0: tak.
1: Eska Elbląg.
2: Czy ona z nim spała? Czy było bara? Wielce ciekawi mnie.
3: Post.
2: Czy staje na zakazach? Czy płaci każdy mandat? Na pewno nie.
3: Post.

mam powiedzieć, gdy zapytają mnie o przyszłość, że lubię wydawać hajs, trwonić cenny czas, że nie mam ani grosza, bo jakoś tak wyszło, i że lubię rap i w dupie mam, co sobie pomyślą? Jakie mam plany oprócz wydania płyty? W sumie mi to wisi, mogę skręcać długopisy. Poza tym lubię fajne cycki i zimną whisky, ale nie mogę pić już, bo przegiąłem kiedyś z tym.

0: WSK.
1: Wyższe tym stos, stos, ubieram głos. Na sobie mam stylowy dres, wygodny obuw, chciałbym spędzić z nią dzień. No.

0: SK Elbląg.
1: Może mam trochę problemów, wiem. Może wszystkiego się czepiam, wiem. Ale nie dam sobie wejść na głowę. I to nie tak, że ciągle coś źle robię. Ja potrzebuję luzu, ej. A twój luz cały stoi w kurzu. Dlaczego każda prośba jest...

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu jubilerskiego Agat, Leclerc w Elblągu.
1: Sponsorem programu jest właściciel Centrum Budowlanego Falcon, partner sieci salonów łazienek Blue, Elbląg, Malborska 52.
2: W Elblągu zapowiada się pogodny poranek z niewielkim zachmurzeniem, ale chłodno, bo termometry pokażą zaledwie 6 kresek. Wiatr będzie słaby, lecz wyczuwalny. Po południu może nas zaskoczyć deszcz, a temperatura wzrośnie do 13 stopni. Przygotujcie parasole.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu jubilerskiego Agat, Centrum Obrączek, Galeria Handlowa Leclerc w Elblągu.
1: Sponsorem programu jest właściciel Centrum Budowlanego Falcon.
3: Jest 6, zaczynamy SK News. Marcin Procki, dzień dobry. Pentagon odwołał przerzucenie ponad 4000 amerykańskich żołnierzy do Polski. Chodzi o wojskowych z 2. Pancernej Brygadowej Grupy Bojowej. Wicepremier i szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz skomentował, że ta sprawa nie dotyczy Polski, wiąże się z zapowiadaną wcześniej zmianą obecności części sił zbrojnych USA w Europie. Widmo protestów w służbie więziennej na razie związkowcy stawiają na dialog. Chodzi o kwestię dodatku mieszkaniowego dla funkcjonariuszy. Ten miał być wypłacony do 10 maja, ale nie dotarł do wszystkich. Niewykluczone, że wysokość mieszkaniówki zostanie też zmniejszona.
4: Nie dopuścimy do tego, aby traktować nas po raz kolejny jako służbę drugiej czy nawet trzeciej kategorii. Po raz kolejny jesteśmy skarbonką, z której wyciąga się pieniądze na rzecz Skarbu Państwa po prostu.
3: Mówi nam rzecznik związkowców Bartosz Ochlak. Według służby więziennej środki na wypłatę świadczenia są zabezpieczone. Egzamin ósmoklasisty napisany, teraz pozostaje czekać na wyniki. Te zostaną podane 3 lipca, mówi Maria Łazuga, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 8 w Bełchatowie.
5: Uczeń dostanie kod dostępu, także będzie można już te wyniki również pozyskać z internetu, ale oficjalnie dokument dostanie do ręki 3 lipca w szkole.
6: Będzie stres w oczekiwaniu na wyniki?
7: No na pewno jakiś tam będzie.
6: Czy się przede wszystkim dostanę do szkoły wymarzonej? No. Jesteś pewny siebie, że będzie dobrze?
7: Nie jestem. Niedługo mamy bal, także powinniśmy trochę wyluzować.
3: A uczniów 8 klas dopytywał Rafał Różycki.
8: SK Elbląg News.
9: Maciek Marcinowicz. Nadleśnictwo Elbląg zarobi w tym sezonie ponad 1 000 000 zł na dzierżawie leśnych parkingów na Mierzei Wiślanej. Prywatni dzierżawcy przyjmą obsługę parkingów m.in. w Stegnie, Sztutowie, Kątach Rybackich oraz Krynicy, Morskiej Piaskach. Najwyższe stawki zapłacą operatorzy parkingów w Stegnie i Kątach. Twój pomysł, pieniądze miasta. Trwa przyjmowanie wniosków do tegorocznej edycji budżetu obywatelskiego.
10: Zachęcamy do aktywności wszystkich mieszkańców, aby przyjrzeć się swojemu otoczeniu i uruchomić kreatywność.
9: Mówi Anna Urbaniak z Elbląskiego Ratusza. Wnioski przyjmowane są do 15 maja.
11: Jankes,
12: i Wiktor.
11: Radio SK.
13: Czwartek mamy, słuchajcie, 2 dni zostały do weekendu. No chyba, że tak jak ja wzięliście sobie piątek wolny, to jeden.
14: No, nie zapisałem tego w kalendarzyku. Czuję zaskoczenie pełne. Jestem szokowany wręcz.
13: Potraktuj to jako nagrodę, słuchaj. Odpoczniesz sobie ode mnie. Przynajmniej to.
14: Dziękujemy bardzo.
13: Naprawdę mnie zszokowałeś i zaskoczyłeś. To dajcie znać, poradni słuchacze, co was ostatnio zaskoczyło albo zszokowało. Jest Messenger, jest telefon.
15: To siop!

0: Jan Kes jest zaskoczony tym, że mikrofony są włączone. Dzień dobry.
1: Dzień dobry wszystkim. Oczywiście jeszcze raz z samego rana w czwartek za kwadrans piątek.
0: Słuchajcie, dzisiaj zaskoczenia i zdziwienia królują od samego rana. Ty wczoraj zostałeś zaskoczony i zdziwiony tym, jak dobrze rowery potrafią hamować.
1: Słuchajcie, no rzeczywiście wczoraj miałem tak zwane sprawdzenie hamulców. Przez kierownicę przeleciałem. No i co ciekawe, mój sąsiad bliski to widział i powiedział: wszystko okej? Okay? A ja no...
2: Tak. Telemarkiem.
1: Tak, słuchajcie, noga mi prawie odpadła, ręka też, ale póki co na miejscu. Tak.
0: Widzieliśmy tego siniaka przed chwilą, będzie tylko lepiej, on będzie pięknie rósł. No. Słuchaj, ja wczoraj też przeżyłem zaskoczenie. Zaskoczenie z kategorii ciekawostka od hydraulika, bo był naprawiać u mnie grzejnik.
1: Oho.
0: I przeciekał. Mhm. Trzeba było spuścić całą wodę z grzejników u mnie w domu, żeby tam coś powymieniać. Mhm. No i pan wymienia i sprzedaje mi ciekawostkę. Mhm. Czy wiesz, dlaczego woda w grzejnikach, w centralnym ogrzewaniu, w blokach jest czarna zazwyczaj?
1: O!
0: Nie dlatego, że jest brudna, albo że jest jakiś olej. Dodają barwnik, bo ludzie zaczęli zimą wodę spuszczać i się w niej kąpać.
3: Kama i Wiktor.
1: To mnie jest czarna woda, jak ja właśnie się pokąpieli, to mam, ale żeby przez czarną, to jeszcze tego nie grali. Okay.
0: Słuchaj, jak jest za darmo?
1: No dobrze, no to gramy. Tutaj też za darmo. Radio SK, 9 po 6.

0: wyciąga.
1: Ale powiedz, że co mam?
0: Sztuczne ze... O, powiem...
1: Co to,
0: jak? Bo co ty mówiłeś? Co mnie zaskoczyło? Czy
2: i zdziwiło?
0: Co?
2: No, mm-hmm. Co cię zaskoczyło?
0: Zdziwiło mnie... Przed chwilą, że Jankes ma sztuczne zęby.
1: To są wkładki
0: plastikowe
1: takie.
0: Plastikowe zęby. Powiem, że ma plastikowe zęby.
1: To są wkładki, które się nakłada na moje zęby, takie stałe, prawdziwe, hej, hej, hej. Aha. I one się przez to prostują niby na starość.
2: Tak? A, żeby twoje się nie niszczyły. To jest jak ten pilot w domu u mojego dziadka w worku plastikowym.
0: Od nowości. Poranne pracowanie. Bo,
2: Krzysiu, nie używaj zębów, bo zniszczysz. Zostaw, załóż nakładki.
1: To prawda, dobra, ale przeglądamy prasę. Prasujemy od samego rana, patrzymy, co się dzieje na świecie, co tam piszą w gazetkach, w internecie. Jest z nami, tak, specjalistka, czyli Jadzia. Dzień dobry, tak,
0: słuchajcie. Dobry.
2: No i jest z nami naprawdę przepiękna, coraz lepiej wyglądająca i karierę rozwijająca Izabela Krzan.
1: Och, Iza, tak, bardzo, bardzo fajna dziewczyna.
2: Podkochuję się w niej troszkę.
1: Mhm.
2: I wkurzyła się ostatnio, słuchajcie.
1: Izabela?
2: Na internautkę właściwie.
1: Tak. Na dziewczynę.
2: Tak, no. Która napisała jej pod zdjęciem i wytykała jej w komentarzach, że uwaga, już czas rodzić dzieci. Weź się do roboty, pisała.
0: Jak się czyta komentarze w sieci, to powiem wam. Ludzie są pokrzanieni.
1: To prawda, to się idealnie zgadza rzeczywiście. Ale lećmy dalej. Nasze podwórko, polsko-hiszpańskie. Laura Lewandowska, córeczka Roberta i Ani, została sfotografowana, jak spaceruje do szkoły z plecakiem, z plecaczkiem.
2: Uh-huh.
1: Ja już tego

0: idziemy spać, tylko wstajemy w drugą stronę, ludzie. 6:25, za chwilę znowu Marcin Procki powie, co jest grane.
1: Pojawi się m.in. informacja o Idze Świątek, bo będzie spotkanie Igi z kimś bardzo wyjątkowym.
0: Ze Svitoliną z Ukrainy zagra.
1: Właśnie. No dobra, nie zdradzaj wszystkiego, no ale dobrze idzie, Idze pięknie gra, za chwilę szczegóły.

0: Reklama.
1: Pracownia złotnicza w salonie jubilerskim Koral zaprasza. Pełen zakres usług związanych z biżuterią. Naprawa, lutowanie, wstawianie oczek, czyszczenie, renowacja, polerowanie, dopasowywanie rozmiarów pierścionków i obrączek. Grawerowanie również medalików, zawieszek i zegarków. Skup złota i srebra. Wyrób biżuterii. Pracownia złotnicza w salonie jubilerskim Koral zaprasza. 1 maja 45 obok sądu.
2: Cześć, tu Adam Małysz. W życiu sporo czasu spędziłem w powietrzu, ale za kierownicą wolę trzymać się drogi w każdych warunkach. Dlatego wybieram opony premium Continental, które regularnie wygrywają w niezależnych testach. Continental to jakość i bezpieczeństwo, które polecam. Adam Małysz.
3: No a kogo te moje piękne chawciki widzą? Koszulka, czapeczka, kamizelka, bluza. A co to się robi?
4: Siemka Polar, idziemy do firmy Barwy, bo chcemy nadruk według mojego pomysłu. O, tu duży, tak na piersi.
3: To idę z wami, zabarwimy się trochę.
5: Barwy, haft i nadruk. Ulica Wiejska 18 w Elblągu. Więcej informacji na barwy.net.pl. Barwy, barwimy codzienność.
6: Lauro Bruni. Usługi cięcia i oklejnowania formatek meblowych. Fronty akrylowe. Szybkie terminy. Niskie ceny. www.laurobruni.pl lub telefon 691 66 93 66.
7: Wesela, bankiety, imprezy okolicznościowe. Dom Weselny Korona w Elblągu, ulica Rejmonta, www.domweselnykorona.eu.
8: Planujesz remont lub budowę? Z firmą Koma odbierzesz odpady budowlane bez segregacji, szybko i wygodnie. Oferujemy kontenery oraz big bagi w najniższych cenach w okolicy. Pomagamy w formalnościach BDO i działamy błyskawicznie. Zamów już dziś. Zadzwoń lub wejdź na sklep.koma.pl.
9: Szukasz niezawodnej pilarki, kosiarki lub sprzętu ogrodniczego? Nie zwlekaj, odwiedź już dziś autoryzowanego dealera Stihl w Elblągu, TechTrans Strażnicza 1. U nas znajdziesz w promocyjnych cenach najnowsze modele pilarek, kosiarek oraz inne urządzenia do pielęgnacji ogrodu. Na wszystkie urządzenia Stihl oferujemy raty 0%, RRSO 0%. Prowadzimy także serwis gwarancyjny oraz wynajem urządzeń. TechTrans Elbląg Strażnicza 1. TechTrans.com.pl.
10: To będzie ostatnia reklama.

0: i po reklamie.
1: Poranek w Elblągu zapowiada się chłodny, z temperaturą około 6 kresek. Na niebie pojawi się trochę chmur, ale ogólnie będzie pogodnie. W ciągu dnia temperatura wzrośnie do 13 stopni. Uważajcie w nocy, bo zapowiadany jest silny wiatr, który może utrudniać jazdę.
2: 6.30, to jest Kanius, Marcin Procki, zapraszam. Rosyjski samolot rozpoznawczy został przechwycony przez polskie samoloty nad wodami międzynarodowymi na Bałtyku. Jak przekazało dowództwo operacyjne, IU-20 miał wyłączone transpondery i nie naruszył polskiej przestrzeni powietrznej. A w Pekinie rozpoczęło się spotkanie przywódców USA i Chin. To pierwsza od 9 lat wizyta amerykańskiego prezydenta w tym państwie. Obie strony mają rozmawiać m.in. o relacjach handlowych.
3: Sponsorem programu jest Suzuki, producent samochodu Suzuki Vitara.
4: SK Sport News.
2: Górnik Zabrze i Raków straciły szansę na Mistrzostwo Polski. W zaległych meczach Ekstraklasy górnicy bezbramkowo zremisowali z Arką Gdynia. Z kolei Raków przegrał u siebie 0-2 z Jagiellonią. Drużyna z Białegostoku jako jedyna może jeszcze wyprzedzić lidera tabeli Lecha Poznań. Kolejna niespodzianka w turnieju WTA w Rzymie. Elina Świtolina po pierwszym przegranym secie z Jeleną Rybakiną wygrała dwa kolejne i awansowała do półfinału. W nim ukraińska tenisistka zagra z Igą Świątek.
3: Sponsorem programu jest Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl.
5: Jankes,
6: Kama,
7: Kama
6: i Wiktor.
7: Wiktor.
6: Radio SK.
8: 31 minut po godzinie 6 i cały czas zbieramy wasze poranne szoki i zdziwienia.
9: Zapraszamy, halo, halo.
8: Ja się ostatnio na przykład zdziwiłem tym, że są jeszcze ludzie, którzy myślą, że jak idą z pieskiem na spacer i ten piesek zrobi kubkę, to ta kubka sama zniknie magicznie.
9: Oj, dużo jest takich osób rzeczywiście. No. No dobrze, ktoś jeszcze? Zapraszamy oczywiście, mikrofonik na Messengerze czeka. Zaprasza, zaprasza.
8: Co się ostatnio stało takiego, że powiedzieliście...
10: Po prostu jestem w szoku.

0: sezon na Dawida Podsiadło trwa cały czas, oczywiście dziękujemy. 22 minutki i będzie z nami godzina 7.
1: Człowiek tak czasami ma, że wstaje i jest w szoku, bo czegoś się dowiedział, bo coś zobaczył, bo coś przeżył. Halo, dzień dobry.
2: Co ostatnio mnie zdziwiło, zaskoczyło, jak to każdy człowiek raz na jakiś czas wejdzie na wagę, by sprawdzić, ile tam tych kilogramów nosimy. A że lato się zbliża, jak co roku delikatne przygotowania do lata, redukcja i te sprawy. Wszedłem sobie po dłuższym czasie na wagę, licznik się rozpędza, nagle się zatrzymało, patrzę i mówię, matko bosko, co to się stanęło?
0: A do przodu, nie zrozumiałem, czy do przodu, czy do tyłu było?
1: Zawsze za dużo pokazuje. Za każdym razem te wagi, jak się psują, to zawsze właśnie w taką stronę, że pokazują więcej. No.
0: Mam nadzieję, że u was z wagą wszystko w jak najlepszym porządku. Ktoś jeszcze? Halo, halo?
3: Ja się zdziwię, jak w końcu benzyna będzie po 5,19.
1: No i po co ta złośliwość?
0: Wiadomo, że nie będzie. Za chwilę będzie, co, że będą urodziny w Radiu SK, zgłoszenia oczywiście, gdzie?
1: No? Na SK.pl.
0: No właśnie, bardzo dobrze.
4: Reklama. Firma B-Plast poszukuje pracownika do rozpisywania rozkroju płyt meblowych na produkcję. Wymagania: znajomość Excela, operatywność, zaangażowanie i umiejętność pracy w zespole. Praca tylko na pierwszą zmianę. CV wraz ze zdjęciem proszę składać mailowo na adres praca@b-plast.pl lub osobiście. B-Plast, Kazimierzowo 5E.
5: Kochanie, zadbaj w końcu o samochód.
6: Jasne, będzie lśnił jak... No po prostu będzie lśnił, no.
5: Zadbaj w końcu o samochód. Odwiedź Clinic Car, najstarszą detailingową firmę w regionie.
6: Detailing, powłoki ceramiczne, folie ochronne i konserwacja podwozia.
5: Clinic Car, Elbląg, Kazimierzowo 15C.
6: Clinic Car, polub nas na Facebooku.
7: Hejże hej, hejże ha! W Szarku loteria trwa. Za każde wydane 100 zł bierzesz udział w losowaniu nagród. Główna nagroda: echosonda Garmin Live Scope o wartości 17 tysięcy złotych. Centrum Wędkarskie Szark przy Grunwaldzkiej 6 zaprasza. Regulamin w sklepie.
8: Jak dobrze inwestować? Wybrać coś, co posiada stabilną wartość. Ponadczasową, światową. Mennica Elbląska, współpracująca z mennicami zrzeszonymi w londyńskiej giełdzie złota, oferuje skup i sprzedaż złota inwestycyjnego po unikalnych kursach. Wymienia złoto na certyfikowane sztabki i monety. Złoto inwestycyjne dostępne od ręki. Mennica Elbląska, szwajcarska precyzja i negocjacje cen. Szczegóły dotyczące obrotu i ewentualnego ryzyka inwestycyjnego w salonie Agat, siedzibie Mennicy Elbląskiej w Leclerc.
9: Za szacunek, zaufanie i z oferty korzystanie. Za lojalność. Dziękujemy.
10: W hipermarkecie Leclerc w Elblągu do soboty. Skrzydełka z kurczaka. Cena sprzed pierwszej obniżki 9,99 za kilogram, a teraz 5,99. Kaszanka wieprzowa JBB. Cena sprzed pierwszej obniżki 7,99 za 500 gramów, a teraz 5,99.
11: Leclerc.
12: Na plaży, w góry czy na city break? W idealnej stylizacji? Wiadomo, tylko z Giacomo. Giacomo Conti rozdaje milion na wakacje. Zrób zakupy w salonach mody męskiej Giacomo Conti i wygraj wakacje marzeń. 100 voucherów o wartości 10 tysięcy złotych czeka na ciebie. Odwiedź salon w centrum handlowym Ogrody w Elblągu. Dziękujemy, że od 20 lat jesteście z nami.
13: Marzysz o pięknym otoczeniu dla swojego domu? Cortina, Centrum Ogrodzeń i Kostki zaprasza. Ogrodzenia, bramy i furtki, kostka brukowa i kamień dekoracyjny. Uwaga, nowość wśród asortymentu, bramy garażowe Wiśniowski. Cortina, kompleksowe zaopatrzenie inwestycji. Cortina, Centrum Ogrodzeń i Kostki. Elbląg, Kazimierzowo 5D.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Okulary dla pokoleń. Salon optyczny Timac zaprasza na bezpłatne sprawdzenie wzroku i dobór opraw światowych marek. Armani, Boss, Guess, Ralph Lauren. Salony optyczne Timac. Elbląg, ulica Rzeźnicka na Starówce i Malbork. Kościuszki 23 Centrum.
16: I po reklamie.

0: 12 minut do 7. Happy birthday to you. Oho, metal! Dyska budzi w urodziny. Naprawdę pięknie. Jakbym słuchał Eurowizji.
1: Luciano Brzozowski.
0: No i Luciano, Aneta, dzień dobry. Witamy z samego rana.
2: Dzień dobry.
0: Anetka dzisiaj obchodzi swoje urodziny. Brawo, brawo, brawo, brawo, brawo! Na skrzypca w tobie gra choćby Sebastian Karpiel-Bułęcka, który dzisiaj również obchodzi urodziny.
1: Tak jest.
0: Serio.
1: No, naprawdę, sami fajni ludzie dzisiaj, no.
0: Masz power?
2: Tak, tak.
0: Bardzo dobrze. On ma zakoł, a ty masz power i wychodzi zakoł power.
1: Słuchaj, a skąd my w ogóle wiemy o tym, że mieliśmy do ciebie zadzwonić? Bo wiesz, o Karpielu-Bułęczce napisali w Wikipedii, o tobie nie ma, więc skąd taka wiedza?
2: Domyślam się.
1: No i co?
2: Od mojego partnera.
1: I to jest dobre domyślanie, tak jest. Napisał moja dziewczyna, rocznik 99, czyli już wiemy, ile masz lat. Obchodzi swoje urodziny i uwaga, spędzi je w pracy. Więc pytanie, co ty robisz zawodowo, czym ty się zajmujesz?
2: Piękuję meble, narożniki.
0: Czyli jesteś tapicerką? Przepraszam, że tak.
2: Pomocnik tapicera, o.
1: Czyli jest...
0: Ale przecież odmieniamy przecież teraz, prawda? No to tapicerka, dobrze mówimy.
3: Tapicerską.
1: A, osoba tapicerska, no.
0: Osoba tak. Dobra, jest to naprawdę dobra. Bawisz się w tapicowanie. Okej, kolejny schodek. Machamy w stronę całej hali, bo wiemy, że gdzieś tam my oni słyszą. Jesteśmy, zróbcie hałas teraz dla Anety! Wszystkiego cudownego dla ciebie oczywiście.
2: Dziękuję
1: i
2: bardzo.
1: Dorzucamy się do twojego kolejnego, no, jakiegoś małego zakupu. Urodzinowa stówka trafia na twoje konto od nas. Może akurat ta pizzerka pójdzie do tej pizzerii i pizzę sobie kupi za tą
0: pizzerię.
1: Stówkę.
0: Ta pizzeria, dokładnie. Anetko, coś jeszcze od ciebie? Jakiś przekaz w stronę hali albo swojego chłopaka?
2: Dziękuję bardzo mojemu chłopakowi za życzenia urodzinowe. Bardzo go kocham.

0: Nasz kolega Paweł macha głową, no nie wiem, może pójdę, może nie pójdę. Na pewno nasz słuchacz pójdzie na koncert Maty. Pójdziesz?
1: Ja się odezwę do Pawełka, naszego szefa muzycznego.
2: Pawełku! Najbardziej chodliwy towar w mieście. Bilety na Matę, na Narodowy. I ten towar my mamy w radiu.
0: Rzeczywiście, to wydarzenie oczywiście już jutro i pojutrze. Mamy bilety na jutro, na piątek. Takie rozpoczęcie weekendu, proszę bardzo, nie ma problemu.
2: Wskakujcie na sk.pl i dajcie znać, dlaczego to właśnie was nie może zabraknąć na Narodowym.
3: Kama i Wiktor.
4: Reklama.

0: Teraz w RTV Euro AGD. Do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład do soboty. Polskie pomidory malinowe układane na wagę 8,99 za kilogram. Tak, 8,99! Oraz tylko z aplikacją. Borówki amerykańskie 300 gramów 9,99 za opakowanie. Limit łączny w okresie promocji. Jedno opakowanie na konto. Biedronka.
2: Codziennie niskie ceny. Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Tu Rafał z Autoglas. Każde uszkodzenie na przedniej szybie z czasem zmieni się w pęknięcie. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Umów się, zanim będzie za późno. Zadzwoń na 801 181 181 i zyskaj 5% rabatu, umawiając się online.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Premiera TVN. Czy da się zhakować Ministerstwo Edukacji? Sprawdź w filmie ekipę Friza, Foremniak, Głowacki, topowi influencerzy i ponad milion widzów w kinach. 100 dni do matury. Już jutro o 20 w TVN.
5: Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert. Na przykład w czwartek lody Algida Card Door opakowanie 825 lub 1000 ml. Kup jedno z Kaufland Card Extra, drugie gratis. Tak, lody Algida Card Door opakowanie 825 lub 1000 ml. Kup jedno z Kaufland Card Extra, drugie gratis. 8 na osobę. Kaufland.
6: Nadchodzi Kortowiada 2026. Powered by Alior Bank. Festiwal, który otwiera muzyczne lato na Warmii i Mazurach. 3 sceny, ponad 30 artystów i kilkanaście wydarzeń towarzyszących. W line-upie m.in. Guzior, Jan Rapowanie, Kacperczyk, Kizo, Maryla Rodowicz, Michał Szczygieł, Problem, Tymek, Wilki i Żabson. Karnety i bilety jednodniowe kupisz na stronie bilety.kortowiada.pl. Widzimy się od 28 do 30 maja w Olsztynie.
7: Naturalna lekkość na cieplejsze dni. W salonach z modą męską Villaro znajdziesz przewiewne, naturalne tkaniny, len, wiskoza, jedwab oraz letnią oddychającą wełnę. Sprawdź sam i odwiedź jeden z ponad 55 salonów w całej Polsce. Adresy na villaro.pl.
8: Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.
11: I po reklamie. Sponsorem programu jest właściciel salonu jubilerskiego Agat, Leclerc w Elblągu.
12: Sponsorem programu jest właściciel Centrum Budowlanego Falcon, partner sieci salonów Łazienek Blue, Elbląg, Malborska 52.
13: Poranek w Elblągu zapowiada się chłodny, z temperaturą około 6 kresek. Mimo tego słońce będzie dość łaskawe, więc nie zabraknie jasnych chwil. Wieczorem jednak przygotujcie się na silniejszy wiatr, który może dać się we znaki, a temperatura wzrośnie do 13 stopni.
11: Sponsorem programu jest właściciel salonu jubilerskiego Agat, Centrum Obrączek, Galeria Handlowa Leclerc w Elblągu.
12: Sponsorem programu jest właściciel Centrum Budowlanego Falcon.
14: Jest 7, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. W akcji około 300 policjantów trwa obława za domniemanym sprawcą strzelaniny w Lubinie na Dolnym Śląsku. Dwie osoby zginęły, jedna trafiła do szpitala. Według naszych ustaleń napastnik i ofiary się znali, a cała tragedia rozegrała się podczas towarzyskiego spotkania. Śledczy nie zdradzają swoich ustaleń, zapewniają, że mimo obławy mieszkańcy są bezpieczni. Ci, z którymi rozmawiał reporter SK Kamil Warzocha, boją się jednak o swoje bezpieczeństwo.
15: Jeden strzał pani słyszała, tak?
16: Tak. Ja siedziałam i patrzę, mówię, co tam się stało?
17: Mąż jest po udarze i on bardzo się boi i taki był przestraszony, że nie wiedziałam, jak go po prostu uspokoić.
14: A policja przesłuchała już świadków z bloku i zabezpieczyła monitoring. To pierwsza taka wizyta od niemal dekady. Donald Trump rozpoczął wizytę w Chinach. Trwa spotkanie amerykańskiego prezydenta z chińskim przywódcą Xi Jinpingiem w Pekinie. Do omówienia napięte relacje handlowe, wojna z Iranem czy kwestia Tajwanu. Nasze stabilne, dwustronne relacje są dobre dla świata. Chiny i USA tracą na rywalizacji i zyskują na współpracy. Mówił przywódca Chin, z kolei Trump zapewniał o dobrej, wspólnej przyszłości. Ceny paliw w górę, benzyny o 11 groszy, diesla o 8, to dziś maksymalne ceny, a program CPN został właśnie wydłużony do końca maja. Minister energii Miłosz Motyka przekazał, że dzięki obniżkom w portfelach Polaków zostają spore oszczędności.
15: W ciągu miesiąca według naszych analiz 3 miliardy złotych pozostaje w kieszeniach naszych obywateli.
14: A w czerwcu zostaną podjęte decyzje, co dalej z programem CPN.
18: SK Elbląg News.
19: Maciek Marcinowicz, 126 milionów złotych z programu ochrony ludności i obrony cywilnej trafi do samorządów Warmii i Mazur. Środki zostaną przeznaczone na magazyny, miejsca łączności, zabezpieczenie podstawowych potrzeb ludności oraz przygotowanie regionu na sytuacje kryzysowe. 120 lat modlitwy, historii tajemnic. Klasztor sióstr Katarzynek w Braniewie obchodzić będzie w tym roku swój ważny jubileusz, mówi siostra Angela Krupińska.
20: Chcemy zrobić coś dla mieszkańców Braniewa, ale też dla siebie, żebyśmy się razem ucieszyli tym budynkiem.
19: A jubileusz 20 czerwca.
21: Wiktor w Radiu SK.
22: No dzień dobry, witamy. Niektórzy zaskoczeni. O, już czwartek, jutro piątek.
23: Jankes się dzisiaj zdziwił, że ja urlop wziąłem na piątek i że dzisiaj mam ostatni dzień tygodnia.
22: A, właśnie, zdziwionko jest, no.
24: Tak samo się wczoraj zdziwiłem, jak wyskoczyłem przez rower, w sensie, no, przez kierownicę, przewrót w przód,
23: A u was? Co was dziwi?
25: A ja się dziwię, że ja się dziwię.
22: Sokrates. No dobra, Justin Bieber teraz od was z nowego rana. Yeah! No i Nicki Minaj.
23: Proszę się nie dziwić, że to takie dobre.

0: Tutaj SK, 10 minut po godzinie 7.
1: Gramy, gadamy, wstajemy. No i opowiadamy historie, które pojawiają się w internetach.
0: Rzeczywiście, mamy maj, jeszcze maturki, ale w szkołach już wystawianie ocen, no można by rzec, ostatnia prosta, prawda, przed wakacjami.
1: Pamiętasz swój pierwszy telefon, z którym przyszedłeś do szkoły? Jeżeli w ogóle przychodziłeś z telefonem do szkoły?
0: No nie, nie przychodziłem, gdzie to były czasy, gdzie tylko najbogatsi mieli telefony, takie walizki duże.
1: No, no, u nas się w liceum zaczęły pojawiać, pod koniec mojego liceum.
0: No ja pomyślałem o podstawówce, no później to już rzeczywiście, no, tak.
1: Najsławniejszy taki dźwięk na korytarzu.
0: No.
2: Dawaj, gramy w węża!
1: To jest.
2: Dawaj!
0: No bateria trzymała tydzień.
1: Teraz trochę
0: piękne.
1: Inaczej wyglądają te urządzenia, ale słuchajcie, wrócimy znowu do początku. W szkoły bez telefonów szykują się od 1 września, jest oficjalne potwierdzenie.
0: Że co?
1: No, wyszła minister edukacji i powiedziała, że zakaz wejdzie w życie w polskich szkołach od 1 września.
0: Koniec?
1: Nie będzie można używać na terenie szkoły telefonu komórkowego, ani niczego takiego podobnego typu tablet albo coś innego wyświetlającego treści multimedialne.
0: No dobrze, no to kiedyś chodziło się za szkołę, prawda? Papieroska, takiego
1: tak
0: na
1: było.
0: Później, nie
1: tak.
0: Wolno, ale chodziło się. Teraz będzie się chodziło na TikToka, prawda?
1: I na papieroska, i na TikToka.

0: ładnie gramy z rana. 18 minut po godzinie 7. Słyszysz już te basy dochodzące ze Stadionu Narodowego?
1: Tak, dokładnie. Wszyscy zadowoleni oczywiście z okolicy, no ale tak miało to być, no i tak będzie oczywiście.
0: Z jednej strony fajnie się mieszka w Warszawie na Saskiej Kępie, tam gdzie jest Stadion Narodowy, ale z drugiej... No, czasami przy okazji koncertów wesoło jest i wesoło będzie, jak Mata zagra w ten weekend na Narodowym.
1: To prawda. No i co? Kto ma bilety? Oczywiście, że my, SK, rozdaje bilety. Łączymy się w tej sprawie oczywiście z naszą słuchaczką. Halo, halo, dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: Dzień dobry.
1: Maria.
0: Tak, zawsze Marysia. Z Maria mi się kojarzy, jak była Maria Peszek, Maria Awaria, ale tym razem o żadnej awarii mowy być nie może, bo mamy same plusy i same dobre informacje.
1: Marysiu, od ilu lat słuchasz Maty?
2: Oj, już troszeczkę lat to będzie faktycznie. Myślę, że tak nawet od 13 roku życia, ale 15 to tak na pewno był mój pik słuchania. Mało.
1: Czyli na pewno już od kilku lat.
0: A czy te początki słuchania to były w tajemnicy przed rodzicami? Wiesz, no bo Mata ma to do siebie, że tam nie wszystko jest takie korekt, jeżeli chodzi o przesłanie. A mając 13 lat, to nie wiem, czy to tak można oficjalnie.
2: Na pewno próbowałam ich przekonać do tego, że Mata pisze wartościowy tekst, ale mogło być ciężko.
1: No, a wolisz Matę stamtąd czy stąd? W sensie sprzed laty czy teraz?
2: Właśnie ja mam teraz problem z Matą teraz, dlatego kiedy usłyszałam, że będzie koncert Best of Mata, po prostu bardzo mnie poruszyło, bo faktycznie jestem wielką fanką Maty z dawnego czasu.
1: No to będzie wszystko rzeczywiście na tym koncercie, no.
0: Będą schodki, na pewno.
1: No. Schodki w ogóle będą słyszeć to, co się będzie się działo na PGE Narodowym. I co najważniejsze, ty też będziesz słyszeć, bo mamy dla ciebie
0: podwójne zaproszenie na koncert Maty, który już w ten weekend odwiedzi PGE Narodowy. I gdzieś tam może złapiecie się wzrokiem, kiedy będzie przelatywał po tłumie i sprawdzał, kto przyszedł, no.
2: Dziękuję bardzo, że tego nie spodziewałam. Jeszcze nie wiem, dopiero właśnie napiszę teraz znajomym, że myślę, że mi nie uwierzą, ale napiszę teraz.

0: 25 minut po siódmej. Marcin Procki przebrany za pogodynkę za chwilę tutaj wpadnie.
1: To prawda, no będzie o tym, że idzie dużo deszczu, no to roślinki będą się cieszyć na pewno.

0: No. Za to mniej cieszą się fani FC Barcelony i Robert Lewandowski i oczywiście Wojtek Szczęsny. Pamiętasz, jak sobie jechali na autobusie, świętowali Mistrzostwo Hiszpanii? Wczoraj mieli mecz ligowy, chłopcy byli wystawieni od początku do końca i Wojtek w bramce, i Wojtek, Boże, i Robert w ataku. No i o, chyba jednak mają, chyba mają kasa jednak, tak mi się wydaje.
1: Kama i Wiktor. O kurde, dwie piłki widzę.

0: Reklama.
1: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.

0: odwiedź nasz salon Omoda J.Q. Margo. Elbląg, ulica Rawska 2-4. Zapraszamy!
1: Już 16 maja zapraszamy do przedszkola jedyneczka i żłobka mini jedyneczka na wyjątkowy dzień otwarty. Od 10 do 14 czekają przejażdżki na kucykach, dmuchańca, animacje, gry, zabawy i mnóstwo słodkości. A co najważniejsze, trwają zapisy do darmowej grupy trzylatków finansowanej przez Unię Europejską. 16 maja widzimy się na festynie w jedyneczce w Elblągu przy Nowogródzkiej 7.
2: Cześć, tu Adam Małysz. W życiu sporo czasu spędziłem w powietrzu, ale za kierownicą wolę trzymać się drogi w każdych warunkach. Dlatego wybieram opony premium Continental, które regularnie wygrywają w niezależnych testach. Continental to jakość i bezpieczeństwo, które polecam. Adam Małysz.
3: Na komunię, na ślub, na rocznicę, na dowolną okazję. Salon jubilerski Koral. Kilkaset wzorów obrączek, pierścionki, kolczyki, celebrytki. Naprawa i wyrób biżuterii złotej. Grawerowanie. Lata doświadczenia. Najniższe ceny, bez zbędnych rabatów. Salon jubilerski Koral. 1 maja 45, obok sądu.
4: Przedsiębiorco z Pomorza. Skorzystaj z pożyczki rozwojowej oferowanej przez Regionalne Towarzystwo Inwestycyjne SA w ramach programu Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027. Atrakcyjne oprocentowanie i brak ukrytych opłat. Możesz sfinansować rozwój i transformację swojej firmy poprzez inwestycje m.in. w cyfryzację, automatyzację, sztuczną inteligencję i przemysł 4.0. Nie czekaj, zrób krok w przyszłość swojej firmy już dziś. Więcej informacji na stronie www.rti.dzierzgon.com.pl.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: I co tak myślisz?
5: Zastanawiam się, na co wydać rekordową kwotę. Ponad 5,5 miliona złotych.
6: Wygrałaś w Totka?
5: Nie! Złożę wniosek w Elbląskim Budżecie Obywatelskim. Chcę współdecydować o tym, co zostanie w mieście zrealizowane.
6: Ja też chcę!
5: I możesz! Każdy mieszkaniec Elbląga może. Wnioski z dobrymi pomysłami składamy do 15 maja w wersji papierowej w Biurze Podawczym Urzędu Miejskiego lub w punkcie informacyjnym Ratusza Staromiejskiego. Szczegóły znajdziesz na budżetobywatelski.elblak.eu.
7: I po reklamie.
8: Poranek w Elblągu zapowiada się chłodno, termometry pokażą zaledwie 6 kresek. Na niebie tnie niewiele chmur, a wiatr z południa będzie lekki. Wieczorem sytuacja się zmieni. Spodziewajcie się silnego wiatru i intensywnych opadów deszczu. Temperatura wzrośnie do 13 stopni.
9: 7.30, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Dramatyczna noc na Ukrainie. Rosja kontynuowała ostrzał. Drony uderzyły w budynki mieszkalne w obwodzie kijowskim. Ataki były skierowane też na zachodnie obwody w pobliżu granicy z Polską. IMGW ostrzega przed burzami w centralnej i północnej części kraju. Nawałnice spodziewane są od 13. Ostrzeżenia dotyczą Pomorza, Warmii, Mazur, Kujaw i części Mazowsza oraz Wielkopolski i województwa łódzkiego.
10: Sponsorem programu jest Suzuki, producent samochodu Suzuki Vitara.
11: SK Sport News.
9: Pewna mistrzostwa FC Barcelona z porażką w La Lidze. Katalończycy przegrali na wyjeździe z Deportivo Alaves 0-1. Całe spotkanie rozegrali Robert Lewandowski, Wojciech Szczęsny. Polscy piłkarze ręczni zrobili mały krok w stronę Mistrzostw Świata. W meczu ostatniej rundy eliminacji pokonali na wyjeździe Austrię 26-25. Rewanż zostanie rozegrany w niedzielę w Olsztynie.
10: Sponsorem programu jest Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki,
12: Kama i Wiktor.
13: Dzień dobry, raz jeszcze witamy. Minęła 7.30, pół do 8.
14: Ludzie się dziwią, wstają i się dziwią. Pytanie, czym wy zdziwiliście się ostatnio? Dzień dobry.
15: Siemanko SK, bardzo mnie zdziwiło to, że wstałem rano, nie bolały mnie ani plecy, ani łokcie, ale po chwili zerwałem się po raz drugi i wtedy się dopiero naprawdę obudziłem i wszystko wróciło do normy.
13: Brawo dla pana, gratulujemy!
16: Matko Bosko, mówię, co to się stanęło?

0: Ale zadowolony jesteś, widzę. Od razu ci się lepiej zrobiło, jak... No właśnie.
1: No w końcu jesteś ładny na Instagramie.
2: Kim jest Jankeks?
1: Tak, właśnie wystartowała
0: pokaż,
1: ta zabawa.
0: Pokaż, powiem ci.
1: No, ty masz kontrolę, blokadę rodzicielską, czy jak to się nazywa. Jankes nie wchodzi na Instagrama, za to wy to teraz zróbcie. Wejdźcie na profil Radia SK, bo jest przerobiony Jankes na coś, na kogoś. Piękny jesteś.
0: Ale naprawdę chodzą tutaj ekipa cała, zadowoleni, szczęśliwi, dobrze.
1: No naprawdę dziś jesteś tak wpasowany w klimat, w czas, okay. W miejsce. Mm-hmm. W końcu mogę powiedzieć, że jestem dumny z twojego zdjęcia jakiegoś.
3: Nasz kolega z korytarza wymyślił w ogóle tą kreację.
1: Tak. Jakby nie chciał który. Pogratulować Arturowi, to do niego.
0: Okej. Czyli co, jestem mężczyzną? Bo ja chciałbym wiedzieć, kim jestem.
1: Ciężko.
0: No, nie?
1: Nie wiem, bo moja podpowiedź na przykład brzmi tak, dobra. Janki. Mam na ciebie ochotę. Wiesz, a ja z reguły nie mam ochoty na mężczyzn.
0: Okej.
1: No, także.
3: Masz z reguły.
1: Ochotę. Z reguły, no, ale jesteś tak ładny, że mam na ciebie ochotę. To jest moja podpowiedź.
0: Czy jestem wysoki?
1: Możesz być, no.
0: Nie, dobra, poproszę o konkretne podpowiedzi naszych słuchaczy. Odezwijcie się na Messengerze, jest mikrofonik. Dajcie podpowiedzi, a nie to, co tutaj mój kolega wspaniały Wiktor. To są podpowiedzi?
1: No, ale nie mogę ci powiedzieć za dużo, bo przecież ta zabawa musi chwilę potrwać. Poza tym, słuchacze są najważniejsi.
0: Dobra, słuchacze, proszę was, pomóżcie mi. Chciałbym wiedzieć, kim jestem i chciałbym zobaczyć już to zdjęcie, które jest na Instagramie naszym eskowym. Może ktoś na żywo zadzwoni.
1: Paweł,
0: dawaj, ja już nie mogę wytrzymać. Na żywo. 664-402-302. Dzwoncie, mówcie, podpowiadajcie. Zajrzyjcie, weźcie telefon w rękę. Zajrzyjcie na profil Radia
3: SK. Ale lecą podpowiedzi na Messengerze.
0: Czyli nie tylko ty się dobrze bawisz.
1: Tak, Paweł, dawaj od siebie jakąś podpowiedź.
0: Czekaj, bo chyba telefony dzwonią. Dawaj, odbieraj. Halo, dzień dobry.
4: No witam, Jankę. Na stacjach paliw jesteś rozchwytywany.
1: I tyle wystarczy.
0: Jak coś palne, tak? Dobrze słyszałem?
1: Ja na stacjach.
0: Ach, przepraszam. Na stacjach?
1: No jesteś tam popularny nawet, no.
0: Na stacjach?
1: Masz tam swoich fanów, tak.
0: A jakich stacjach?
1: No i gadaj z człowiekiem, no.
0: Radio SK. W stacjach paliw?
1: Nie, stacjach nie paliw.
2: Reklama.

0: przykład pralka Beko Slim 7 kg. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1494 zł. Teraz za 1194. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Już 23 maja o 20 w Sosnowcu i Dąbrowie Górniczej pierwszy historyczny nocny maraton zagłębiowski. Zamkniętych będzie kilka ulic, za co przepraszamy. Ale dzięki temu możesz przyjść i wspierać bohaterki i bohaterów na stawikach przy dworcu PKP czy ulicy Małachowskiego, a także w fabryce pełnej życia przy Molo na Pogorii 3 wiosce maratońskiej przy arenie Sosnowiec. Zbuduj z nami nową, wspaniałą historię Sosnowca i Dąbrowy Górniczej. Maraton zagłębiowski 23 maja 2026. Zaprasza Radio SK.
2: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bike 5, rodzinny SUV. Teraz w kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Wsiądź do nowego Bike 5 z panoramicznym dachem i wentylowanymi fotelami w standardzie i poczuj pełnię komfortu tej wiosny. Zapraszamy do salonu Bike. Autokompleks Elbląg, ulica Pułkownika Dąbka 157. Bike. Wybór staje się prosty.
3: Chcesz lepiej zarabiać? Czas na nowe kwalifikacje. ATM Centrum Szkoleniowe zaprasza na kursy. Koparki, ładowarki, wózki widłowe, podesty ruchome, a także nowość. Filarki, spawanie i monter rusztowań. Zajęcia i egzamin w Raczkach Elbląskich. Możliwość kursów w formie online. Zadzwoń 451 685 900. ATM Centrum Szkoleniowe. Uczymy zawodu, który się opłaca.
4: Chcesz sprzedać swoją nieruchomość, ale boisz się, że potrwa to miesiącami? Zrób to z kimś, kto naprawdę sprzedaje.
5: Angelika Wiśniewska, agent roku Farmi i Mazur.
4: Wiśniewscy Nieruchomości. Sprzedajemy szybciej, skuteczniej i za najlepszą możliwą cenę.
5: Bez stresu, bez straty czasu.
4: Zadzwoń i sprawdź, ile warta jest twoja nieruchomość.
6: Mistrzostwa Europy w siatkówce plażowej. 12-16 sierpnia, Stare Jabłonki. Najlepsze zawodniczki i zawodnicy Europy. Emocje na najwyższym poziomie. Bilety na e-bilet.pl. Patronat honorowy Ministerstwo Sportu i Turystyki oraz Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Zapraszają Polski Związek Piłki Siatkowej i Hotel Anders.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Potrzebujesz solidnego auta dostawczego? Opel Combo Van już od 69 900, a Movano od 97 900 zł netto. I ubezpieczenie AC OC od 0,5%, ochrona Proker do 4 lat i leasing 101,8% dla firm. Opel HDM Gramatowski. Elbląg, ulica Warszawska 87.
9: I po reklamie.

0: 2 Chainz, Wiz Khalifa, za 10 minut godzina 8, wizyta Kamila Nosela przed nami. Sprawdzaliśmy, o czym dzisiaj, na jaki temat. I jakoś tak mi się od razu skojarzyło, nie wiem czy pamiętacie, była kiedyś taka bajka. Pamiętasz Łap Gołębia?
1: Troszkę przez mgłę.
0: To teraz Łap Nosela.
2: Nosel wkręca w Radio SK.
3: Czy ja do pani Ewy się dotelefonowałam po tej stronie Maczumarda Marzena ze spółdzielni mieszkaniowej, dzwonię w sprawie podania? Jeśli chodzi o gołębie, to pani?
4: Tak, to ja, dzień dobry.
3: Proszę pani, ponieważ tak, zlokalizowaliśmy, że te gołębie na poddaszu robią sobie gniazda, a pani jest trzeciopiętrowa, więc zrobilibyśmy tak, że na pani, proszę pani, balkonie zamontowalibyśmy siatkę. I w momencie, kiedy tam będą, proszę pani, gołębie, to kwestia taka, albo żeby ocucić i żeby poleciały sobie dalej, albo jeżeli się, proszę pani, nie ocucą, no to żeby dzwonić do nas do spółdzielni, my przyjedziemy po nie.
4: Bo wie pani, w czym jest problem? Budynek jest czteropiętrowy. Na czwartym piętrze jest taki gzyms i one sobie tam gniazda robią.
3: Ja wiem. I chcemy zrobić, już pani powiem.
4: Ale poczeka pani chwilę. Jak one siedzą na tym gzymsie, to one się załatwiają, więc ta siatka niczego ona nie zmieni.
3: Nie, ja pani powiem, o co chodzi. My nie możemy, proszę pani, jakby łapać gołębi fizycznie. Dlatego pod barierkę, proszę pani, na czwartym piętrze będzie podpięty tak zwany pastuch elektryczny. I w momencie, kiedy gołąb usiądzie, no to wtedy on dostaje, proszę pani, w łapki wiązką prądową.
4: No rozumiem.
3: Niektóre, proszę pani, mogą tracić, proszę pani, orientację i spadać, proszę pani. I dlatego jest ta siatka.
4: Okej, rozumiem.
3: Żeby się załapały na pani siatkę i w momencie, proszę pani, gdy pani zobaczy, tam gołąb wylądował, znaczy, że ma słabe serce, proszę pani, i trzeba go ocucić.
4: Co, ja jestem w pracy, to ja nie będę siedziała i czekała, czy ten gołąb tam wpadnie, czy nie wpadnie, bo no wiadomo, że w różnych godzinach tam będą funkcjonować i latać sobie.
3: No ale z grubsza, proszę pani, z grubsza.
4: No dobrze, czyli cała żywotność gołębi spoczywa teraz na mnie, tak? Czy ja nie odcucę, czy ja nie odcucę z tej siatki?
3: No chyba, że pani chce mieć barierkę podłączoną do pastucha, to możemy zrobić tak. To wtedy niższe piętro będzie miało siatkę, żeby łapać.
4: No nie wiem, no można spróbować, no zobaczymy, czy to będzie miało jakiś sens.
3: Siatkę pani dostarczy Adam.
5: Cześć Ewa, zostałaś kręcona w Radio SK.
4: O Jezu, coś tu nie bardzo mi pasuje, nie? Okej.
2: Nosel wkręca w Radio SK.
6: Czekam na wasze zlecenia na sk.pl.
7: Dziękujemy pięknie. To był Nosalek nasz wspaniały. Zgłoszenia na sk.pl, jak powiedział, tam sobie mieszka. Ale pomyślałem sobie, że dzisiaj jestem ładny, tak? Jeśli chodzi o...
0: Kim jest Jankes?
7: Może jestem Nosalem?
0: Na pewno nie.
3: Na pewno!
7: Nie obrażaj Nosela.

0: fajne, co nie? Nieźle buja.
1: Wspaniały numery gramy na Antonie Radio SK oczywiście. Mamy tego więcej, nie zawahamy się użyć. Tak samo jak podpowiedzi, kim jest Youngest. Masz coś fajnego?
0: Oczywiście, słuchacze, ich kreatywność naprawdę jest zadziwiająca. Zdjęcie na Instagramie. Wasze podpowiedzi w wersji audio na Messengerze. Oto jedna z nich.
2: Cześć Youngest, słuchaj, tak naprawdę jesteś nie wiadomo pochodzenia, nie wiadomo co z tobą jest i skąd jesteś.
0: No?
3: Dziękuję. Dobra, nie?
1: Dobra, no? Odpowiedź, żeby wzięliście na klatę, okej.
0: Okay. Jesteś skąd, lecz nie wiadomo skąd.
1: Jestem. Na stacjach paliw jestem rozchwytywany.
0: Tak.
1: Nie jestem hot dogiem.
0: Jeżeli się tam zjawisz, to jesteś rozchwytywany, bo jak cię nie ma, to nie jesteś. Tak kombinuj, w tę stronę.
1: Czyli jestem znaną postacią jakąś, jestem aktorem?
0: Bardzo znaną postacią, ale nie jesteś aktorem. No pomóżcie.
4: Reklama. Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
5: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
6: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład telewizor Samsung, funkcje AI, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2499. Z kodem taniej aż o 1000 zł.
7: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
8: Pięcioletnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801 181 181 lub na autoglas.pl.
7: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
9: Mia! Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
10: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
11: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
12: Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.
13: A cappuccino też za 7?
14: Też.
13: A flat white?
14: Też.
13: A
14: też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
15: Nadchodzi Kortowiada 2026, powered by Alior Bank. Festiwal, który otwiera muzyczne lato na Warmii i Mazurach. 3 sceny, ponad 30 artystów i kilkanaście wydarzeń towarzyszących. W line-upie m.in. Guzior, Jan Rapowanie, Kacperczyk, Kizo, Maryla Rodowicz, Michał Szczygieł, Problem, Tymek, Wilki i Żabson. Karnety i bilety jednodniowe kupisz na stronie bilety.kortowiada.pl. Widzimy się od 28 do 30 maja w Olsztynie.
16: Naturalna lekkość na cieplejsze dni. W salonach z modą męską Villaro znajdziesz przewiewne, naturalne tkaniny, len, wiskoza, jedwab oraz letnią, oddychającą wełnę. Sprawdź sam i odwiedź jeden z ponad 55 salonów w całej Polsce. Adresy na villaro.pl.
17: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz kapsułki do zmywarki Finish za 66,60 już od 75 groszy za kapsułkę. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 149,99.
18: Uwielbiam rysowanie.
19: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnię na Orlen. Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Witaj. Dwa programy premium lub perfekt masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na witaj.pl/myjnia. Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
20: To będzie ostatnia reklama.
21: Kaufland jest fresh, fresh w Kauflandzie.
22: Od czwartku karkówka wieprzowa bez kości z Lady 11,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 10 kilo na osobę. A szparagi zielone Kastąd takie dobre, pęczek 500 gramów, tylko 9,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
23: I po reklamie.
24: Sponsorem programu jest właściciel salonu jubilerskiego Agat, Leclerc w Elblągu.
25: Sponsorem programu jest właściciel Centrum Budowlanego Falcon, partner sieci salonów Łazienek Blue, Elbląg, Malborska 52.
26: Dziś przed południe w Elblągu zapowiada się z przewagą słońca nad chmurami, choć temperatura nie przekroczy 10 kresek. Jakość powietrza będzie dobra, więc można oddychać pełną piersią. Wieczorem i w nocy spodziewajmy się silnego wiatru, co może utrudniać jazdę.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu jubilerskiego Agat, Centrum Obrączek, Galeria Handlowa Leclerc w Elblągu.
25: Sponsorem programu jest właściciel Centrum Budowlanego Falcon.
1: Jest 8, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Rośnie liczba rannych po nocnym rosyjskim ostrzale Kijowa. Uszkodzony został m.in. blok mieszkalny. Trwa akcja ratownicza. Rosja wystrzeliła w ostatnich godzinach ponad 600 dronów. Ze szczegółami korespondent SK Ołech Biłecki.
2: Nocny ostrzał Kijowa był jednym z największych od początku wojny. Rosjanie użyli do ataku najpierw dziesiątki dronów, a później nadleciały manewrujące oraz balistyczne rakiety. Jak informuje MSW w Kijowie, na chwilę obecną rannych w stolicy Ukrainy zostało 31 osób, w tym dziecko. Na miejscu trwa akcja poszukiwawcza, a to znaczy, że liczba ofiar może wzrosnąć. Kijów, Ołech Biłecki.
1: Węgierski premier przyjedzie do Polski w przyszłym tygodniu. Peter Madzier zdradził plan swojej pierwszej zagranicznej wizyty. Najpierw ze swoimi ministrami przyjedzie do Krakowa. Z Krakowa pojedziemy do Warszawy, tam odbędziemy bardzo ważne rozmowy dwustronne, przede wszystkim z Donaldem Tuskiem, ale w planach mam też spotkanie z polskim prezydentem. Potem pojedziemy do Gdańska, gdzie spotkam się z Lechem Wałęsą. Na razie nie podano, którego dokładnie dnia węgierski premier przyjedzie do Polski. Mała rewolucja w egzaminach na prawo jazdy. Właśnie uruchomiono nowy system infokierowca, który ma je ułatwić i ograniczyć proceder wykupywania lepszych terminów przez zewnętrzne aplikacje.
3: Terminów jest mało, ludzi dużo, zdawalność kiepska.
4: Są takie aplikacje, gdzie trzeba zapłacić za to, żeby móc ten dobry termin znaleźć.
5: To jedna aplikacja taka na telefon, tam szybsze terminy da się znaleźć, ale egzamin tam 230 około, plus 140 aplikacja.
1: A mówią nam kandydaci na kierowców, żeby zarezerwować termin w nowym systemie, trzeba zalogować się za pomocą na przykład e-dowodu czy m-obywatela.
23: Janki, za którym razem zdałeś prawo jazdy?
27: Za pierwszym.
23: Wyglądam.
27: Za pierwszym.
23: Ja za pierwszym na mieście, ale licząc teorię, to za drugim.
28: SK Elbląg News.
29: Maciek Marcinowicz przyznał się, teraz zmienił zdanie. 39-latek zmasakrował w styczniu swoją partnerkę. Po zajściu przyznał się do winy, gdy kobieta zmarła, usłyszał nowe zarzuty.
30: Spowodowanie ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, którego następstwem jest śmierć człowieka.
29: Mówi Ewa Ziębka, rzecznik prokuratury okręgowej w Elblągu. Teraz mężczyzna nie przyznaje się do winy. Proces ma ruszyć w czerwcu. Zefir i generał Kutrzeba ponownie na służbie. Sezon rejsów do i Skrynicy Morskiej otwarty. Statek Zefiry startuje z Turkmicka. Na pokład zabiera 100 osób, a Kutrzeba z Framborka oferuje 75 wolnych miejsc. Na pokład można wejść z rowerem.
31: Young Yankers, Kama i Wiktor w Radiu SK.
32: No właśnie, czy na pewno Yankees? No właśnie, nie Yankees, no bo jestem zupełnie inną postacią.
23: Jesteś cudowną przeróbką. U nas na Instagramie zdjęcie, wasze podpowiedzi na Messengerze. Yankees już kombinuje. Słuchaj kolejnej podpowiedzi.
32: Dawaj.
33: Yankees, bardzo lubią ciebie dzieci.
32: O, nie wierzę.
27: Ja już miałem inny pomysł w ogóle. Znowu gdzieś tam zgubiłem się.
32: Czy można mnie, moją postać, zakwalifikować do jakiejś płci?
23: Ciężko by było.

0: 10 minut po 8.
1: Kim jest Jankes?
2: Kim jest Jankes?
0: Ale on ma dzisiaj życie, musi wchodzić i wychodzić ze studia, bo my tu odsłuchujemy wasze odpowiedzi. A Jankes oczywiście, jak to była familiada i jeszcze była wielka gra, nie? Że zakładali słuchawki.
3: Nie można było, nikt nie słyszał.
0: Ta, to teraz jest ten moment dobrze. Kolejnych podpowiedzi. Ty wyglądasz, jakbyś miał pewien trop.
3: Mam pewien trop, bo zapytałem o płeć. Jak nie jestem ani dziewczynką, ani chłopczykiem,
0: no ciężko
3: ani inną jeszcze
0: płeć,
3: opcją, to, no to mam pewien trop, ale poproszę o zestaw podpowiedzi.
0: Ja przypominam tylko, że Jankes oficjalnie ma 3 szanse.
3: Takie, a już rzuciłem, że hot dogiem, to już mam jedną za sobą, tak?
0: Tak, pierwsza wykorzystana, oczywiście.
3: To było wcześniej, się nie liczy, no.
0: A, i w ogóle jest taka tendencja i prośba od ludzi. No bo to jest konkurs, w którym z jednej strony bardzo się starasz, ale z drugiej strony śmieją się z ciebie, prawda? Jak nie potrafisz odgadnąć. No. Więc jest prośba od słuchaczki.
4: Jankes, ja nie wiem, czemu pozwalasz po prostu, żeby oni się tak grillowali. To by może w tym przypadku nie działa.
0: No.
3: Dobrze.
5: Nie radzą nam za to.
0: Nie roastujcie Jankesa, tylko podpowiadajcie.
3: A to jest fajne w ogóle. To musimy też kolejny punkt programu zrobić roastowania. No dobra, okej. Nie teraz. Podpowiedź poproszę.
0: To była podpowiedź?
3: To nie była podpowiedź.
0: Już była.
3: To była?
0: To była.
3: Serio?
0: No.
3: Nie,
0: no tak.
3: To poproszę inną, kolejną.
4: Jesteś długi.
3: Jezusiu, no i mam znowu problem.
0: Albo że masz długi. Czy w ogóle pamiętaj, lepiej mieć długi niż krótki.
3: Słuchajcie, bo to jest tak, że w głowie się rodzą pewne pomysły, ale później poprzez takie podpowiedzi te pomysły niestety ulegają destrukcji i nic nie wiem. Czy mam pytanie, czy jestem niski?
5: Długi jest.
0: Długi raczej, no.
3: Długi?
0: Ale że niski w jakim sensie? Rozszerz pytanie, rozszerz myśl. Powiedz po prostu, o kim myślisz, a ja ci puszczę ten dźwięk.
3: Ty dziadu. A masz jeszcze jakąś podpowiedź?
0: To pewnie, że ma.
3: Daj, poproszę.
4: Ja to bym cię w czymś zamoczyła, Jankes.
0: O. No?
3: No dobra, to strzelę. Słuchajcie, czy jestem niską ceną?
0: Nie!
3: Jezu, byłem pewny, że jest na ceną! Byłem pewny, jak oni przerobili mnie na cenę! Na stacji paliw, ale to wszystko się by zgadzało, wiecie, że tam na stacjach paliw jestem rozchwytywany, gdy są niskie ceny i tak dalej, i tak dalej.
0: No. Pewnie, żeby się zgadzało.
3: Tyle, że się nie zgadza.
0: Gdyby to, że się nie zgadza.
3: No. Nie, to teraz już nie mam pomysłu. A chyba, że masz konkretną podpowiedź.
4: Nie wiem, jak zgadniesz, ale chcę, żebyś się za to przebrał.
0: No, słuchaj podpowiedzi.
6: Jankes, ja ci tylko powiem, że idealnie wchodzisz w dziurkę.
0: O. No i jeszcze jedno, ale już takie naprawdę... A, naprawdę,
3: naprawdę.
0: No jaki pistolet?
3: No ten na stacji paliw, no idealnie wchodzi w dziurkę, tak się tam wkłada i się leje paliwo.
0: No chyba, że masz diesla, wciskasz do benzyny i wtedy nie wchodzi, bo jest za duże.
4: Jesteś pewnie u większości Polaków z rana w domu.
0: O!
3: Jak? To już co?
0: No. Jesteś u większości Polaków z rana w domu.
5: Zgaduj!
0: No?
5: A jak nie, to kara!
0: Ty już miałeś dzisiaj kiedyś dobre myśli, takie prawie dobre, ale one jednak... Nie mogliśmy ci uznać tej odpowiedzi, bo... Bo nie była dobra.
3: Jestem u każdego z rana? Kawa? Jestem kawą?
0: Niestety.
3: Czekaj, to nie była propozycja. Ja to powiedziałem?
7: Cześć, Jeska. Cześć, Janki. Słuchaj, w majówkę skradłeś wszystkim serduszka.
3: Łatwo gang? Coś? Nie wiem. Nie, to nie to. Nie. Czekaj, ale nie. No ale co, nie jestem obniżką? Nie jestem promocją? Promocja?
0: Nie, Jankesie, niestety wykorzystałeś wszystkie
3: dobra,
0: swoje szanse.
3: Mam tego dość.
5: Chcesz zobaczyć?
0: Chcesz dowiedzieć się, kim jesteś?
3: To już koniec.
0: No.
3: Ja mam się za to przebrać?
0: Tak.
3: Jeszcze nie wiem za co, pokaż.
5: Nie! Parówa!
0: Jaka ja parówa, wariacie, z ciebie?
3: Ale mówiłem hot dogiem.
0: Ale hot dog to już jest konkretny produkt, a ty na tym zdjęciu jesteś parówką.
3: I jeszcze napisali parówa.
0: No. I leżysz na grillu.
3: Nie wchodźcie na Instagrama Eskowego, zabraniam. No.
0: Kiełbaska jeszcze, jakbyś powiedział, też byśmy ci uznali.
3: Kamina, jakbyś jestem poważną parówą.
5: A na kiedy się przebierzesz?
3: Słuchajcie.
0: Słuchaj, musisz zadzwonić do stroju jakiegoś...
3: Kama dała lajka tutaj.
0: Znajdziemy ci taką wypożyczalnię strojów, tylko musisz tam sam zadzwonić i powiedzieć: dzień dobry, czy macie strój parówy? Radio
3: SK. Jak to mówi? Parówa. Coraz bardziej was kocham.
0: Osłonkę sobie załóż może, taką, wiesz, taką wielką prezerwatywę.
3: Ale z tym hot dogiem byłem tak blisko. Mamo, przepraszam.

0: 20 minut po godzinie 8 to jest Eska z samego rana.
1: Zapytałem naszego kolegę Pawła Boga, jakim jest fagata.
0: Bo podsunął nam informację
1: ale
0: o fagacie.
1: Nie daje, no. Na antenie,
2: taka dziewczyna z Podkonina.
0: No, to jest
1: ta. Ale ona jest influencerka znana, powiedzmy, tak? I ona wystąpi na juwenaliach?
0: Tak, i to w mieście świętym Częstochowie.
1: W imię Ojca i Syna.
0: Tak.
1: I czyli fagata w Częstochowie, świętej Częstochowie, nieświęta dziewczyna będzie występować na juwenaliach.
0: Będzie gwiazdą, będzie atrakcją i teraz uwaga, pojawiło się oburzenie i ludzie się zastanawiali, czy to dobrze, że ona wystąpi i miasto, sam urząd miasta teraz rozwiewa wątpliwości.
1: Co oni na to? To powiedzieli.
0: Miasto mówi, że wszystko jest okej, bo, tu cytat, występ będzie zgodny z wartościami edukacyjnymi.
1: No czekaj, nikt nie potrafi sobie tego wyobrazić, ale co to znaczy?
0: Ja w sumie też nie wiem, ale może na przykład na bis fagata by Barkę zaśpiewała?
3: Jankes,
4: Kama, Kama i Wiktor.
1: Zostawiam na brzegu.
0: Sexy Barka z Podkonina.

0: Za chwilę 8.30 Marcin Procki wpadnie z najważniejszą informacją dla całego świata.
1: Chodzi czyżby o tę wizytę?
0: Spotkanie Donalda.

0: Trumpa z przywódcą Chin. Ciekawe, o czym oni rozmawiają, nie? Tak w cztery oczy. Słuchaj, ja tu ten, ja zrobię tu, a potem ty przylecisz tam, a to będzie moje.
1: Jan, Ankes, Jankes, Kama i Wiktor.
0: A nie, to będzie moje.
2: Jako tako.

0: Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
2: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
3: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Czas na finał wyprzedaży rocznika w salonach Omoda J.Crew. Teraz możesz zyskać ponad 16 tysięcy złotych z rabatem, korzystnym finansowaniem oraz ubezpieczeniem OC, AC i GAP. Każde za jedyne 1 zł. Nie czekaj! Sprawdź szczegóły na omodaj.pl i umów się na jazdę próbną.
7: Odwiedź nasz salon Omoda J.Crew Margo. Elbląg, ulica Rawska 2-4. Zapraszamy!
8: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz kapsułki do zmywarki Finish za 66,60 już od 75 groszy za kapsułkę. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 149,99.
9: Cześć, tu Adam Małysz. W życiu sporo czasu spędziłem w powietrzu, ale za kierownicą wolę trzymać się drogi w każdych warunkach. Dlatego wybieram opony Premium Continental, które regularnie wygrywają w niezależnych testach. Continental to jakość i bezpieczeństwo, które polecam. Adam Małysz.
10: Widziałaś? Polska premiera Kia K4 Kombi.
11: No, a wiesz, że wielkość ma znaczenie?
10: Niespełna 4,70 m długości. Robi wrażenie.
11: A w środku?
10: Ogromny bagażnik, 604 litry.
11: A czy będzie wygodnie i bezpiecznie?
10: Co za pytanie. Head-up display, bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay. Idziemy do salonu. Tam wszystko ci pokażę. Polska premiera. Kia K4 Kombi już w salonach.
12: Kia. Movement that inspires.
13: Hot grill.
14: Grilla caliente.
15: Grilla calda.
16: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
17: Kanapki hot grill selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
18: To będzie ostatnia reklama.
19: Agawa Bistro. Smaczne i zdrowe obiady domowe. Agawa Bistro. Imprezy, spotkania, ale też śniadania. I to od 8 rano. Agawa Bistro. Przepyszne jedzenie w niewysokiej cenie. Agawa Bistro. Ulica Rawska 2, budynek wodociągów.
20: I po reklamie.
21: Dziś przed południe w Elblągu zapowiada się z niewielkim zachmurzeniem, a temperatura sięgnie 10 kresek. Wiatr będzie łagodny, więc nie przewidujemy większych utrudnień. Wieczorem jednak sytuacja się zmieni. Spodziewajcie się silnego wiatru i intensywnych opadów deszczu.
22: Minęła 8.30, Marcin Procki, zapraszam na SK News. Zakończyło się spotkanie przywódcy Chin Xi Jinpinga i prezydenta USA Donalda Trumpa. Rozmowa w Pekinie trwała ponad 2 godziny. Amerykański prezydent podkreślał ich fantastyczne relacje. To zaszczyt być tu i zaszczyt być twoim przyjacielem. Relacje między Chinami i USA będą lepsze niż kiedykolwiek. Mówił Trump, dla którego to pierwsza wizyta w Chinach od 2017 roku. Kierowcy duże utrudnienia na autostradzie A1 w Łódzkiem na wysokości Radomska zderzyły się 2 ciężarówki. Ruch w stronę Katowic odbywa się jednym pasem. Piłkarze Paris Saint-Germain wygrali na wyjeździe z Lens 2-0 i na jedną kolejkę przed końcem sezonu zapewnili sobie Mistrzostwo Francji. To 5 z rzędu i 14 w historii tytuł stołecznej ekipy.
23: To jest SK. No i z okazji niedawno zakończonego konkursu Kim jest Jankes? Mam dla ciebie pewne przemyślenie od słuchacza.
24: Jestem parówką na Instagramie, no dobrze, okej.
23: Okay. Otóż, uwaga.
25: Prosimy. Słuchajcie, ja mam taki pomysł. Jak ostatnio Jankes nie zgadł, że jest Rutkowskim i teraz, że jest parówką, to czy na nam przebranie wystarczy tylko jeden strój?
23: Tak.
24: Zdecydowanie.
23: Czy ktoś ma nożyczki? Chciałem się odciąć od tej wypowiedzi.

0: Łatwogang.
1: Uwielbiam ten numer w wersji z Łatwogangiem, bez Łatwoganga, ale lepiej jest łatwo.
0: Ja to uwielbiam sobie czasami coś głupkowatego w telewizji włączyć, takie guilty pleasure, mam parę takich programów, te Królowe Przetrwania ostatnio, o jak lubię.
1: Naprawdę? No. Polecasz?
2: Nie, że mnie polecasz?
0: To jakoś tak się zaczęło, że Olka zaczyna to oglądać, a wtedy patrzę i nagle łapię się na tym, że się wciągam. I tak samo jest z każdą edycją Love is Blind. Kojarzysz ten program z Netflixa?
2: Słyszałem, ale nie wiem, co tam się dzieje. A to jest tam, gdzie prowadzący jest Andrzej Wrona?
0: Dokładnie to, tak. W polskiej edycji. Program polega na tym, że oni się nie widzą, tylko się słyszą, no i
2: randkują. Ja widziałem kiedyś wersję amerykańską, to nie było chyba takie najgorsze.
0: Ja widziałem wersję z Dubaju, to jest dopiero czad.
2: Dobra, i mamy wersję, a my mówimy o wersji polskiej.
0: Najnowsza Polska, jest dramat, słuchaj. Piszą, że programowa miłość Damiana, czyli jakaś Marta, zarabia więcej niż on. I to jest ten dramat, bo ona stwierdziła w programie, że skoro ona więcej zarabia, to ona zabierze go na Karaiby, jak już się tam połączą w parę i program się skończy, a z kolei on przeżywa dramat, bo on twierdzi, że to jest ujma dla faceta, jak kobieta więcej zarabia.
2: No to mamy tutaj apel. My z Radia SK, prawda? Ty też pewnie byś się pisał.
0: Marto droga,
2: jeśli tak się składa, że słuchasz Radia SK, na pewno słuchasz, to my na te Karaiby bardzo chętnie.
0: To może nie statkiem, bo ostatnio tam jest taki problem z tymi statkami.
3: Reklama. Szukasz prezentu na komunię? W RTV Euro AGD mamy dla Ciebie Samsung Galaxy A37 5G w kompletnym zestawie na start. Kupujesz smartfon z powerbankiem i opakowaniem prezentowym, a do tego zgarniasz etui za 1 zł oraz folię z profesjonalnym montażem już od złotówki. Masz wszystko. Zabezpieczony sprzęt, świetne zdjęcia i stały kontakt od pierwszego użycia. Promocja trwa do 31 lipca. Szczegóły w regulaminie w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
4: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
5: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
6: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smukły smartfon Google Pixel 10a z Gemini AI. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2349 zł. Teraz za jedyne 2099 z kodem taniej o 250 zł.
7: Jak dobrze inwestować? Wybrać coś, co posiada stabilną wartość, ponadczasową, światową. Mennica Elbląska, współpracująca z mennicami zrzeszonymi w londyńskiej giełdzie złota, oferuje skup i sprzedaż złota inwestycyjnego po unikalnych kursach. Wymienia złoto na certyfikowane sztabki i monety. Złoto inwestycyjne dostępne od ręki. Mennica Elbląska, szwajcarska precyzja i negocjacje cen. Szczegóły dotyczące obrotu i ewentualnego ryzyka inwestycyjnego w salonie Agat, siedzibie Mennicy Elbląskiej w Leclerc.
8: Za szacunek, zaufanie i z oferty korzystanie. Za lojalność. Dziękujemy.
9: W hipermarkecie Leclerc w Elblągu do soboty. Skrzydełka z kurczaka. Cena sprzed pierwszej obniżki 9,99 za kilogram, a teraz 5,99. Kaszanka wieprzowa JBB. Cena sprzed pierwszej obniżki 7,99 za 500 gramów, a teraz 5,99.
10: Leclerc.
11: W salonach Empik trwają majowe okazje. Teraz do 40% rabatu na wybrane zabawki i 20% zniżki na zestawy LEGO Botanicals z aplikacją Empik przy ich zakupie za minimum 99 zł. A drugą tańszą książkę dla dzieci wydawnictwa Wilga kupisz 60% taniej. Do tego na Empik.com do 40% rabatu na produkty do ogrodu, w tym meble ogrodowe, grille, baseny, kosiarki i wiele więcej. Empik. Witaj w klubie.
12: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz kapsułki do zmywarki Finish za 66,60 już od 75 groszy za kapsułkę. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 149,99.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Nowy wymiar korzyści w klubie Super Farm. Kup minimum 2 produkty za co najmniej 149 zł, a Twój koszyk obniży się o 40%. Oferta obowiązuje tylko w drogeriach stacjonarnych. Szczegóły w regulaminie.
15: I po reklamie.

wiesz, jaram mnie jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla siebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe.

0: Całowałeś się kiedyś z dziewczyną?
1: Czy to robiłem?
0: Czy całowałeś się kiedyś z dziewczyną?
1: Gdzie tam nigdy, a co, polecasz?
0: Katy Perry poleca.
2: Odlot ściśle tajny.
1: Ja to będę się całował jutro na stadionie żużlowym w Gorzowie Wielkopolskim na derbach lubuskich z falubazem Zielona Góra, panie Wiktorku. A dlatego wziąłeś wolne! Jutro Wiktora z Zielonej Góry nie ma rano w radiu, tylko będzie Stargorzów. No, co mam ci powiedzieć?
0: Nie wiadomo, gdzie ja będę, nie wiadomo, gdzie my polecimy na koniec tego miesiąca. Odlot ściśle tajny, słuchajcie. Wczoraj dołączyła do nas Olka i brzmiało to tak.
1: Ola, jesteś cudowna, jesteś wspaniała, jesteś narzeczoną, lecisz
3: tak
1: ze swoim facetem na odlot ściśle tajny!
3: Yeah! Serce mi się trzęsie, po prostu jestem przeszczęśliwa.
1: Cudowna dziewczyna. Leci z narzeczonym, zobaczymy jak będzie po powrocie.
0: Czy on dalej będzie narzeczonym?
1: No. Bo kiedyś na SK2 jeździmy, przypomniała mi się taka para, Boże, bo oni po niej się rozstali, jak wrócili.
0: Przez ciebie?
1: Tak ciebie, nie, gdzie przeze mnie.
0: Ale miałeś w tym swój udział jakiś?
1: Nie. Ale dobra, to nie o tym. To nie ta historia, to nie ten czas. Teraz mamy odlot ściśle tajny, nie wiemy gdzie lecimy w ostatni weekend maja, czyli już za chwilę.
0: Wy wchodzicie do gry przez apkę Eski, to jest jedyna droga. Jak jeszcze nie macie, to ściągnijcie, a potem właśnie zostawcie swoje zgłoszenie. Cały czas zastanawiamy się, co to za miejsce, co to za kraj, co to za miasto. Mamy kolejną podpowiedź.
1: Od kapitana?
0: Tak.
1: Przemówi?
0: Jest.
1: Kapitanie!
4: Tu kapitan, wasza destynacja to miasto małego, wielkiego człowieka.
1: Mały, wielki człowiek. Jakiś był nie utwór nawet taki ładny.
0: O. Ale o kogo chodzi?
1: Mały, wielki człowiek.
5: Żoliborz?
1: Nie, na Napoleon
0: Bonaparte?
1: Mieszka pan Jarek.
0: A może gdzieś do Francji?
1: Mały, wielki człowiek. Nie wiem, naprawdę. To jest tylko taka podpowiedź, no i myśl sobie.
0: Zaraz pomoże nam ChatGPT.
1: Właśnie.
4: Tu kapitan, wasza destynacja to miasto małego, wielkiego człowieka.
2: Odlot ściśle tajny.

0: za chwilę godzina 9. Na sam koniec programu kolega Jan Hess chciał złożyć oświadczenie.
1: Chciałem przeprosić pierwsze piętro naszego budynku czteropiętrowego, ponieważ dzisiaj zauważyłem, że nasz czajnik w naszej kuchni na czwartym piętrze jest bardzo ciężki. Okazało się, że miał dużo kamienia, więc odkamieniałem go cytryną. Polecam przy okazji.
0: Jeszcze nic złego.
1: No tak, i tu zrobiłem nam dobrze, ale zabrałem czajnik z pierwszego piętra. No i okazało się, że jest afera od rana, bo nie mogą dziewczyny sobie herbaty zrobić, zagotować wodę. Więc chciałbym, sporo tych naszych pomieszczeń, więc oficjalnie ja, Krzysztof Jankowski, Jankes, czwarte piętro Radio SK, przepraszam, pierwsze piętro biura.
2: Po pierwsze, takie twoje zdjęcia. Tych klientów nie obsługujemy.
1: Ale mamy teraz tak. Tam już oddane, u nas czyściutko i wracamy jutro punktualnie o godzinie 6.
0: Oceń się sam. Jankes. Kama
3: i Wiktor. Reklama. Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i hulajnogi elektryczne, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach. Media Expert, taniej
4: masz. Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Tu Rafał z Autoglas. Każde uszkodzenie na przedniej szybie z czasem zmieni się w pęknięcie. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Umów się, zanim będzie za późno. Zadzwoń na 801-181-181 i zyskaj 5% rabatu, umawiając się online.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
7: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
6: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
8: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%, 1 litr, tylko złoty 69 za sztukę przy zakupie 4. Olej rzepakowy Lewiatan, jedynie 3,99 za sztukę przy zakupie 2.
6: Sposób na twój dobry dzień?
7: Mamy to w Lewiatanie.
8: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
9: Miau! Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
10: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
11: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
12: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty. Karkówka grillowa Czas na Grill Megapaka 16,99 za kilogram. Oraz napój gazowany Pepsi lub Pepsi Twist 2 litry 6,49 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. A wszystkie kiełbasy śląskie Kraina Wędlin. Drugi tańszy produkt 70% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 opakowania. Maksymalnie 2 z rabatem na kartę. Biedronka.
13: Codziennie niskie ceny.
14: Kto zwalcza ból?
15: Voltaren!
14: Kto?
15: Voltaren! Voltaren!
16: Ból szyi po pracy? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty skup się na grze. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
17: Naturalna lekkość na cieplejsze dni. W stalonach z modą męską Villaro znajdziesz przewiewne naturalne tkaniny, len, wiskoza, jedwab oraz letnią oddychającą wełnę. Sprawdź sam i odwiedź jeden z ponad 55 salonów w całej Polsce. Adresy na villaro.pl.
18: W Leroy akcja na płytki trwa. To dobry czas na remont, bo mamy nową kolekcję płytek i możesz jeszcze zaoszczędzić. Teraz 200 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na gresy i glazurę wydajesz. A gdy kupujesz płytki za minimum 1000 zł, usługa montażu 10% taniej. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
19: To będzie ostatnia reklama. Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
20: I po reklamie.
21: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
4: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
22: Sponsorem programu jest właściciel salonu jubilerskiego Agat Leclerc w Elblągu.
23: Sponsorem programu jest właściciel Centrum Budowlanego Falcon. Partner sieci salonów Łazienek Blue. Elbląg, Malborska 52.
0: W Elblągu przedpołudnie zapowiada się z niewielkim zachmurzeniem, a temperatura wyniesie około 10 kresek. Jakość powietrza pozostanie dobra. Wieczorem termometry pokażą 13 stopni, ale uwaga na silny wiatr, który może utrudniać jazdę. Bądźcie ostrożni.
23: Sponsorem programu jest właściciel salonu jubilerskiego Agat, Centrum Obrączek, Galeria Handlowa Leclerc w Elblągu. Sponsorem programu jest właściciel Centrum Budowlanego Falcon.
21: Na program zaprasza jego sponsor, sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
1: Minęła 9, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Polski resort obrony dementuje doniesienia o wstrzymaniu przerzutu wojsk USA nie dotyczą naszego kraju. Chodzi o publikacje amerykańskich mediów o rzekomym wstrzymaniu przeniesienia ponad 4000 amerykańskich żołnierzy do Polski. Sprawie przyjrzał się Mateusz Gołębiewski.
2: Zamieszanie wywołał wpis portalu Army Times. Amerykańscy dziennikarze podali, że armia USA miała nagle wstrzymać rotację ponad 4000 żołnierzy z pierwszej dywizji kawalerii. Pentagon nie odniósł się jeszcze do tej informacji, dlatego głos zabrał polski rząd. Wiceszef MON Cezary Tomczyk zapewnił, że komunikat dotyczy Niemiec, a nie Polski. Informację potwierdził szef resortu obrony Władysław Kosiniak-Kamysz.
1: Duże utrudnienia na autostradzie A1 w Łódzkiem na wysokości Radomska. Zderzyły się dwie ciężarówki.
20: Kierujący pojazdem ciężarowym z nieustalonych na obecną chwilę przyczyn uderzył w tył drugiego pojazdu ciężarowego. W wyniku zdarzenia 57-latek został zabrany do szpitala.
1: A wyjaśnia Dariusz Kaczmarek z policji w Radomsku. Ruch w stronę Katowic odbywa się jednym pasem. Wakacje na Helu i w Trójmieście w zamian za sprzątanie. Taką nietypową ofertę przygotowała Fundacja Bałtyk 2.0. Wolontariusze otrzymują zakwaterowanie i prowiant. Muszą jednak pomóc w sprzątaniu plaż.
24: Pierwszą część dnia sprzątamy plaże, tereny przybrzeżne, wyławiamy śmieci bezpośrednio z wody, a drugą połowę dnia przeznaczamy na integrację. Wspólne pływanie na sopach, zawody na balansboardzie, pływanie kajakami, siatkówka.
1: Mówi Dawid Krzyżański z Fundacji. Letni wolontariat jest przeznaczony dla osób, które ukończyły 16 lat.
23: SK Elbląg News.
25: Maciek Marcinowicz, 126 milionów złotych z programu ochrony ludności i obrony cywilnej trafi do samorządów Warmii i Mazur na zakup sprzętu oraz rozwój zaplecza służącego bezpieczeństwu mieszkańców. Województwo otrzyma także dofinansowanie do zakupu 17 nowoczesnych ambulansów. Po dwa nowe samochody trafią do szpitali w Elblągu i w Braniewie. Woda w Kumieli przybrała wczoraj zielone zabarwienie. To w związku z prowadzonymi pracami przy usuwaniu awarii sieci ciepłowniczej. Z powodu awarii dostaw ciepła i ciepłej wody pozbawieni byli mieszkańcy kilkunastu ulic, m.in. Kaliskiej, Katowickiej, Konopnickiej, Piłsudskiego, Pomorskiej, Suwalskiej i Tarnowskiej.
26: I dla starszych w tej godzinie, i dla trochę odrobinę młodszych, czyli numer, który łączy pokolenia. Najpopularniejszy hit w Polsce, Bebe Rexha i Faithless, czyli New Religion. Gram dosłownie za chwilę. Będzie też Teddy Swims, będzie Bledka, będzie też między innymi Maciej Musiałowski i jego Flora. Na początek, a Smolasty i Doda. Michu Sapkowski, witajcie, zapraszam, to jest SK.

0: Pitbull to Hall Room Service na antenie Radia SK. Numer, który na pewno pojawi się na jego koncertach w Polsce, bo będą trzy aż w tym roku. Nie wiem, czy pamiętacie, pierwszy z nich już za niecałe dwa miesiące na PGE Narodowym. Przepraszam, za ponad dwa miesiące, bo 23 lipca. Ciekawe, że tej łysej glacy tak w tym naszym kraju się spodobało. Fantastycznie, fantastycznie, ale dużo wcześniej, bo już jutro na PGE Narodowym młody matczak, czyli Mata oczywiście. My wciąż mamy bilety. Dziś rano okazało się, że słuchajcie, Mata nie ma jeszcze 26 lat, a już można rozróżnić tak zwanego wczesnego Matę i teraźniejszego Matę. Tego wczesnego Matę bardzo lubi Marysia, która od nas właśnie zaproszenia na jutrzejszy koncert na PGE Narodowym zgadnęła. I to nie są ostatnie zaproszenia na to, co będzie się działo jutro właśnie na PGE Narodowym. A propos koncertu, to jeśli ktoś ma ochotę w przyszłym tygodniu na Szona Pola się wybrać, bo on też będzie na warszawskim towarze, no to warto słuchać Hanczaka po godzinie 18. Imprezy na pewno będą do zgadnięcia. Bledka, komu miałabym powiedzieć w Radiu SK już za moment, a później świetne Illenium, Ellie Goulding i Don't Want Your Love.
1: Radio SK. Autopromocja.
2: Cel podróży nieznany. Emocje gwarantowane.
3: Zgłoś się na odlot ściśle tajny.
1: Tylko w Radiu SK.
3: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i ruszaj z nimi w nieznane.
4: Zgłoszenia tylko w apce Radia SK.
5: Sponsorem programu jest właściciel sklepu Zoopuszek. Górny parking Centrum Handlowego Zielone Tarasy przy ulicy Teatralnej.
1: Autopromocja.
6: Reklama.
7: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
8: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
7: A, no i merci bardzo.
9: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
10: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
11: Pięcioletnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801 181 181 lub na autoglas.pl.
10: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
12: Planujesz remont lub budowę? Z firmą Koma odbierzesz odpady budowlane bez segregacji, szybko i wygodnie. Oferujemy kontenery oraz big bagi w najniższych cenach w okolicy. Pomagamy w formalnościach BDO i działamy błyskawicznie. Zamów już dziś. Zadzwoń lub wejdź na sklep.koma.pl. Agrobiotech, największy w regionie autoryzowany dealer firmy Stihl, zaprasza. W dwóch lokalizacjach kupicie piły, kosy spalinowe, myjki ciśnieniowe, traktorki ogrodowe, odkurzacze, dmuchawy i narzędzia ręczne. Doświadczony personel służy fachowym doradztwem i zapewnia wysokiej jakości serwis na oryginalnych częściach. Agrobiotech, Krosno koło Pasłęka przy myjni samochodowej i Cisy pod Malborkiem. Zapraszamy! Chcesz lepiej zarabiać? Czas na nowe kwalifikacje. ATM Centrum Szkoleniowe zaprasza na kursy. Koparki, ładowarki, wózki widłowe, podesty ruchome, a także nowość. Pilarki, spawanie i monter rusztowań. Zajęcia i egzamin w Raczkach Elbląskich. Możliwość kursów w formie online.

0: rolniczych? Agroczęści Rogalski oferuje oryginalne części i sprawdzone zamienniki do marek John Deere, CNH, Manitou i wielu innych. W ofercie także opony i gąsienice do maszyn rolniczych i budowlanych. Szybka realizacja, fachowe doradztwo i części, którym możesz zaufać. Agroczęści Rogalski. Krosno 6, koło Pasłęka.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Chcesz sprzedać auto szybko i za dobrą kasę? Albo kupić coś konkretnego? Auto Giełda Elbląg Kazimierzowo 5D. Skupujemy auta od ręki i mamy wybór, którego nie znajdziesz nigdzie indziej. Auto Giełda Elbląg Kazimierzowo 5D. Tu robi się dobre interesy.
3: I po reklamie.

0: Bang, co September ich jeden z hitów zawsze na czasie na naszej antenie, czyli Cry For You. Krótka przerwa i wracamy do grania, będzie Kaśka Sochacka. A propos Kaśki Sochackiej, no to oczywiście są koncerty stadionowe, plenerowe i halowe, ale jest coś pomiędzy halą a plenerem i to się nazywa amfiteatr. I właśnie lato w amfiteatrach będzie można spędzić w towarzystwie Kaśki Sochackiej, poczynając od Opola już 26 lipca, aż po Warszawę 6 września. Kaśkę Sochacką poznałem właśnie w amfiteatrze i bardzo, bardzo dobrze to wspominam, no i polecam. Po Kaśce Sochackiej na pewno Maneskin wesce, obiecuję. Radio
1: SK. Reklama. Przeceny XXL w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 30 rat 0% i do września nie płacisz. RSO 0%.
2: Już w najbliższy weekend w Elblągu Smaczny Targ, festiwal azjatycki i festiwal smaków świata. Na festiwalu azjatyckim spróbujesz pysznych pierożków mandu, japońskiego makaronu udon teriyaki, chrupiących krewetek w tempurze, japońskich słodyczy i maczy w wielu smakach. Festiwal smaków świata to oryginalne gruzińskie haczapuri, aromatyczne kremowe perskie curry, a na deser słodkie owoce w belgijskiej czekoladzie. 15, 16 i 17 maja. Bulwar Zygmunta Augusta w Elblągu.

0: Na plaży, w góry czy na city break? W idealnej stylizacji? Wiadomo, tylko z Giacomo. Giacomo Conti rozdaje miliony na wakacje. Zrób zakupy w salonach mody męskiej Giacomo Conti i wygraj wakacje marzeń. 100 voucherów o wartości 10 tysięcy złotych czeka na Ciebie. Odwiedź salon w centrum handlowym Ogrody w Elblągu. Dziękujemy, że od 20 lat jesteście z nami.
1: Już trwa Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90. Szukasz prezentów na komunię? Zegarek czy rower? Wybór na Allegro jest o wiele większy i w świetnych cenach. Wybierz prezent, który sprawi radość i zostanie pamiątką na lata. Jak sprawdzone prezenty na komunię, to Allegro.
2: Potrzebujesz solidnego auta dostawczego? Opel Combo Van już od 69 900, a Movano od 97 900 zł netto. I ubezpieczenie AC OC od 0,5%, ochrona Proker do 4 lat i leasing 101,8% dla firm. Opel HDM Gramatowski. Elbląg, ulica Warszawska 87.
3: Toyota prezentuje Rok Potęgi 8 premier. Lider elektromobilności przedstawia premiera numer 3 Toyota RAV4. Ultranowoczesna, oszczędna hybryda 6. generacji o mocy nawet do 309 koni mechanicznych i niezwykłym przyspieszeniu. Poznaj ją podczas dni otwartych w salonach Toyoty od 11 do 16 maja.
4: Toyota Knedler zaprasza do odwiedzenia salonu w Elblągu. Kazimierzowo 4P.
5: Czas na finał wyprzedaży rocznika w salonach Omoda JQ. Teraz możesz zyskać ponad 16 tysięcy złotych z rabatem, korzystnym finansowaniem oraz ubezpieczeniem.

0: nasz salon Omoda J. Margo. Elbląg, ulica Rawska, 2-4. Zapraszamy!
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Już 23 maja o 20 w Sosnowcu i Dąbrowie Górniczej pierwszy historyczny nocny maraton zagłębiowski. Zamkniętych będzie kilka ulic, za co przepraszamy. Ale dzięki temu możesz przyjść i wspierać bohaterki i bohaterów na stawikach przy dworcu PKP czy ulicy Małachowskiego, a także w fabryce pełnej życia przy Molo na Pogorii 3 wiosce maratońskiej przy arenie Sosnowiec. Zbuduj z nami nową, wspaniałą historię Sosnowca i Dąbrowy Górniczej. Maraton zagłębiowski 23 maja 2026. Zaprasza Radio SK.
3: I po reklamie.

0: Chwila luzu, chwila odprężenia, mam nadzieję, może chwila refleksji, nawet rule i don't say that. 3,5 minuty bardzo dobrego grania tuż przed godziną 10 na antenie Radia SK. Po 10 trochę się rozpędzimy, bo na początek Zokaria, czyli Andy Dust i Harry z Wesce.
1: Sponsorem programu był właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.

0: Reklama.
1: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bajk 5. Rodzinny SUV. Teraz w kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Wsiądź do nowego Bajk 5 z panoramicznym dachem i wentylowanymi fotelami w standardzie i poczuj pełnię komfortu tej wiosny. Zapraszamy do salonu Bajk. Autokompleks Elbląg. Ulica Pułkownika Dąbka 157. Bajk. Wybór staje się prosty.
2: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu sierpc, ser królewski, 135 gramów. Teraz aż 77% taniej za co drugą sztukę. Cena regularna i najniższa cena sprzed obniżki 6,49. Produkt objęty limitem. Abelasan, oliwa z oliwek virgin, 750 ml. Teraz w promocji 1 plus 1 gratis. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: Carrefourze, weekend okazji zaczyna się już w czwartek.
4: Szynka wieprzowa bez kości 44% taniej. 9,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 16 maja. Cena przed obniżką 17,99.
5: Wesela, bankiety, imprezy okolicznościowe. Dom Weselny Korona w Elblągu, ulica Rejmonta. www.domweselnykorona.eu.
6: Studiuj w Akademii Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu. Nowoczesne prosektorium oraz sale ćwiczeń i symulacji medycznej. Tu zdobywasz realne umiejętności. Psychologia, administracja, bezpieczeństwo wewnętrzne, pielęgniarstwo, ratownictwo medyczne i kierunek lekarski. Amisynsy, ulica Lotnicza 2. Rekrutacja od 1 czerwca.
7: Szukasz nowego samochodu w dobrej cenie? W Volkswagen Plichta czekają na Ciebie rabaty nawet do 28 tysięcy złotych na wybrane modele. A nowy Volkswagen Taygo z DSG może być Twój już od 77 tysięcy złotych. To idealny moment, żeby zmienić samochód. Odwiedź Volkswagen Plichta i skorzystaj z wyjątkowych ofert. Gdynia, ulica Morska 318. Volkswagen Plichta. Dostajesz więcej.
8: Toyota prezentuje Rok Potęgi 8 premier. Lider elektromobilności przedstawia premiera numer 3 Toyota RAV4. Ultra nowoczesna, oszczędna hybryda 6. generacji o mocy nawet do 309 koni mechanicznych i niezwykłym przyspieszeniu. Poznaj ją podczas dni otwartych w salonach Toyoty od 11 do 16 maja.
9: Toyota Knedler zaprasza do odwiedzenia salonu w Elblągu. Kazimierzowo 4P.
10: Przedsiębiorco z Pomorza. Skorzystaj z pożyczki rozwojowej oferowanej przez Regionalne Towarzystwo Inwestycyjne SA w ramach programu Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027. Atrakcyjne oprocentowanie i brak ukrytych opłat. Możesz sfinansować rozwój i transformację swojej firmy poprzez inwestycje m.in. w cyfryzację, automatyzację, sztuczną inteligencję i przemysł 4.0. Nie czekaj. Zrób krok w przyszłość swojej firmy już dziś. Więcej informacji na stronie www.rti.dzierzgon.pl.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Jakie piękne kwiaty i krzewy. Kochanie, miałeś rację, aby jechać do gospodarstwa ogrodniczego Piotra Zimińskiego w Elblągu na Druskiej 15.
13: Mówiłem ci, że tu kupimy wszystko do naszego ogrodu. Kwiaty, byliny, trawy, hortensje i krzewy róż, a nawet kwiaty na balkon dla mamusi.
12: To gospodarstwo w Elblągu na Druskiej 15 to rzeczywiście źródło dobrych roślin. Muszę polecić znajomym.
14: I po reklamie.
15: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
16: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
17: W Elblągu zapowiada się mokry dzień, bo może przelotnie popadać. Termometry pokażą 10 kresek, więc będzie chłodno. Wieczorem temperatura wzrośnie do 14 stopni, ale nocą spodziewajmy się silnego wiatru, który może utrudniać jazdę. Uważajcie na drodze.
15: Na program zaprasza jego sponsor, sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
18: Już prawie 10:00, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Wypadek na przejeździe kolejowym niedaleko Chełma na Lubelszczyźnie. W miejscowości Krasne osobówka wjechała pod pociąg, mówi Anna Znajewska-Pawluk z PKP PLK.
19: W momencie zdarzenia sygnalizator działał prawidłowo. W bok pociągu Polregio wjechał samochód osobowy. Niestety kierowca zginął. W tej chwili ruch pociągów jest wstrzymany.
18: A wstrzymany jest ruch pociągów relacji Chełm-Lublin. Główne utrudnienia mogą potrwać kilka godzin. Kijów dochodzi do siebie po nocnym ostrzale. Liczba liczba ofiar wzrosła do 2, a ponad 30 osób zostało rannych. To była dramatyczna noc, relacjonują mieszkańcy. Rakieta leciała, ja akurat byłem w salonie i uderzyło. W jednej chwili budynek po prostu się złożył. 9 pięter i nic nie zostało. Mówi jeden z mieszkańców Kijowa, ostatniej doby zaatakowany został każdy obwód Ukrainy, a łącznie z Rosji. Wystrzelonych zostało ponad 1500 dronów i ponad 60 rakiet. Wirusolodzy uspokajają, nie grozi nam epidemia hantawirusa. Jeśli jednak wybieramy się na wakacje do Afryki lub Azji, trzeba zachować ostrożność. Hantawirusy roznoszą gryzonie, nie brakuje ich w pobliżu targowisk z żywnością, mówi dr Emilia Skirmont z Uniwersytetu Oksfordzkiego.
0: Jedynym sposobem na próbę zminimalizowania tego zakażenia to jest właśnie bycie pewnym, skąd jedzenie pochodzi, żeby było przechowywane w odpowiedni sposób.
18: A zakażenie może rozwijać się nawet do 8 tygodni.
14: News. Krzysiek Jaworski. Na plaży blisko, ale trzeba zapłacić. Nadleśnictwo Elbląg wyłoniło dzierżawców parkingów sezonowych na Mierzei Wiślanej.
20: Parkingi te organizowane są ze względu na bardzo dużą ilość osób, która przyjeżdża w okresie letnim na Mierzeję Wiślaną.
14: Mówi Jan Piotrowski z Elbląskiego Nadleśnictwa, które na dzierżawie parkingów zarobi w tym sezonie ponad 1 000 000 złotych. Charytatywna impreza na rzecz elbląskiego hospicjum. W niedzielę w elbląskiej Barżantarni odbędzie się 7. bieg nadziei połączony z piknikiem rodzinnym. Biegi dla dzieci oraz na 5 i 10 km, także marsz na 3 km. Całość startuje w niedzielę o 10.
21: Ostatnia nadzieja. Nie, to jest tylko tytuł, to żadna teza, żadna informacja z ostatniej chwili, nic z tej rzeczy. Stanach i Dawid Podsiadło zagoszczą na antenie Radia SK dosłownie za 2 minuty i 18 sekund. Andy Dust i Harris Zokaria na początek, 10:01, no prawie 10:02 w SC już grają. Michał Sobkowski, witajcie!

0: znów coś fajnego od Taylor Swift. Elizabeth Taylor na antenie Radia SK. Za chwilę będzie Ebony Heart, czyli bardziej tanecznie, można by powiedzieć, bardziej energetycznie. Bardzo tanecznie i bardzo energetycznie będzie już jutro po godzinie 20. SK Live Remix w Radiu SK powróciło. No i mamy właśnie to pasmo dla was specjalnie od 25. O 22. Stery przejmuje Armin van Buuren, którego zresztą nawet w tym momencie można posłuchać w naszej eskowej aplikacji. Poczekajcie, spróbuję odpalić. Tak, to stream SK Live Remix z eskowej apki w tym momencie. Ktoś powie, że za wcześnie. Nie, no jak to za wcześnie? Po pierwsze, moi drodzy, na Hawajach w tej chwili jest 22.17, więc w sam raz na imprezowanie. A może ktoś w Polsce uskutecznia tak zwany coffee rave, czyli imprezowanie za dnia, w dodatku bez alkoholu? No to taki stream SK Live Remix z naszej apce jak znalazł, jak ta lala. Oczywiście, że można za dnia i bez alkoholu. Bledka zaraz po Iben i Harris Weste, to już za moment.
1: Radio SK. Reklama.

0: Teraz w RTV Euro AGD do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Szukasz niebezpieczeństwa? Prime Video rozpala adrenalinę. Poczuj pożądanie tak gorące, że uruchamia czujki dymu. Zanurz się w nowym mrocznym romansie 56 dni.
2: Niektórzy ludzie są sobie pisani.
1: I zobacz złoczyńców, którzy za nic nie chcą leżeć martwi. W makabrycznym thrillerze kryminalnym Cross sezon drugi.
3: Ten zabójca nie popełnia błędów.
1: Większa dawka smolistego mroku. Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
4: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie sery żółte w plastrach Pilos 300 gramów. 50% taniej przy zakupie dwóch opakowań. A wszystkie wielopaki lodów Bongelati. Drugi tańszy produkt aż 70% taniej. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl. To się opłaca.
4: Szukasz olśniewającego prezentu? Salon jubilerski Agat zaprasza na niezwykłe okazje. Obrączki z rabatem aż 30%, do tego grawer, kolczyki lub brylant w prezencie. Do 40% taniej na markowe zegarki. 30% zniżki na wybrane modele biżuterii. 50% taniej na drugą zakupioną sztukę biżuterii. Wyjątkowe ceny skupu złota, srebra i monet. I pamiętaj, złoto inwestycyjne dostępne od ręki. Salon jubilerski Agat Elbląg, hipermarket Leclerc.
6: Za szacunek, zaufanie i z oferty korzystanie. Za lojalność. Dziękujemy.
7: W hipermarkecie Leclerc w Elblągu do soboty. Skrzydełka z kurczaka. Cena sprzed pierwszej obniżki 9,99 za kilogram, a teraz 5,99. Kaszanka wieprzowa JBB. Cena sprzed pierwszej obniżki 7,99 za 500 gramów, a teraz 5,99.
8: Leclerc. Wszystko, czego dziś chcę.
9: To hit okazje z kartą Moje Intermarché. Jak litrowe mleko łaciate, złoty 79 kupując 6. A polski pomidor malinowy, kilogram tylko 8,99.
10: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
11: Mistrzostwa Europy w siatkówce plażowej. 12-16 sierpnia, Stare Jabłonki. Najlepsze zawodniczki i zawodnicy Europy. Emocje na najwyższym poziomie. Bilety na e-bilet.pl. Patronat honorowy Ministerstwo Sportu i Turystyki oraz Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Zapraszają Polski Związek Piłki Siatkowej i Hotel Anders.
12: To będzie ostatnia reklama. Już 16 maja zapraszamy do przedszkola Jedyneczka i żłobka Mini Jedyneczka na wyjątkowy dzień otwarty. Od 10 do 14 czekają przejażdżki na kucykach, dmuchańca, animacje, gry, zabawy i mnóstwo słodkości. A co najważniejsze, trwają zapisy do darmowej grupy trzylatków finansowanej przez Unię Europejską. 16 maja widzimy się na festynie w Jedyneczce w Elblągu przy Nowogródzkiej 7.
13: I po reklamie.

Jak powiem Franz Zimmer, to może nie wszyscy będą kojarzyć, ale jak powiem Ale Farben, to od razu inna gadka, prawda? Ale Farben na rynku muzycznym znany od naprawdę długich, długich lat i ma sporo hitów. Czy to jest kolejny z nich? Dużo na to wskazuje. Ale Farben i René Miller, czyli Body Rock, świeżynka u nas, bardzo proszę, zwróćcie na nią swoją uwagę.

0: Klasyk nad klasyki w Radiu SK. Paktofonika, Jestem Bogiem. Tak wam, Michu, zagrał.
1: O, widzę, że pan się ładnie przedstawił przed nam tutaj w tej chwili słuchaczom, przed milionami słuchaczy.
0: Najładniej, jak tylko potrafiłem. Summer 12-12 w SK już za chwilę.
2: Reklama. Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i hulajnogi elektryczne, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Chcesz sprzedać swoją nieruchomość, ale boisz się, że potrwa to miesiącami? Zrób to z kimś, kto naprawdę sprzedaje.
4: Angelika Wiśniewska, agent roku Farmi i Mazur.
3: Wiśniewscy Nieruchomości. Sprzedajemy szybciej, skuteczniej i za najlepszą możliwą cenę.
4: Bez stresu, bez straty czasu.
3: Zadzwoń i sprawdź, ile warta jest twoja nieruchomość.
5: Marzysz o pięknym otoczeniu dla swojego domu? Cortina, Centrum Ogrodzeń i Kostki zaprasza. Ogrodzenia, bramy i furtki, kostka brukowa i kamień dekoracyjny. Uwaga, nowość wśród asortymentu, bramy garażowe Wiśniowski. Cortina, kompleksowe zaopatrzenie inwestycji. Cortina, Centrum Ogrodzeń i Kostki. Elbląg, Kazimierzowo 5D.
6: Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert. Na przykład w czwartek lody Algida Card Door opakowanie 825 lub 1000 ml. Kup jedno z Kaufland Card Extra, drugie gratis. Tak, lody Algida Card Door opakowanie 825 lub 1000 ml. Kup jedno z Kaufland Card Extra, drugie gratis. 8 na osobę. Kaufland.
7: Jakie piękne kwiaty i krzewy. Kochanie, miałeś rację, aby jechać do gospodarstwa ogrodniczego Piotra Zimińskiego w Elblągu na Druskiej 15.
8: Mówiłem ci, że tu kupimy wszystko do naszego ogrodu. Kwiaty, byliny, trawy, hortensje i krzewy róż, a nawet kwiaty na balkon dla mamusi.
7: To gospodarstwo w Elblągu na Druskiej 15 to rzeczywiście źródło dobrych roślin. Muszę polecić znajomym.
9: Monterze, elektryku, możesz pracować lepiej. Rockfin rekrutuje. Dołącz do naszego zespołu w Nowinie koło Elbląga. Szukamy osób z doświadczeniem. Oferujemy bezpieczne miejsce pracy, nowoczesne środowisko i zespół, na którym możesz polegać. Jesteśmy na rynku od 35 lat. To stabilność, na którą możesz liczyć. U nas zdobędziesz uprawnienia i masz realną szansę na awans. Sprawdź nas i przekonaj się sam. Zgłoś się do nas. Rockfin. Firma, z którą możesz budować przyszłość.

0: tych siatach? Kawa ziarnista Astra 100% arabika 500 gramów, dwa rodzaje. Drugi produkt 80% taniej. Oraz ptasie mleczko Wedel, wybrane rodzaje. Drugie opakowanie również 80% taniej. Tylko 13,18 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 21,98. Promocja od 15 do 16 maja. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: Boże no! Pałac bym nam znów odświeżył.
2: Ale tak po kosztach.
3: Masz to w Brico.
4: Teraz w Brico Marché. Siatka pleciona 1,5 na 10 metrów za 79,99. Agres drewnopodobny Quickwood 28,99 za metr kwadratowy. Brico Marché. Nasze ceny rządzą.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Na komunię, na ślub, na rocznicę, na dowolną okazję. Salon jubilerski Koral. Kilkaset wzorów obrączek, pierścionki, kolczyki, celebrytki. Naprawa i wyrób biżuterii złotej. Grawerowanie. Lata doświadczenia. Najniższe ceny, bez zbędnych rabatów. Salon jubilerski Koral. 1 maja 45, obok sądu.
7: I po reklamie.

0: Dobre tempo w Jazzy na antenie Radio SK. Tak kończymy godzinę 10 w Radio SK. A zaczniemy 11 już za chwilę. Can't Deny It to świeżynka u nas. A po 11 zaczniemy od numeru, który w pierwszej połowie 2026 roku, nie boję się takich słów, lubicie najbardziej. Na to wskazują miejsca, które ten numer zajmował w gorącej 20 Radio SK. Joe i End of Beginning zaraz po 11 w SK.
1: Sponsorem programu był właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
2: Reklama.
3: Czas na finał wyprzedaży rocznika w salonach Omoda J.Crew. Teraz możesz zyskać ponad 16 tysięcy złotych z rabatem, korzystnym finansowaniem oraz ubezpieczeniem OC, AC i GAP. Każde za jedyne 1 zł. Nie czekaj. Sprawdź szczegóły na omodajq.pl i umów się na jazdę próbną.
4: Odwiedź nasz salon Omoda J.Crew Margo. Elbląg, ulica Rawska 2-4. Zapraszamy. Wygraj rower w ogrodach. Który wybierasz, górski czy miejski? Do 23 maja zrób zakupy za minimum 50 zł. Wypełnij kupon, wrzuć go do urny i graj o rower. Więcej paragonów to więcej szans. 15 i 16 maja zapraszamy Cię do strefy Pimp Your Bike. Odmień swój rower dzięki gadżetom i stwórz niepowtarzalny styl. Baw się razem z nami. Szczegóły na centrumogrody.pl.
5: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz kapsułki do zmywarki Finish za 66,60 już od 75 groszy za kapsułkę. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 149,99.
6: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku polskie jaja z wolnego wybiegu. L 10 sztuk. Teraz tylko 5,99 za co drugi produkt. Cena regularna i cena sprzed obniżki 13,99. A Prima Finezja kawa mielona 500 gramów. Tylko 21,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 31,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
7: I co tak myślisz?
8: Zastanawiam się, na co wydać rekordową kwotę. Ponad 5,5 miliona złotych.
7: Wygrałaś w Totka?
8: Nie. Złożę wniosek w Elbląskim Budżecie Obywatelskim. Chcę współdecydować o tym, co zostanie w mieście zrealizowane.
7: Ja też chcę.
8: I możesz. Każdy mieszkaniec Elbląga może. Wnioski z dobrymi pomysłami składamy do 15 maja w wersji papierowej. W biurze podawczym Urzędu Miejskiego lub w punkcie informacyjnym Ratusza Staromiejskiego. Szczegóły znajdziesz na budżetobywatelski.elblak.eu.
9: Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.
10: Okulary dla pokoleń. Salon optyczny Timac zaprasza na bezpłatne sprawdzenie wzroku i dobór opraw światowych marek. Hugo, Oakley, Dolce Gabbana, Michael Kors. Salony optyczne Timac. Elbląg, ulica Rzeźnicka na Starówce i Malbork. Kościuszki 23 Centrum.
11: Szukasz auta dostawczego? Citroen Berlingo Van od 69 900, a Jumper od 97 900 zł netto. I ubezpieczenie ACOC od 0,5%, ochrona ProCare do 4 lat i leasing 101,8% dla firm. Citroen HADM Gramatowski, Elbląg Warszawska 87.
12: Nowy wymiar korzyści w klubie Super Farm. Kup minimum 2 produkty za co najmniej 149 zł, a Twój koszyk obniży się o 40%. Oferta obowiązuje tylko w drogeriach stacjonarnych. Szczegóły w regulaminie.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Hej, tu Ikea. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na ikea.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
15: I po reklamie.
16: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
17: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
18: Sponsorem programu jest właściciel salonu jubilerskiego Agat Leclerc w Elblągu.
19: Sponsorem programu jest właściciel Centrum Budowlanego Falcon. Partner sieci salonów Łazienek Blue. Elbląg, Malborska 52.
20: Dziś w Elblągu czeka nas mokry dzień z przelotnymi opadami, a termometry pokażą około 13 kresek. Powietrze będzie w normie, więc nie ma się czym martwić. Wieczorem i w nocy wiatr nabierze siły, a deszcz przybierze na intensywności, co może utrudnić powroty do domu.
18: Sponsorem programu jest właściciel salonu jubilerskiego Agat, Centrum Obrączek, Galeria Handlowa Leclerc w Elblągu.
19: Sponsorem programu jest właściciel Centrum Budowlanego Falcon.
16: Na program zaprasza jego sponsor, sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
2: Dokładnie 11 na zegarach. Zaczynamy newsy WSC. Marcin Procki, zapraszam. W Kijowie w wyniku ostrzału rakietowego zawalił się blok mieszkalny, a to nie koniec ataków, ostrzegają władze. Dotychczasowych zginęły 3 osoby, a 40 zostało rannych. Reporter Eski przed chwilą rozmawiał z Heleną Krajewską z Polskiej Akcji Humanitarnej, która jest w Kijowie i która ostrzega.
15: Mówi się o tym, że to nie jest koniec ataku, że dzisiaj jeszcze dojdzie do kolejnej serii ataków z użyciem dronów, a nawet, że te ataki mogą trwać przez kolejne kilka dni. Nikt nie jest pewien.
2: A w Kijowie nadal trwa akcja ratunkowa. Kolejowy paraliż na Dolnym Śląsku. To po awarii urządzeń sterowania ruchem w rejonie przystanku Wrocław-Grabiszyn. Pociągi w okolicy Wrocławia notują teraz spore opóźnienia.
21: Pociągi jadące z i do stacji Wrocław Główny z kierunków Jelenia Góra, Legnica, Wołów i Oleśnica będą doznawać znacznych opóźnień. Odwołano około 30 pociągów. Aktualne opóźnienia wynoszą od 20 do 60 minut.
2: Informuje Andrzej Padniewski z kolei dolnośląskich. Utrudnienia mogą potrwać do 14, a do końca maja trwa nabór do największego piłkarskiego turnieju dla młodzieży w Polsce z Orlika na stadion. Drużyny zgłaszać można w trzech kategoriach wiekowych do lat 13, 14 i 15.
22: We wrześniu będziemy startować z tą rywalizacją od etapu lokalnego. Będzie to pierwszy etap rozgrywek, będą rozgrywki prowadzone na Orlikach głównie w całej Polsce.
2: Mówi Bartosz Orzechowski z Fundacji Orły Sportu. Rywalizacja będzie toczyła się w dwóch ścieżkach: junior dla szkół i drużyn amatorskich oraz junior pro dla klubów i szkółek piłkarskich.
23: SK Elbląg News.
24: Krzysiek Jaworski. 17 karetek pogotowia ratunkowego o podwyższonym standardzie trafi wkrótce do naszego regionu. Dwa takie specjalistyczne pojazdy pojawią się w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Elblągu. Dwa inne trafią do Braniewa. Wojtek Andrarczyk, dziennikarz z Braniewa, od wielu lat jest także wolontariuszem ekologicznej organizacji WWF Polska. Na swoim koncie ma m.in. uratowaną młodą fokę, którą znalazł na plaży przy ujściu rzeki Pasłęki.
25: Przyszła rehabilitacja. Mam nadzieję, że gdzieś jeszcze pływa.
24: Więcej szczegółów w rozmowie z Wojtkiem Andrarczykiem w jednym z naszych magazynów.
26: Jaki to jest ładny powrót. Po kilkunastu latach Justin Bieber i Nicki Minaj meldują się nawet w gorącej 20 Radia SK z numerem Beauty and the Beat na antenie Radia SK za kilkanaście minut. Wcześniej, bo już za chwilę, Dawid Podsiadło i Sezon, a na początek wasz ulubieniec Joe i End of Beginning. 11:02 na zegarach w WSC. Już grają Michu Sepkowski. Witajcie.

0: Carly Rae Jepsen i Call Me Maybe na antenie Radio SK. Maybe Hiszpania, albo maybe Włochy. Ciekawe, gdzie ten odlot ściśle tajny tym razem. Rafał na SK-owym Messengerze stwierdził, że po dzisiejszej podpowiedzi to na pewno Francja. A ta podpowiedź...
1: Tu kapitan, wasza destynacja to miasto małego, wielkiego człowieka.
0: No a ja z czystym sumieniem mogę odpowiedzieć, że nie mam zielonego pojęcia, dokąd jest ten odlot ściśle tajny, ale wiem, że ma on miejsce w ostatni weekend maja. Wiem, że zbióreczka to lotnisko Chopina w Warszawie. No i wiem też, że ekipa to ekipa naszego poranka, czyli Jankes, Kama i Wiktor. To z nimi i oczywiście z pozostałymi słuchaczami wybieracie się na odlot ściśle tajny. Jeśli macie ochotę, zgłaszacie się za pomocą aplikacji Radia SK i już jutro kolejna osoba pojawi się najpierw na antenie, a później wiemy, że na pokładzie naszego samolotu lecącego do... No właśnie, nie wiemy dokąd. Justin Bieber, Nicki Minaj, to wiem na pewno. Beauty and the Beat za moment, później Chapel Run. Wesce przypomnę, Good Luck Baby.
2: Odlot ściśle tajny.
3: Reklama.
4: Mamy komputery. Dużo, a nawet bardzo dużo. I laptopy, i stacjonarne, i drukarki, i wszystko inne. I wiele więcej. I tak, jeszcze trochę. I takie specjalne do gier też mamy. Takie mocne. A, i kasy fiskalne. To też mamy. KNDM, Pasaż Hetmańska, przy torach tramwajowych. KimElBlack.pl. KNDM. I wszystko wiem.
5: No a kogo te moje piękne chawciki widzą? Koszulka, czapeczka, kamizelka, bluza. A co to się robi?
6: Siemka Polar. Idziemy do firmy Barwy, bo chcemy nadruk według mojego pomysłu. O, tu duży, tak na piersi.
5: To idę z wami. Zabarwimy się trochę.
7: Barwy, haft i nadruk. Ulica Wiejska 18 w Elblągu. Więcej informacji na barwy.net.pl. Barwy. Barwimy codzienność.
8: Lauro Bruni. Usługi cięcia i oklejnowania formatek meblowych. Fronty akrylowe. Szybkie terminy. Niskie ceny. www.laurobruni.pl lub telefon 691 66 93 66.
9: Planujesz remont lub budowę? Z firmą Koma odbierzesz odpady budowlane bez segregacji, szybko i wygodnie. Oferujemy kontenery oraz big bagi w najniższych cenach w okolicy. Pomagamy w formalnościach BDO i działamy błyskawicznie. Zamów już dziś. Zadzwoń lub wejdź na sklep.koma.pl. Agrobiotech, największy w regionie autoryzowany dealer firmy Stihl, zaprasza. W dwóch lokalizacjach kupicie piły, kosy spalinowe, myjki ciśnieniowe, traktorki ogrodowe, odkurzacze, dmuchawy i narzędzia ręczne. Doświadczony personel służy fachowym doradztwem i zapewnia wysokiej jakości serwis na oryginalnych częściach. Agrobiotech, Krosno koło Pasłęka przy myjni samochodowej i Cisy pod Malborkiem. Zapraszamy!
10: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nowalijek na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś polskie pomidory malinowe luzem, cena przed obniżką 14,99. Teraz tylko 7,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus maliny 125 gramów, cena przed obniżką 11,99. Teraz 50% taniej przy zakupie dwóch. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
11: Lidl, to się opłaca.
12: Potrzebujesz części do maszyn rolniczych? Agroczęści Rogalski oferuje oryginalne części i sprawdzone zamienniki do marek John Deere, CNH, Manitou i wielu innych. W ofercie także opony i gąsienice do maszyn rolniczych i budowlanych. Szybka realizacja, fachowe doradztwo i części, którym możesz zaufać. Agroczęści Rogalski. Krosno 6 koło Pasłęka.
13: Chcesz sprzedać auto szybko i za dobrą kasę? Albo kupić coś konkretnego? Auto giełda Elbląg Kazimierzowo 5D. Skupujemy auta od ręki i mamy wybór, którego nie znajdziesz nigdzie indziej. Autogiełda Elbląg Kazimierzowo 5D. Tu robi się dobre interesy.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Toyota prezentuje Rok Potęgi 8 premier. Lider elektromobilności przedstawia premiera numer 3 Toyota RAV4. Ultranowoczesna, oszczędna hybryda szóstej generacji. O mocy nawet do 309 koni mechanicznych i niezwykłym przyspieszeniu. Poznaj ją podczas dni otwartych w salonach Toyoty od 11 do 16 maja.
16: Toyota Knedler zaprasza do odwiedzenia salonu w Elblągu. Kazimierzowo 4P.
17: I po reklamie.

0: Damiano Dawid Tajla na antenie Radio Sky Talk to Me. A jak wam zagram takie dźwięki? To oczywiście będziemy to kojarzyć z BDSM 2115 i Mają Mecan i zbiórką Łatwo Ganga. Na stronie, przypomnę, bo jest taka strona, disnaraka.cancerfighters.pl, jest rozliczenie tej zbiórki, to ono trwa. Jest też wciąż ta niewyobrażalna kwota, na ten moment 282 miliony 741 tysięcy, ale ta kwota może się powiększyć, bo wciąż trwają aukcje. Tak, aukcje rzeczy związanych z tą zbiórką. Na ten moment na przykład najbardziej wartościowe według licytujących jest srebrny medal olimpijski Semirunija, wart 32 250 zł, ale są też inne rzeczy. Jest na przykład, słuchajcie, namiot w kształcie rekina, w którym spał Łatwo Gang, albo poczekajcie, niech poszukam, o, okrągła szczotka do włosów, do której rapował szpaku za 3,5 tysiąca złotych. Te aukcje trwają, jeśli chcecie, to możecie wbić na stronę Cancer Fighters. Może też być tak, że wyślę wam to na eskowym messengerze, jeśli do mnie napiszecie. Tych przedmiotów jest ponad seteczka i wszystko to trwa jeszcze przez dni kilkanaście. Sia i Sean Paul w Radiu SK. Za moment Sean Paul w przyszłym tygodniu w Polsce, a bilety u Hanczaka po 18 w imprezce.
1: Reklama. Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład płyn do płukania Lenor 59 prań w nowej cenie regularnej 16,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 22,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Już w najbliższy weekend w Elblągu Smaczny Targ, festiwal azjatycki i festiwal smaków świata. Na festiwalu azjatyckim spróbujesz pysznych pierożków mandu, japońskiego makaronu udon teriyaki, chrupiących krewetek w tempurze, japońskich słodyczy i maczy w wielu smakach. Festiwal smaków świata to oryginalne gruzińskie haczapuri, aromatyczne kremowe perskie curry, a na deser słodkie owoce w belgijskiej czekoladzie. 15, 16 i 17 maja. Bulwar Zygmunta Augusta w Elblągu.
4: Kochanie, zadbaj w końcu o samochód.
5: Jasne, będzie lśnił jak... No po prostu będzie lśnił, no.
4: Zadbaj w końcu o samochód. Odwiedź Clinic Car, najstarszą detailingową firmę w regionie.
6: Detailing, powłoki ceramiczne, folie ochronne i konserwacja podwozia.
4: Clinic Car, Elbląg, Kazimierzowo 15C.
6: Clinic Car, polub nas na Facebooku.
7: Hejże hej, hejże ha! W Szarku loteria trwa. Za każde wydane 100 zł bierzesz udział w losowaniu nagród. Główna nagroda Echosonda Garmin Live Scope o wartości 17 tysięcy złotych. Centrum Wędkarskie Szark przy Grunwaldzkiej 6 zaprasza. Regulamin w sklepie.
8: Szukasz olśniewającego prezentu? Salon jubilerski Agat zaprasza na niezwykłe okazje. Obrączki z rabatem aż 30%, do tego grawer, kolczyki lub brylant w prezencie. Do 40% taniej na markowe zegarki. 30% zniżki na wybrane modele biżuterii. 50% taniej na drugą zakupioną sztukę biżuterii. Wyjątkowe ceny skupu złota, srebra i monet. I pamiętaj, złoto inwestycyjne dostępne od ręki. Salon jubilerski Agat, Elbląg, hipermarket Eleclerc.
9: Za szacunek, zaufanie i z oferty korzystanie. Za lojalność. Dziękujemy.
10: W hipermarkecie Leclerc w Elblągu do soboty. Skrzydełka z kurczaka. Cena sprzed pierwszej obniżki 9,99 za kilogram, a teraz 5,99. Kaszanka wieprzowa JBB. Cena sprzed pierwszej obniżki 7,99 za 500 gramów, a teraz 5,99.
11: Leclerc.
12: Na plaży, w góry czy na city break? W idealnej stylizacji? Wiadomo, tylko z Giacomo. Giacomo Conti rozdaje miliony na wakacje. Zrób zakupy w salonach mody męskiej Giacomo Conti i wygraj wakacje marzeń. 100 voucherów o wartości 10 tysięcy złotych czeka na ciebie. Odwiedź salon w Centrum Handlowym Ogrody w Elblągu. Dziękujemy, że od 20 lat jesteście z nami.
13: Szukasz nowego samochodu w dobrej cenie? W Volkswagen Plichta czekają na ciebie rabaty nawet do 28 tysięcy złotych na wybrane modele. A nowy Volkswagen Taygo z DSG może być twój już od 77 tysięcy złotych. To idealny moment, żeby zmienić samochód. Odwiedź Volkswagen Plichta i skorzystaj z wyjątkowych ofert. Gdańsk, ulica Lubowicka 42. Volkswagen Plichta. Dostajesz więcej.
14: To będzie ostatnia reklama.
11: Toyota prezentuje Rok Potęgi 8 premier. Lider elektromobilności przedstawia premiera numer 3 Toyota RAV4. Ultranowoczesna, oszczędna hybryda szóstej generacji o mocy nawet do 309 koni mechanicznych i niezwykłym przyspieszeniu. Poznaj ją podczas dni otwartych w salonach Toyoty od 11 do 16 maja.
14: Toyota Knettler zaprasza do odwiedzenia salonu w Elblągu. Kazimierzowo 4P.
15: I po reklamie.

0: Sponsorem programu jest właściciel marek karmy mokrej i suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko. Radio
1: Hity na czasie.

0: Lor, wszystko jedno, wszystko źle przed 12 na antenie Radio SK. Po 12 u nas wszystko dobrze, obiecuję. Kasia Węsierska i hity na czasie, coś od Oskara Cymsa na pewno po 12. A my, mam nadzieję, słyszymy się jutro w gorącej 20 Radio SK po 18. Michał Sapkowski, dzięki.
1: Sponsorem programu był właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.

0: Reklama.
1: Panie Burneka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
2: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
3: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład telewizor Philips, aż 75 cali, QLED, Ambilight. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 4599 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł.
4: Już 23 maja o 20 w Sosnowcu i Dąbrowie Górniczej pierwszy historyczny nocny maraton zagłębiowski. Zamkniętych będzie kilka ulic, za co przepraszamy, ale dzięki temu możesz przyjść i wspierać bohaterki i bohaterów na stawikach przy dworcu PKP czy ulicy Małachowskiego, a także w fabryce pełnej życia przy Molo na Pogorii 3, wiosce maratońskiej przy arenie Sosnowiec. Zbuduj z nami nową, wspaniałą historię Sosnowca i Dąbrowy Górniczej. Maraton zagłębiowski 23 maja 2026. Zaprasza Radio SK.

0: Szukasz miłości? Prime Video rozpala uczucia. Poczuj muśnięcie palącego pocałunku w cudownie romantycznym hicie Kochaj mnie, kochaj mnie.
1: A w tobie?
0: I chemię romansu, który wyznacza zasady gry w niebezpiecznie uzależniającym serialu Off Campus. Większa dawka ognistej miłości. Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
2: Mistrzostwa Europy w siatkówce plażowej. 12-16 sierpnia, Stare Jabłonki. Najlepsze zawodniczki i zawodnicy Europy. Emocje na najwyższym poziomie. Bilety na e-bilet.pl. Patronat honorowy Ministerstwo Sportu i Turystyki oraz Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Zapraszają Polski Związek Piłki Siatkowej i Hotel Anders.
3: Agawa Bistro. Smaczne i zdrowe obiady domowe. Agawa Bistro. Imprezy, spotkania, ale też śniadania. I to od 8 rano. Agawa Bistro. Przepyszne jedzenie w niewysokiej cenie. Agawa Bistro. Ulica Rawska 2, budynek wodociągów.
4: Już 16 maja zapraszamy do przedszkola jedyneczka i żłobka mini jedyneczka na wyjątkowy dzień otwarty. Od 10 do 14 czekają przejażdżki na kucykach, dmuchańca, animacje, gry, zabawy i mnóstwo słodkości. A co najważniejsze, trwają zapisy do darmowej grupy trzylatków finansowanej przez Unię Europejską. 16 maja widzimy się na festynie w jedyneczce w Elblągu przy Nowogródzkiej 7.
5: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Toyota prezentuje Rok Potęgi 8 premier. Lider elektromobilności przedstawia premiera numer 3 Toyota RAV4. Ultranowoczesna, oszczędna hybryda 6. generacji. O mocy nawet do 309 koni mechanicznych i niezwykłym przyspieszeniu. Poznaj ją podczas dni otwartych w salonach Toyoty od 11 do 16 maja.
8: Toyota Knedler zaprasza do odwiedzenia salonu w Elblągu. Kazimierzowo 4P.
9: I po reklamie.
10: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
11: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
12: Po południu w Elblągu zrobi się mokro, bo czekają nas drobne, przelotne opady deszczu. Temperatura utrzyma się na poziomie 12 kresek. Wieczorem i w nocy wiatr nabierze siły, co może utrudniać jazdę, więc lepiej być przygotowanym na nieco trudniejsze warunki na drogach.
10: Na program zaprasza jego sponsor, sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
13: Punktualnie 12 na zegarach, to jest SK News. Jakub Krzyżak, szef MON, zapewnia, liczba wojsk amerykańskich w Polsce się nie zmniejszy. To odpowiedź na informacje amerykańskich mediów, które podały, że armia USA wstrzymała planowany przerzut do Polski. Więcej z Sejmu powie nasz reporter Michał Rawa.
14: Tak jest, dzień dobry. Szef MON przekazał, że w nocy był w kontakcie z głównodowodzącym wojsk amerykańskich w Europie. Zapewnił, że to reorganizacja i nie ma mowy o zmniejszeniu liczby wojsk USA w Polsce.
15: Te zmiany mogą wpływać na miejsce dyslokacji w Europie, ale te zmiany nie dotyczą zmniejszenia kontyngentu amerykańskiego w Polsce.
14: Wicepremier podkreślił, że toczą się za to negocjacje w sprawie zwiększenia amerykańskiej obecności w Polsce, o czym rozmawiał zarówno z premierem Tuskiem, jak i prezydentem Nawrockim.
13: Baron narkotykowy staje przed sądem. W Krakowie właśnie rusza proces Michała J., znanego pod pseudonimem Smok. Miał kierować zorganizowaną grupą przestępczą przemycającą narkotyki z Hiszpanii do Polski. Śledczy szacują, że ich czarnorynkowa wartość przekracza 13 milionów złotych. Smok wpadł przez aplikację Anom, wypuszczoną przez amerykańskie FBI. Bełchatów szuka komiksowych talentów. Dzieci i młodzież mają stworzyć własnego superbohatera.
16: Nie chcemy, żeby ktoś kopiował, tylko chcemy uruchomić te niesamowite pokłady, które są w tej chwili w młodzieży, w dzieciach.
13: Mówi Alicja Galewska, jedna z organizatorek konkursu. Na pracę czekają do wakacji. W jury zasiądzie uznany na świecie brytyjski ilustrator Mike Perkins, który współtworzył ikoniczne serie dla Marvela czy DC Comics, w tym przygody Kapitana Ameryki czy X-Menów.
17: SK Elbląg News.
18: Krzysiek Jaworski. Do elbląskiego sądu trafił akt oskarżenia wobec 3 mężczyzn i kobiety. Odpowiedzą za wymuszenie rozbójnicze i pozbawienie wolności połączone ze szczególnym udręczeniem. Zastraszali, bili i ranili 23-letniego mężczyznę pozostającego w kryzysie bezdomności. W ten sposób zmuszali go, by kradł dla nich towar ze sklepów. Ponad 1 000 000 złotych na dzierżawie leśnych parkingów na Mierzei Wiślanej zarobi w tym roku Nadleśnictwo Elbląg. Pieniądze przeznaczy na prowadzenie gospodarki leśnej. Parkingów jest 6, prowadzi je 3 dzierżawców. To oni ustalą stawki za parkowanie w pobliżu plaży.
19: 2 minuty po godzinie 12. Szczyt aktywności, jak słychać, nie mojego, ale być może waszego mózgu, będzie przypadał na mniej więcej godzinę 13 według naukowców, więc wykorzystajcie te 58 minut mądrze. Oscar Timms, Daj mi znać, Lutricia McNeil, to też w tej godzinie. Kasia Węsierska, dzień dobry i zapraszam.

Lutricia McNeil. Perfect Love w Radiu SK. Taylor Swift, The Fate of Ophelia. Jeżeli ktoś pragnął to usłyszeć, to usłyszy u nas w Radiu SK za chwilę. To są rozmowy, które zazwyczaj odrzucamy albo blokujemy numery, ale jest jeden bardziej zabawny, przynajmniej z perspektywy nas, sposób, jak można pozbyć się niechcianych telemarketerów albo tych wszystkich, którzy próbują nas oszukać przez telefon. Bardzo proszę być uważnym, bo telefony podające się za bank to jest codzienność, próbujące wyłudzić dane, a często też pieniądze z naszego konta. Otóż jest mężczyzna, który stworzył skrypt, który oddzwania właśnie na tego typu telefony i wciąga rozmówców w dyskusję. Też została wykorzystana do tego sztuczna inteligencja, ale tym razem w nieco bardziej zabawnym celu. A na koniec jeszcze tej rozmowy pojawia się numer, nie telefonu, tylko kawałek. Never gonna give you up, never gonna get you down, Rika Astleya. I ktoś czeka, aż się rozłączy. Ciekawe, czy po drugiej stronie jest taka sama zabawa, jak po tej, z której ten skrypt dzwoni. Niemniej

0: Jednak, jeżeli już kogoś trollować, to uważam, że w ten sposób, bo to wyłudzanie pieniędzy, to mi się nie podoba w ogóle. Zupę.
1: Aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na ikea.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
2: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz iPhone 17 256 GB za 3599. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3999.
3: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
4: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebny.
3: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
4: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
5: Czas na finał wyprzedaży rocznika w salonach O Moda JQ. Teraz możesz zyskać ponad 16 tysięcy złotych z rabatem, korzystnym finansowaniem oraz ubezpieczeniem OC, AC i GAP. Każde za jedyne 1 zł. Nie czekaj! Sprawdź szczegóły na omodajq.pl i umów się na jazdę próbną.
6: Odwiedź nasz salon O Moda JQ Margo. Elbląg, ulica Rawska 2-4. Zapraszamy!
7: To będzie ostatnia reklama.
8: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
9: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
10: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
11: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
12: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
13: I po reklamie.

0: David Guetta. Dobrze brzmi na antenie Radio SK razem z Rihanną. Who's that chick? Pszczoła i zły w Radio SK. One stop shopping. To jest coś, o czym powinniście wiedzieć, dlatego że podobno to jest nowy trend i forma oszczędzania pieniędzy. One stop shopping, choć nazwa brzmi dość skomplikowanie, oznacza po prostu zakupy w jednym miejscu. Dlatego że czasem to, że w jednym sklepie coś jest tańsze niż w drugim, jest zupełnie nieekonomiczne ze względu na czas i dojazd, jaki musimy przeznaczyć na to, żeby z jednego do drugiego sklepu się przedostać. I ktoś mądrze wyliczył, że są pewne produkty oraz zakupy, które należałoby robić i tak w tym jednym sklepie, w którym robimy je zawsze, niezależnie od tego, że w tym drugim coś będzie kosztowało 20 groszy mniej na przykład. A okazuje się, że wszyscy na to bardzo patrzymy, bo 52% Polaków kontroluje wydatki, a 49% z nas wybiera tańsze opcje. Niemniej jednak może się okazać, mówią eksperci, że czas poświęcony na wyszukiwanie tych tańszych opcji, a także czas poświęcony na dojazd z jednego sklepu do drugiego nie kalkuluje się zupełnie. To znaczy, jeżeli to będzie mały sklep osiedlowy, to obawiam się jednak, że robienie tam pełnych zakupów na tydzień może kosztować Was sporo, z całym moim szacunkiem i z wielką miłością do takich sklepów. Poza tym czasami człowiek lubi sobie wyjść z domu na zakupy i żeby z tego domu na chwilę się wyrwać, to dobrze pojeździć po 17 sklepach, nawet jeżeli zajmie to 4 godziny. Rodzice małych dzieci chyba wiedzą, o czym mówię.
1: Autopromocja.
2: Niektórzy nie dowierzają.
3: Jezu, naprawdę wkręciłam w takie coś?
2: Niektórzy próbują obrócić to w żart.
4: No, udało się, ale poczekajcie, zemszczę się.
2: A są tacy, którzy po prostu grożą.
3: No, zabijecie po prostu.
2: Nosem wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kamy i Wiktora.
5: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji.
1: Autopromocja.
6: Reklama.
7: Szukasz prezentu na komunię? W RTV Euro AGD mamy dla Ciebie Samsung Galaxy A37 5G w kompletnym zestawie na start. Kupujesz smartfon z powerbankiem i opakowaniem prezentowym, a do tego zgarniasz etui za 1 zł oraz folię z profesjonalnym montażem już od złotówki. Masz wszystko. Zabezpieczony sprzęt, świetne zdjęcia i stały kontakt od pierwszego użycia. Promocja trwa do 31 lipca. Szczegóły w regulaminie w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
8: Firma B-Plast poszukuje pracownika do rozpisywania rozkroju płyt meblowych na produkcję. Wymagania: znajomość Excela, operatywność, zaangażowanie i umiejętność pracy w zespole. Praca tylko na pierwszą zmianę. CV wraz ze zdjęciem proszę składać mailowo na adres praca@b-plast.pl lub osobiście. B-Plast, Kazimierzowo 5E.
9: Może Ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
10: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
11: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
10: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
12: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%, 1 litr, tylko 1,69 zł za sztukę przy zakupie 4. Olej rzepakowy Lewiatan, jedynie 3,99 za sztukę przy zakupie 2.
10: Sposób na Twój dobry dzień?
11: Mamy to w Lewiatanie.
12: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
13: W Muzeum Fabryka Czekolady Wedel można...
14: I to razem
15: przyjemnie spędzić czas.
14: Ale pachnie.
13: Spróbować czekolady.
15: Poznać jej historię i sprawdź, co jeszcze można.
14: O, wow!
13: Wejdź na fabrykaczekolady.pl i kup bilet już dzisiaj.
16: Jak zaoszczędzić 20 zł w Biedronce? To proste! W czwartek 14 maja zrób jednorazowe zakupy za minimum 99 zł i zgarnij voucher 20 zł. Tak, 20 zł. Wykorzystasz go w sobotę 16 maja przy kolejnych zakupach za minimum 99 zł. Limit: 1 voucher na transakcję. Standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl. Moje oszczędności, moja Biedronka.
17: Wszystko, czego dziś chcę,
18: to hity z Intermarché. Jak kawa mielona Jakobs Kronung 500 gramów, 29,99. A chipsy Crunch Chips 130 gramów, trzecie gratis.
19: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
20: Chcesz sprzedać swoją nieruchomość, ale boisz się, że potrwa to miesiącami? Zrób to z kimś, kto naprawdę sprzedaje.
21: Angelika Wiśniewska, agent roku Farmi i Mazur.
20: Wiśniewscy Nieruchomości. Sprzedajemy szybciej, skuteczniej i za najlepszą możliwą cenę.
21: Bez stresu. Bez straty czasu.
20: Zadzwoń i sprawdź, ile warta jest Twoja nieruchomość.
1: ZUS, podatki, czynsz, konto.
6: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
1: Ty nie?
6: Mi to płacą w Alior Banku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
1: Płacą ci? Dużo?
6: 4000 się uzbierało.
1: No żartujesz.
14: Nie żartujemy. Z ikontem biznes z kartą z plusem w Alior Banku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł. W tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem. Oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października. 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy ikonta biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.
22: To będzie ostatnia reklama.
23: Nowy wymiar korzyści w klubie Superfarm. Kup minimum 2 produkty za co najmniej 149 zł, a Twój koszyk obniży się o 40%. Oferta obowiązuje tylko w drogeriach stacjonarnych. Szczegóły w regulaminie.
24: I po reklamie.

0: BTS. Swim w Radio SK 5 minut do godziny 13. Po tej 13 mam dla was równie dobrze brzmienia i równie dobre hity, które zagram. Właśnie na lepsze popołudnie w ten czwartek.
1: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
2: Reklama. My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
3: Można poinformować po prostu.
4: Nie komplikuj. Mamy promocję na tysiące dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
5: No w sumie.
6: Powtarzamy! W Agacie tysiące dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 16 maja. Szczegóły w sklepach i na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Czy wiesz, że limit VAT wzrósł do 240 tysięcy i znowu możesz korzystać ze zwolnienia? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym od razu. Wybierz Infakt, a my bezpiecznie przeniesiemy twoją księgowość. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
9: Jak dobrze inwestować? Wybrać coś, co posiada stabilną wartość. Ponadczasową, światową. Mennica Elbląska, współpracująca z mennicami zrzeszonymi w londyńskiej giełdzie złota, oferuje skup i sprzedaż złota inwestycyjnego po unikalnych kursach. Wymienia złoto na certyfikowane sztabki i monety. Złoto inwestycyjne dostępne od ręki. Mennica Elbląska, szwajcarska precyzja i negocjacje cen. Szczegóły dotyczące obrotu i ewentualnego ryzyka inwestycyjnego w salonie Agat, siedzibie Mennicy Elbląskiej w Leclerc.
10: Za szacunek, zaufanie i z oferty korzystanie. Za lojalność. Dziękujemy.
11: W hipermarkecie Leclerc w Elblągu do soboty. Skrzydełka z kurczaka. Cena sprzed pierwszej obniżki 9,99 za kilogram, a teraz 5,99. Kaszanka wieprzowa JBB. Cena sprzed pierwszej obniżki 7,99 za 500 gramów, a teraz 5,99.
12: Leclerc.

0: Czaka kilogram 15,99 z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 23,99, a ogórki szklarniowe 4,99 kilo. Cena przed obniżką 8,99. W delikatesach Centrum. Wygraj rower w ogrodach. Który wybierasz, górski czy miejski? Do 23 maja zrób zakupy za minimum 50 zł. Wypełnij kupon, wrzuć go do urny i graj o rower. Więcej paragonów to więcej szans. 15 i 16 maja zapraszamy Cię do strefy Pimp Your Bike. Odmień swój rower dzięki gadżetom i stwórz niepowtarzalny styl. Baw się razem z nami. Szczegóły na centrumogrody.pl. Szukasz nowego samochodu w dobrej cenie? W Volkswagen Plichta czekają na Ciebie rabaty nawet do 28 tysięcy złotych na wybrane modele. A nowy Volkswagen Taygo z DSG może być Twój już od 77 tysięcy złotych. To idealny moment, żeby zmienić samochód. Odwiedź Volkswagen Plichta i skorzystaj z wyjątkowych ofert. Gdynia, ulica Morska 318. Volkswagen Plichta. Dostajesz więcej.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Potrzebujesz części do maszyn rolniczych? Agroczęści Rogalski oferuje oryginalne części i sprawdzone zamienniki do marek John Deere, CNH, Manitou i wielu innych. W ofercie także opony i gąsienice do maszyn rolniczych i budowlanych. Szybka realizacja, fachowe doradztwo i części, którym możesz zaufać. Agroczęści Rogalski. Krosno 6, koło Pasłęka.
3: I po reklamie.
4: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
5: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
6: Sponsorem programu jest właściciel salonu jubilerskiego Agat Leclerc w Elblągu.
7: Sponsorem programu jest właściciel Centrum Budowlanego Falcon. Partner sieci salonów łazienek Blue. Elbląg, Malborska 52.
8: Po południu w Elblągu termometry pokażą około 13 kresek. Możliwe przelotne opady, więc warto mieć parasol pod ręką. Wieczorem temperatura spadnie do 12 stopni, a wiatr przybierze na sile, co może utrudniać jazdę. Jakość powietrza pozostanie w normie.
6: Sponsorem programu jest właściciel salonu jubilerskiego Agat, Centrum Obrączek, Galeria Handlowa Leclerc w Elblągu.
7: Sponsorem programu jest właściciel Centrum Budowlanego Falcon.
4: Na program zaprasza jego sponsor, sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
9: Minęła 13, SK News, Jakub Krzyżak i na początek ważne informacje dla kierowców. Diesel tanieje o 7 groszy, pozostałe paliwa bez zmian. To nowe ceny maksymalne obowiązujące od jutra. Za litr 95 zapłacimy maksymalnie 6,39, 98 6,98, a za olej napędowy 6,85. Napastnik wciąż na wolności i zapewne jest uzbrojony. Trwa policyjna obława za sprawcą strzelaniny w Lubinie. W nocy z wtorku na środę w bloku na osiedlu przy Lesie zabił dwie osoby, a jedną ranił. O szczegółach nasz dolnośląski reporter Miłosz Stępień.
10: Z naszych ustaleń wynika, że napastnik i ofiary znali się, a tragedia rozegrała się podczas towarzyskiego spotkania. Okoliczni mieszkańcy potwierdzają, że w nocy słyszeli strzały. Teren zbrodni jest zabezpieczony, a policja ze względów operacyjnych nie podaje szczegółów trwającej obławy. Sprawę bada prokuratura i to stamtąd oczekujemy na pierwszy oficjalny komunikat. Do tego czasu służby apelują o maksymalną ostrożność.
9: Klasyczna albo z szynką i szczypiorkiem. Rektor Politechniki Bydgoskiej serwował jajecznicę. Było to śniadanie z okazji juwenaliów. Jak smakowało studentom i pracownikom uczelni?
11: Bardzo dobra.
12: Lepszej nie jadłam.
13: Pierwszy kęs, uwaga, leci, pyszniutkie, rozpływa się w ustach.
14: Stało się to już tradycją, że w czasie juwenaliów na Politechnice Bydgoskiej spędzamy razem czas na śniadaniu, po imprezach studenckich, na delikatnej jajecznicy.
15: Czy dla każdego starczy?
14: Zawsze.
9: Z Markiem Adamskim, rektorem uczelni i studentami, rozmawiał Dawid Olszewski. Jajecznicę przygotowano z ponad 1300 jaj.
16: SK Elbląg News.
17: Krzysiek Jaworski. W okolicach Adamowa policjanci elbląskiej drogówki zatrzymali parę jadącą elektryczną hulajnogą. Uwaga mundurowych, przykuł styl jazdy. 42-letni kierowca był pod wpływem alkoholu i poszukiwany przez sąd w Elblągu do odbycia kary. 26-letnia pasażerka również była poszukiwana przez sąd, tym razem w Katowicach. Kończy się konkurs na działania kulturalne na Warmii i Mazurach. Organizacje mogą zdobyć do 20 tysięcy złotych na swoje projekty, wydarzenia artystyczne, przedsięwzięcia kulturalne czy edukacyjne. Wnioski można składać do poniedziałku.
18: 2 minuty po godzinie 13. Ja tylko przypomnę, według przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, tak to się nazywa, 5 minut przerwy na każdą godzinę pracy przy komputerze. Może właśnie wypadło wam teraz. Bibi Rexa, Faithless, to już teraz z kolei w SC. Kasia Węsierska, dzień dobry i zapraszam.

0: 4 pory roku. Wiktor Waliguna, Dry School, jedna z naszych nowości na antenie radiańska, 18 po 13. David Guetta szykuje się, żeby dla was zagrać. Powiedz mi, jak wyglądają twoje nogi, a powiem ci, ile masz lat i czy twój organizm przypadkiem się za szybko nie zestarzał. Jest jeden lekarz, który twierdzi, że to właśnie ile mamy lat tak biologicznie pokazuje nie stan naszej głowy, nie stan na przykład mięśni w ogóle, ale stan naszych nóg i mięśni nóg. Doktor wyjaśnia, że siła mięśni naszych nóg może być jednym z najlepszych wskaźników długoterminowego zdrowia i samodzielności w starszym wieku, dlatego że u niego pierwszym testem na to, jak się mamy jako ludzie i jaki jest nasz wiek biologiczny, jest to, czy potrafimy sami wstać z krzesła, wejść po schodach albo zanieść i przejść na piechotę. Zakupy ze sklepu spożywczego do domu. Taki test można robić codziennie, sprawdzając rzeczywiście, i doktor zachęca do spacerów. Mówi, że właśnie to wydłuża życie najbardziej, a więc chodzenie, kroki, czasem nawet bieganie, szybki marsz. No nie od dziś wiadomo, że każdy z nas chciałby do czegoś w życiu dojść. Radio
1: SK. Autopromocja.
2: Cel podróży nieznany. Emocje gwarantowane.
3: Zgłoś się na odlot ściśle tajny.
1: Tylko w Radiu SK.
3: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i ruszaj z nimi w nieznane.
4: Zgłoszenia tylko w apce Radia SK.
5: Sponsorem programu jest właściciel sklepu Zoopuszek. Górny parking Centrum Handlowego Zielone Tarasy przy ulicy Teatralnej.
1: Autopromocja.
6: Reklama.

0: Teraz w RTV Euro AGD. Do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Szukasz nowego, najlepszego przyjaciela? Prime Video rozpala magię. Poznaj duet, który kryminalne zagadki rozwiązuje szybciej niż pracę domową w nowym serialu Młody Sherlock.
2: Sherlock Holmes, James Moriarty.
1: I dołącz do przyjaciółek, które walczą i tańczą razem w pełnym akcji thrillerze Zabójcza Pointa.
3: Wyjdziemy stąd. Razem.
1: Większa dawka porywczej przyjaźni? Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
4: Widziałaś? Polska premiera Kia K4 Kombi.
5: No, a wiesz, że wielkość ma znaczenie?
4: Niespełna 4,70 m długości. Robi wrażenie.
5: A w środku?
4: Ogromny bagażnik, 604 litry.
5: A czy będzie wygodnie i bezpiecznie?
4: Co za pytanie. Head-up display, bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay. Idziemy do salonu. Tam wszystko ci pokażę. Polska premiera. Kia K4 Kombi już w salonach.
6: Kia. Movement that inspires.
7: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 440 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
8: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
9: Niesiesz światy pełne oszczędności, portfel bez paniki.
10: A w tych światach? Kawa ziarnista Astra 100% arabika 500 gramów, dwa rodzaje. Drugi produkt 80% taniej. Oraz ptasie mleczko Wedel, wybrane rodzaje. Drugie opakowanie również 80% taniej. Tylko 13,18 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 21,98. Promocja od 15 do 16 maja. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
11: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty. Karkówka grillowa Czas na Grill Megapaka 16,99 za kilogram. Oraz napój gazowany Pepsi lub Pepsi Twist 2 litry 6,49 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. A wszystkie kiełbasy śląskie Kraina Wędlin. Drugi tańszy produkt 70% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 opakowania. Maksymalnie 2 z rabatem na kartę. Biedronka.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
14: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
15: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład składany smartfon Motorola Razr. Najniższa cena od wprowadzenia towaru 2499 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
16: I po reklamie SK.

0: nasz Starships, 23 minuty do godziny 14. 10 kroków wystarczy, żeby nasz poziom stresu się obniżył. Dlatego, że naukowcy mówią wprost, stres obniża, a raczej nie, chodzenie obniża poziom stresu. Więc w sytuacjach stresowych po prostu chodzicie. Choć to nie jest takie trudne, bo zazwyczaj człowiek wtedy chce po prostu wyjść z siebie. Sombr, za chwilę w Radiu SK.
1: Reklama. Łezka. My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
2: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili, zobacz jak tanio, Maciek.
3: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Czy wiesz, że limit VAT wzrósł do 240 tysięcy i znowu możesz korzystać ze zwolnienia? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym od razu. Wybierz Infakt, a my bezpiecznie przeniesiemy twoją księgowość. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
7: W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na Amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron al-arabiata. Na Amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki al-arabat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na Amazon.pl.
8: Może ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
9: Już w najbliższy weekend w Elblągu Smaczny Targ, festiwal azjatycki i festiwal smaków świata. Na festiwalu azjatyckim spróbujesz pysznych pierożków mandu, japońskiego makaronu udon teriyaki, chrupiących krewetek w tempurze, japońskich słodyczy i maczy w wielu smakach. Festiwal smaków świata to oryginalne gruzińskie haczapuri, aromatyczne, kremowe perskie curry, a na deser słodkie owoce w belgijskiej czekoladzie. 15, 16 i 17 maja. Bulwar Zygmunta Augusta w Elblągu.
10: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś. Wszystkie soki, smoothie i lemoniady chłodzone z Olewita. Dwa opakowania plus jedno za grosz. A z kuponem Lidl Plus. Schab wieprzowy bez kości rzeźnik. Cena przed obniżką 16,95. Teraz tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
11: Lidl. To się opłaca.
12: Sięgaj śmiało po markowe pewniaki w Carrefourze. Lody Zielona Budka 1 litr w promocji, drugie 60% taniej. 14,69 za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 23 maja. Cena przed obniżką 21,69.
13: ZUS, podatki, czynsz, konto.
14: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
13: Ty nie?
14: Mi to płacą w Alior Banku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
13: Płacą ci? Dużo?
14: 4000 się uzbierało.
13: No żartujesz.
15: Nie żartujemy. Z e-kontem biznes z kartą z plusem w Alior Banku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł. W tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem. Oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października. 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy i konta biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.
16: Premiera TVN. Czy da się zhakować Ministerstwo Edukacji? Sprawdź w filmie ekipy Friza, Foremniak, Głowacki, topowi influencerzy i ponad milion widzów w kinach. 100 dni do matury. Już jutro o 20 w TVN.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: Od czwartku nowa oferta. Od czwartku w Kauflandzie woda mineralna Cisowianka. Kup 6 1,5 litrowych butelek, 6 dodatkowych dostaniesz gratis. A kawa ziarnista Jakobs Krynung, krema lub espresso, kilogram 53,99 z Kaufland Card Extra. 6 opakowań na osobę. Kaufland.
19: I po reklamie.

0: można, to wiem.
1: Męskie granie orkiestra, czyli nareszcie Zalia, Igor, Herbu, TV to Bambino. 6 sekund wystarczy, żeby poprawić sobie humor. 6 sekund uśmiechu. I nasz mózg myśli, że jest lepiej niż jest. Co to jest przepis, który wy teraz wykorzystajcie, a po 14 gram kolejne dobre hity w Radiu SK.
2: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

0: Reklama. W salonach Empik trwa festiwal polskiego obyczaju. Teraz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę polskich autorów. Do tego do 40% zniżki na wybrane zabawki. Od kreatywnych zestawów po gry planszowe. I 50% rabatu na drugi tańszy produkt z kolekcji Harry Potter. A na Empik.com do 1000 zł zniżki na wybrane rowery. W tym Cross i Romet. A hulajnogi elektryczne do minus 25%. Empik. Witaj w klubie.
1: Muzeum Fabryka Czekolady Wedel można...
2: I to razem
3: przyjemnie spędzić czas.
2: Ale pachnie.
1: Spróbować czekolady.
3: Mm, poznać jej historię i sprawdź, co jeszcze można.
2: O, wow!
1: Wejdź na fabrykaczekolady.pl i kup bilet już dzisiaj.
4: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
5: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
4: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
6: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%, 1 litr, tylko złoty 69 za sztukę przy zakupie 4. Olej rzepakowy Lewiatan, jedynie 3,99 za sztukę przy zakupie 2.
4: Sposób na twój dobry dzień?
5: Mamy to w Lewiatanie.
6: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
7: A cappuccino też za 7?
8: Też.
7: A flat white?
8: Też.
7: A...
8: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
9: W Leroy akcja na płytki trwa. To dobry czas na remont, bo mamy nową kolekcję płytek i możesz jeszcze zaoszczędzić. Teraz 200 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na gresy i glazurę wydajesz. A gdy kupujesz płytki za minimum 1000 zł, usługa montażu 10% taniej. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
10: Masz Allegro Smart? To korzystaj już teraz z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks tylko dla smartowiczów. A jak nie masz Allegro Smart, to wejdź do jego świata i wypróbuj za darmo.
11: Jak tak, to Allegro.
12: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
13: Lidl, to się opłaca.
14: SK Cinema. Newsy ze świata filmu, seriali i telewizji na wyciągnięcie ręki.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
17: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebny.
16: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
17: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
18: I po reklamie.
19: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
20: W Elblągu czeka nas popołudnie z temperaturą około 14 kresek. Możliwe są przelotne opady, więc warto mieć parasol pod ręką. Wieczorem wiatr się wzmocni, co może utrudniać jazdę, a temperatura spadnie do 13 stopni. Uważajcie na drodze i trzymajcie się ciepło.
19: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
21: Zbliża się 14. SK News, Jakub Krzyżak. Po wyroku sądu, ruch urzędników i deklaracje. Warszawa dokonała pierwszej transkrypcji aktu małżeństwa osób tej samej płci. Prezydent stolicy Rafał Trzaskowski zapowiedział, że teraz będzie to standardem.
22: Kolejne tego typu wnioski będą bardzo szybko rozpatrywane przez nasz Urząd Stanu Cywilnego i te transkrypcje również będą wydawane.
21: Drogę do tego otworzył wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego, który nakazał Urzędowi Stanu Cywilnego transkrypcji aktu małżeństwa dwóch Polaków zawartego legalnie w 2018 roku w Berlinie. Trwają poszukiwania sprawcy wypadku w Obornikach w Wielkopolsce. W środku nocy samochód uderzył w pieszego na ulicy Staszica w ciągu Krajowej 11. Kierowca uciekł.
23: Śmierć na miejscu poniósł 47-letni mieszkaniec Obornik.
21: Relacjonuje Krzysztof Polzin z policji w Obornikach. Wiadomo, że do wypadku doszło przed przejściem dla pieszych. Mężczyznę znaleziono na drodze około 150 metrów od miejsca uderzenia. Polak mistrzem Europy w taekwondo. Szymon Piątkowski zdobył złoty medal w Monachium. W kategorii do 87 kg wygrał 4 walki w finale, pewnie pokonując Hiszpana, i stanął na najwyższym stopniu podium.
0: Mam SK Elbląg. News.
2: Krzysiek Jaworski. Wszystkie znajdują się w pobliżu plaży. Nadleśnictwo Elbląg wyłoniło dzierżawców 6 sezonowych parkingów na Mierzei Wiślanej.
3: Dzierżawcy mają obowiązek posiadać toalety, także 2 bezpłatnych miejsc do parkowania dla osób z niepełnosprawnościami.
2: Mówi Jan Piotrowski z Elbląskiego Nadleśnictwa. Sezonowe parkingi pojawią się w Mikoszewie, Junoszynie, Stegnie, Sztutowie, Kątach Rybackich i Krynicy Morskiej. Muzeum Bitwy pod Grunwaldem świętuje 15-lecie istnienia. W piątek od 12:00 walki rycerskie, pokazy, prezentacje, koncert i zwiedzanie z przewodnikiem.
23: Minuta po godzinie 14:00. Damiano Dawid, Mrozu, Teddy Swims, to jest plan i ci panowie będą z wami. Prawdopodobnie pojawi się gdzieś tam w tle też wasz szef, ale z nim to nie gadajcie, jak nie musicie. Kasia Węsierska, dzień dobry i zapraszam.

0: Ale to był hit. Brązu, Million Monet, 18 minut po 14. Powiedz mi, jak masz na imię, a powiem ci, czy będziesz bogaty, bogata, albo czy twoje dzieci będą. Tak, powstała lista imion, które sprzyjają bogactwu i powstała też lista imion, które przynoszą finansowego pecha. Uwaga, czytam. Te, które mają przynieść bogactwo, to Andrzej, Samuel, Aleksander, Krzysztof. Jeżeli chodzi o imiona żeńskie, to Anna, Maria, Laura, Helena i Sara. I teraz uwaga, wstrzymajcie oddech, bo czytam listę imion, która podobno przynosi finansowego pecha. Robert, Daniel, Dominik, Karina, Eliza, Karolina. To nie ja jak coś, to inni ludzie wymyślili, ale pamiętajcie przy wyborze imion dla swoich dzieci na przykład, albo też pamiętajcie, że jeżeli nazywacie się Andrzej, to powinniście być teoretycznie bogaci. Swoją drogą myślę, że lista imion, które przynoszą finansowego pecha, jest po prostu dłuższa i fajnie, że teraz to, że nam nie idzie w kasie, to możemy zwalić na swoich rodziców.
1: Radio SK. Reklama. Mistrzostwa Europy w siatkówce plażowej. 12-16 sierpnia, Stare Jabłonki. Najlepsze zawodniczki i zawodnicy Europy. Emocje na najwyższym poziomie. Bilety na e-bilet.pl. Patronat honorowy Ministerstwo Sportu i Turystyki oraz Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Zapraszają Polski Związek Piłki Siatkowej i Hotel Anders.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Potrzebujesz szyby do ciężarówki lub autobusu? W Autoglas gwarantujemy szybką dostawę, minimum formalności i montaż u klienta. Zaufaj nam, a my przywrócimy twój pojazd do pracy. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści 5 suchych przyjaciół, przytulne łóżko turystyczne i kalosze w panterkę. Miau! Teraz Ola cieszy się błotem. W sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak, tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.

0: Szukasz olśniewającego prezentu? Salon jubilerski Agat zaprasza na niezwykłe okazje. Obrączki z rabatem aż 30%, do tego grawer, kolczyki lub brylant w prezencie. Do 40% taniej na markowe zegarki. 30% zniżki na wybrane modele biżuterii. 50% taniej na drugą zakupioną sztukę biżuterii. Wyjątkowe ceny skupu złota, srebra i monet. I pamiętaj, złoto inwestycyjne dostępne od ręki. Salon jubilerski Agat, Elbląg, hipermarket Eleclerc.
1: Za szacunek, zaufanie i z oferty korzystanie. Za lojalność. Dziękujemy.
2: W hipermarkecie Leclerc w Elblągu do soboty. Skrzydełka z kurczaka. Cena sprzed pierwszej obniżki 9,99 za kilogram, a teraz 5,99. Kaszanka wieprzowa JBB. Cena sprzed pierwszej obniżki 7,99 za 500 gramów, a teraz 5,99.
3: Leclerc.
4: Na plażę, w góry czy na city break? W idealnej stylizacji? Wiadomo, tylko z Giacomo. Giacomo Conti rozdaje miliony na wakacje. Zrób zakupy w salonach mody męskiej Giacomo Conti i wygraj wakacje marzeń. 100 voucherów o wartości 10 tysięcy złotych czeka na ciebie. Odwiedź salon w centrum handlowym Ogrody w Elblągu. Dziękujemy, że od 20 lat jesteście z nami.
5: Chcesz sprzedać auto szybko i za dobrą kasę? Albo kupić coś konkretnego? Auto Giełda Elbląg Kazimierzowo 5D. Skupujemy auta od ręki i mamy wybór, którego nie znajdziesz nigdzie indziej. Autogiełda Elbląg Kazimierzowo 5D. Tu robi się dobre interesy.
6: To będzie ostatnia reklama. Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.
7: I po reklamie.

0: Na pokład naszego samolotu proszeni są pasażerowie, którzy są gotowi odlecieć w nieznane, nie liczyć godzin, lat, ani kasy na koncie, choć tak naprawdę to my za wszystko płacimy. Jeżeli ktoś widział taki trend ostatnio w internecie, gdzie na lotnisku proszeni są różni pasażerowie o różnych cechach do samolotu, to my prosimy tych, którzy są gotowi polecieć z nami nie wiadomo dokąd, ale wiadomo kiedy, bo w ostatni weekend maja zabieramy Was na odlot ściśle tajny, co oznacza, że możecie wciąż dołączyć do naszej ekipy. Wpadacie na sk.pl, pobieracie aplikację Radia SK i tam się zgłaszacie. Naprawdę nie wiemy dokąd lecimy, ale wiemy, że możecie polecieć z nami na niezapomniany weekend z Jankesem, Kamą i Wiktorem. Zgłoszenia czekamy tam, bo miejsca powoli wyparowują. Kolejne w samolocie są zajęte. Trochę jeszcze ich jest, ale jak się pospieszycie, to większa szansa, że je właśnie złapiecie. The Weeknd, Save Your Tears, za chwilę w Esce.
1: Reklama.

0: Na przykład pralka Beko Slim 7 kg. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1494 zł. Teraz za 1194. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Szukasz niebezpieczeństwa? Prime Video rozpala adrenalinę. Poczuj pożądanie tak gorące, że uruchamia czujki dymu. Zanurz się w nowym mrocznym romansie 56 dni.
2: Niektórzy ludzie są sobie pisani.
1: I zobacz złoczyńców, którzy za nic nie chcą leżeć martwi. W makabrycznym thrillerze kryminalnym Cross sezon drugi.
3: Ten zabójca nie popełnia błędów.
1: Większa dawka smolistego mroku. Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
4: Może ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
5: Nadchodzi Kortowiada 2026, powered by Alior Bank. Festiwal, który otwiera muzyczne lato na Warmii i Mazurach. Trzy sceny, ponad 30 artystów i kilkanaście wydarzeń towarzyszących. W line-upie m.in. Guzior, Jan Rapowanie, Kacperczyk, Kizo, Maryla Rodowicz, Michał Szczygieł, Problem, Tymek, Wilki i Żabson. Karnety i bilety jednodniowe kupisz na stronie bilety.kortowiada.pl. Widzimy się od 28 do 30 maja w Olsztynie.
6: I co tak myślisz?
7: Zastanawiam się, na co wydać rekordową kwotę. Ponad 5,5 miliona złotych.
6: Wygrałaś w Totka?
7: Nie. Złożę wniosek w Elbląskim Budżecie Obywatelskim. Chcę współdecydować o tym, co zostanie w mieście zrealizowane.
6: Ja też chcę.
7: I możesz. Każdy mieszkaniec Elbląga może. Wnioski z dobrymi pomysłami składamy do 15 maja w wersji papierowej w Biurze Podawczym Urzędu Miejskiego lub w punkcie informacyjnym Ratusza Staromiejskiego. Szczegóły znajdziesz na budżetobywatelski.elblak.eu.
8: Już 23 maja o 20 w Sosnowcu i Dąbrowie Górniczej pierwszy historyczny nocny maraton zagłębiowski. Zamkniętych będzie kilka ulic, za co przepraszamy, ale dzięki temu możesz przyjść i wspierać bohaterki i bohaterów na stawikach przy dworcu PKP czy ulicy Małachowskiego, a także w fabryce pełnej życia przy Molo na Pogorii 3, wiosce maratońskiej przy arenie Sosnowiec. Zbuduj z nami nową, wspaniałą historię Sosnowca i Dąbrowy Górniczej. Maraton zagłębiowski 23 maja 2026. Zaprasza Radio SK.
9: Agrobiotech. Największy w regionie autoryzowany dealer firmy Stihl zaprasza. W dwóch lokalizacjach kupicie piły, kosy spalinowe, myjki ciśnieniowe, traktorki ogrodowe, odkurzacze, dmuchawy i narzędzia ręczne. Doświadczony personel służy fachowym doradztwem i zapewnia wysokiej jakości serwis na oryginalnych częściach. Agrobiotech. Krosno koło Pasłęka przy myjni samochodowej i Cisy pod Malborkiem. Zapraszamy.
10: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nowalijek na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś! Polskie pomidory malinowe luzem, cena przed obniżką 14,99. Teraz tylko 7,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus. Maliny 125 gramów, cena przed obniżką 11,99. Teraz 50% taniej przy zakupie dwóch. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
11: Lidl. To się opłaca.
12: To będzie ostatnia reklama. Za górami, za lasami jest park rozrywki z atrakcjami, a w tym parku cudów wiele. Przybywajcie, przyjaciele.
13: Mamo, a gdzie to jest?
12: Wcale nie tak daleko, bo przy obwodnicy Elbląga.
14: Park rozrywki Nowa Holandia to blisko 20 hektarów wspaniałych atrakcji. Park rozrywki Nowa Holandia przy obwodnicy Elbląga.
15: I po reklamie.

0: Od razu informuję, nie zapłacimy za mandaty, jeżeli ktoś właśnie teraz przyspieszył, słysząc Fast Cars Superstars od Christiana Marci w Radiu SK. Ale poprawimy wam humor za chwilę w Radiu SK po 15, dlatego że oni wrzucają na luz. Pirowski i Pawełek już teraz u nas.
1: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
2: Reklama.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Barbara, co ty tam tak w tym telefonie robisz?
5: Oszczędzam.
4: O, a ile?
5: 200 zł w apce Media Expert. Ty patrz, jakie fajne promki mają.
2: Kupuj szybciej, łatwiej i taniej. Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
7: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
8: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebny.
7: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
8: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
9: Firma B-Plast poszukuje pracownika do rozpisywania rozkroju płyt meblowych na produkcję. Wymagania: znajomość Excela, operatywność, zaangażowanie i umiejętność pracy w zespole. Praca tylko na pierwszą zmianę. CV wraz ze zdjęciem proszę składać mailowo na adres praca@b-plast.pl lub osobiście. B-Plast, Kazimierzowo 5E.
10: Czy wiesz, że limit VAT wzrósł do 240 tysięcy i znowu możesz korzystać ze zwolnienia? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym od razu. Wybierz Infakt, a my bezpiecznie przeniesiemy twoją księgowość. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
11: Chcesz sprzedać swoją nieruchomość, ale boisz się, że potrwa to miesiącami? Zrób to z kimś, kto naprawdę sprzedaje.
12: Angelika Wiśniewska, agent roku Farmi i Mazur.
11: Wiśniewscy Nieruchomości. Sprzedajemy szybciej, skuteczniej i za najlepszą możliwą cenę.
12: Bez stresu, bez straty czasu.
11: Zadzwoń i sprawdź, ile warta jest twoja nieruchomość.
13: Już 16 maja zapraszamy do przedszkola Jedyneczka i żłobka Mini Jedyneczka na wyjątkowy dzień otwarty. Od 10 do 14 czekają przejażdżki na kucykach, dmuchańca, animacje, gry, zabawy i mnóstwo słodkości. A co najważniejsze, trwają zapisy do darmowej grupy trzylatków finansowanej przez Unię Europejską. 16 maja widzimy się na festynie w Jedyneczce w Elblągu przy Nowogródzkiej 7.
14: SK Cinema. Newsy ze świata filmu, seriali i telewizji na wyciągnięcie ręki.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: ZUS, podatki, czynsz, konto.
17: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
16: Ty nie?
17: Mi to płacą w Alior Banku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
16: Płacą ci? Dużo?
17: 4000 się uzbierało.
16: No żartujesz.
18: Nie żartujemy. Z e-kontem biznes z kartą z plusem w Alior Banku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł, w tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października. 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy i-konta biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.
2: I po reklamie.
1: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
2: Sponsorem programu jest właściciel salonu jubilerskiego Agat, Leclerc w Elblągu.
1: Sponsorem programu jest właściciel centrum budowlanego Falcon, partner sieci salonów łazienek Blue. Elbląg, Malborska 52.
19: W Elblągu popołudnie zapowiada się umiarkowanie ciepłe z temperaturą około 15 kresek. Możliwe przelotne opady, więc warto mieć parasol pod ręką. Wieczorem i w nocy pogoda się pogorszy. Spodziewajcie się silnego wiatru i intensywnych opadów deszczu. Bądźcie przygotowani.
2: Sponsorem programu jest właściciel salonu jubilerskiego Agat, Centrum Obrączek, Galeria Handlowa Leclerc w Elblągu.
1: Sponsorem programu jest właściciel centrum budowlanego Falcon. Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
20: Minęła 15, SK News, Jakub Krzyżak. Na początek ostrzeżenie dla kierowców na A4 między węzłami Brzeg i Opole Zachód. Przewróciła się ciężarówka. Zablokowana jest jezdnia w kierunku Wrocławia. Na szczęście nikomu nic się nie stało. Ponad 1500 dronów i pocisków spadło na Ukrainę w ciągu doby, podaje prezydent Wołodymyr Zełenski. Kijów informuje, że głównym celem była infrastruktura kolejowa i energetyczna.
21: Cały czas trwają poszukiwania osób, które są uwięzione pod gruzami. Także płonęła stacja benzynowa. Zostały zaatakowane budynki biurowe.
20: Relacjonuje Helena Krajewska z Polskiej Akcji Humanitarnej, która przebywa w Kijowie. Według najnowszych informacji od służb 7 osób zginęło, a ponad 40 jest rannych. To największa charytatywna sztafeta biznesowa w kraju. Ruszyły zapisy do 15. edycji Poland Business Run. Na rozkładzie najpierw Warszawa, potem bieg wirtualny, a na koniec Kraków.
22: W 5-osobowej sztafecie biegną osoby zaprzyjaźnione z firm, wszyscy, którzy mają tylko ochotę i wybiegują pomoc, rehabilitację dla naszych podopiecznych, za co Państwu bardzo, bardzo dziękujemy.
20: Mówi prezes Fundacji Poland Business Run Agnieszka Pleti. Zapisy na stronie www.pbr.pl potrwają do 10 czerwca.
23: SK Elbląg News.
24: Rafał Maliszewski. Miliony na ochronę ludności, ponad 6 dla Elbląga, 2200 dla Pasłęka i 1300 dla Braniewa. Te pieniądze mają podnieść odporność miast na sytuacje kryzysowe.
25: Wykonanie dokumentacji projektowej dla schronów nowych ujęć wody w dwóch lokalizacjach.
24: Mówi Adrian Kusko z elbląskiego ratusza. Do tego zakupy agregatów, syren. W ramach programu ochrony ludności do Braniewa trafi jedna, a do Elbląga dwie nowoczesne karetki ratunkowe. Noc muzeów pieniężnie. W programie zwiedzanie Muzeum Werbistów, Wieży Ciśnień, Młyna Melzak oraz koncert organowy. Start w sobotę od 17.
26: Rzuć na luz!
27: Rzuć na luz!
28: Rzuć na luz!
29: Rzuć na
30: luz! Rzuć na luz!
31: No to hops, wrzucamy na luz. Razem z wami 2 minuty po 15. Dzisiaj czwartek, a za moment w głośnikach Mark Ronson i Miley Cyrus. Będzie Justin Bieber i Nicki Minaj, a także Jeremy Sikorski i Shakira.
32: No i my oczywiście będziemy u was w głośniku.
31: Czyli nasza radiowa Shakira, Pawełek.
32: No i nasza Shakira kolejna, Pirowski.
31: Dzień dobry. Dzień dobry.

0: Shakira w Radiu SK. Whenever, whenever, czyli muzyczne przypomnienie o tym, że gdziekolwiek się wybieracie, weźcie ze sobą Radio SK. Niestety w plecaku dobrodziejstwa inwentarza jest też Pawełek.
1: No i szczęście w nieszczęściu jest też Firowski oczywiście.
0: No dzień dobry, witamy dzień bardzo dobry. Pięknie w naszym popołudniowym zakątku. Wszyscy jesteście zaproszeni i super, że spotykamy się w komplecie, skoro temat szczęścia i nieszczęścia został poruszony. Czyli można by powiedzieć trochę taki opis naszego duetu, tak, prawda? Nie będę mówił, który to szczęście,
1: to
0: a
1: się
0: który
1: zmienia.
0: To nieszczęście.
1: Raz tak, raz tak.
0: No to czy szczęścia, czy nieszczęścia? Którego poczucia macie dzisiaj więcej, którego więcej nosicie w plecaku przez cały dzień? Proszę nam to wszystko opisać piękną głosówką i wysłać na Facebook Radia SK. Zapraszamy serdecznie, a my będziemy dzielić się prezentami.
1: Tak zwany Messenger, ale jest też droga SMS-owa 664-402-302.
0: Zapraszamy serdecznie. Merch popołudniowy mamy do oddania. Pirowski, Pawełek i Warsaw Saints. Nie jest już dużo, no, że tak powiem, tych ciuszków, ale są dla najlepszych i najwytrwalszych. A zatem dla was za moment także Just T i Turn the Lights Off. Bardzo dobry numer na porę popołudniową. Zapraszamy.
2: Radio SK. Autopromocja.
3: Cel podróży nieznany. Emocje gwarantowane.
4: Zgłoś się na odlot ściśle tajny.
2: Tylko w Radio SK.
4: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i ruszaj z nimi w nieznane.
5: Zgłoszenia tylko w apce Radia SK.
6: Sponsorem programu jest właściciel sklepu Zoopuszek. Górny parking Centrum Handlowego Zielone Tarasy przy ulicy Teatralnej.
2: Autopromocja.
7: Reklama.
8: Mamy komputery. Dużo, a nawet bardzo dużo. I laptopy, i stacjonarne, i drukarki, i wszystko inne. I wiele więcej, i tak jeszcze trochę. I takie specjalne do gier też mamy. Takie mocne. A, i kasy fiskalne. To też mamy. KNDM, pasaż Hetmańska przy torach tramwajowych. KimElBlack.pl. KNDM. I wszystko wiem.
9: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
10: Tu Łukasz z Autoglas. Masz samochód elektryczny? W Autoglas bezproblemowo wymienimy twoją szybę na nową i skalibrujemy systemy bezpieczeństwa. A gwarancja twojego samochodu pozostanie dalej ważna. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
9: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
11: No a kogo te moje piękne chawciki widzą? Koszulka, czapeczka, kamizelka, bluza. A co to się robi?
12: Siemka Polar. Idziemy do firmy Barwy, bo chcemy nadruk według mojego pomysłu. O, tu duży, tak na piersi.
11: To idę z wami. Zabarwimy się trochę. Barwy, haft i nadruk. Ulica Wiejska 18 w Elblągu. Więcej informacji na barwy.net.pl. Barwy. Barwimy codzienność.
13: Lauro Bruni. Usługi cięcia i oklejnowania formatek meblowych. Fronty akrylowe. Szybkie terminy. Niskie ceny. www.laurobruni.pl lub telefon 691 66 93 66.
14: Mamo, a weźmiemy hulajnogi?
15: I piłkę, misia i bubę?
16: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
17: Jest 7 miejsc.
16: I rower, i mój kocyk. No i buba.
18: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
19: Szukasz olśniewającego prezentu? Salon jubilerski Agat zaprasza na niezwykłe okazje. Obrączki z rabatem aż 30%, do tego grawer, kolczyki lub brylant w prezencie. Do 40% taniej na markowe zegarki. 30% zniżki na wybrane modele biżuterii. 50% taniej na drugą zakupioną sztukę biżuterii. Wyjątkowe ceny skupu złota, srebra i monet. I pamiętaj, złoto inwestycyjne dostępne od ręki. Salon jubilerski Agat, Elbląg, hipermarket Eleklerk.
20: Za szacunek, zaufanie i z oferty korzystanie. Za lojalność. Dziękujemy.
21: W hipermarkecie Leclerc w Elblągu do soboty. Skrzydełka z kurczaka. Cena sprzed pierwszej obniżki 9,99 za kilogram, a teraz 5,99. Kaszanka wieprzowa JBB. Cena sprzed pierwszej obniżki 7,99 za 500 gramów, a teraz 5,99.
22: Leclerc.
23: To będzie ostatnia reklama.
24: Szukasz nowego samochodu w dobrej cenie? W Volkswagen Plichta czekają na ciebie rabaty nawet do 28 000 zł na wybrane modele. A nowy Volkswagen Taygo z DSG może być twój już od 77 tysięcy złotych. To idealny moment, żeby zmienić samochód. Odwiedź Volkswagen Plichta i skorzystaj z wyjątkowych ofert. Gdańsk, ulica Lubowicka 42. Volkswagen Plichta. Dostajesz więcej.
0: I po reklamie.

0: To hasło najczęściej słyszy się w pracy, do koleżanki i kolegi: ja już lewituję. Dlatego też zagraliśmy po południu Levitating od Dua Lipy i DaBaby. Na zegarkach już 3:30. Zwanie mi Pirowski.
1: I Pawełek, dzień dobry.
0: Pawełku, co ty na to, żebyśmy sprawdzili teraz, czy nasi ludzie w Polsce, nasi słuchacze i nasze słuchaczki mieli dzisiaj więcej czy mniej powodów do uśmiechu?
1: Ja głosuję na dwie ręce, jestem z jedną ręką za i drugą ręką za.
0: Pawełku, ostatnio takie głosowanie w Sejmie skończyło się zamiast karą 2 głosami, także nie mogę odmówić ci skuteczności, ale wolę to sprawdzić.
2: A ja to chyba mam mniej szczęścia, bo żadna moja głosówka jeszcze w Radiu SK niestety nie poleciała. I jakby tak dzisiaj poleciała, ja bym za to zgarnęła prezenty, to pewnie miałabym już więcej szczęścia. No to co, chłopaki, decydujcie.
0: No nie, nie, nie, to dzisiaj też nie poleci w takim razie. Musimy być, Pawełku, konsekwentni do końca. Wysyłamy skarpety Pirowski, Pawełek i Warsaw Science do autorki, a w waszą stronę leci Ruel.

0: Wet Fingers i Hi-Fi Superstar na antenie Radia SK. 23 minuty przed 16. Dzień dobry, witamy pięknie.
1: Dzień dobry, tu Pirowski i Pawełek Wesce.
0: Tak jest. No i zerkamy na stan szczęścia Polaków. Na całe szczęście do portfela nikomu nie zaglądamy, bo gdybyśmy zaczęli od siebie, obawiam się, że...
1: Ten stan byłby niski.
0: Tam 9 zł, ledwo dycha. A zatem witamy wasze szczęście na antenie Radia SK. Tomku?
2: No siema, tylko szczęście, bo tak naprawdę jesteśmy zdrowi, mamy pracę, mamy żony, kochanki, więc czego chcieć więcej? Pozdrawiam.
1: Mamy pracę, mamy żonę, mamy kochanki.
0: I czego chcieć więcej? Tak. No może właśnie mniej, bo żona jeszcze zakłada funkcję teściowej. Więc gdyby podejść matematycznie i za żonę robi X... to idealne równanie by było x minus 1, prawda? Radio SK. A za moment plus 1, Maneskin i Baby Set.
3: Autopromocja.
4: Niektórzy nie dowierzają.
5: Jezu, naprawdę wkręciłam w takie coś?
4: Niektórzy próbują obrócić to w żart.
6: No, udało się, ale poczekajcie, zemszczę się.
4: A są tacy, którzy po prostu grożą.
5: No, zabijecie po prostu.
4: Nosem wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kamy i Wiktora.
7: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji
3: Autopromocja.
8: Reklama. Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, airfryery, depilatory świetlne, roboty koszące, rowery i hulajnogi elektryczne w super niskich cenach.
9: Bo w Media Expert taniej masz.
10: Czas na finał wyprzedaży rocznika w salonach O Moda JQ. Teraz możesz zyskać ponad 16 tysięcy złotych z rabatem, korzystnym finansowaniem oraz ubezpieczeniem OC, AC i GAP. Każde za jedyne 1 zł. Nie czekaj! Sprawdź szczegóły na omodajq.pl i umów się na jazdę próbną.
11: Odwiedź nasz salon Omoda JQ Margo. Elbląg, ulica Rawska 2-4. Zapraszamy!
12: Kochanie, zadbaj w końcu o samochód.
13: Jasne, będzie lśnił jak... No po prostu będzie lśnił, no.
12: Zadbaj w końcu o samochód. Odwiedź Clinic Car, najstarszą detailingową firmę w regionie.
13: Detailing, powłoki ceramiczne, folie ochronne i konserwacja podwozia.
12: Clinic Car, Elbląg, Kazimierzowo 15C.
13: Clinic Car, polub nas na Facebooku.
14: Hejże hej, hejże ha! W Szarku loteria trwa. Za każde wydane 100 zł bierzesz udział w losowaniu nagród. Główna nagroda Echosonda Garmin Live Scope o wartości 17 tysięcy złotych. Centrum Wędkarskie Szark przy Grunwaldzkiej 6 zaprasza. Regulamin w sklepie.
15: Wygraj rower w ogrodach. Który wybierasz, górski czy miejski? Do 23 maja zrób zakupy za minimum 50 zł. Wypełnij kupon, wrzuć go do urny i graj o rower. Więcej paragonów to więcej szans. 15 i 16 maja zapraszamy Cię do strefy Pimp Your Bike. Odmień swój rower dzięki gadżetom i stwórz niepowtarzalny styl. Baw się razem z nami. Szczegóły na centrumogrody.pl.
16: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz iPhone 17 256 GB za 3599. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3999.
17: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bike 5, rodzinny SUV. Teraz w kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Wsiądź do nowego Bike 5 z panoramicznym dachem i wentylowanymi fotelami w standardzie i poczuj pełnię komfortu tej wiosny. Zapraszamy do salonu Bike. Autokompleks Elbląg, ulica Pułkownika Dąbka 157. Bike. Wybór staje się prosty.
18: Wszystko, czego dziś chcę.
19: To hit okazje z kartą Moje Intermarché. Jak litrowe mleko łaciate, złoty 79 kupując 6. A polski pomidor malinowy, kilogram tylko 8,99.
14: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
6: Toyota prezentuje Rok Potęgi 8 premier. Lider elektromobilności przedstawia premiera numer 3 Toyota RAV4. Ultra nowoczesna, oszczędna hybryda 6. generacji. O mocy nawet do 309 koni mechanicznych i niezwykłym przyspieszeniu. Poznaj ją podczas dni otwartych w salonach Toyoty od 11 do 16 maja.
0: Toyota Knedler zaprasza do odwiedzenia salonu w Elblągu. Kazimierzowo 4P.
15: Cześć, tu Adam Małysz. W życiu sporo czasu spędziłem w powietrzu, ale za kierownicą wolę trzymać się drogi w każdych warunkach. Dlatego wybieram opony Premium Continental, które regularnie wygrywają w niezależnych testach. Continental to jakość i bezpieczeństwo, które polecam. Adam Małysz.
10: To będzie ostatnia reklama.
20: Już w najbliższy weekend w Elblągu Smaczny Targ, festiwal azjatycki i festiwal smaków świata. Na festiwalu azjatyckim spróbujesz pysznych pierożków mandu, japońskiego makaronu udon teriyaki, chrupiących krewetek w tempurze, japońskich słodyczy i maczy w wielu smakach. Festiwal smaków świata to oryginalne gruzińskie haczapuri, aromatyczne kremowe perskie curry, a na deser słodkie owoce w belgijskiej czekoladzie. 15, 16 i 17 maja. Bulwar Zygmunta Augusta w Elblągu.
21: I po reklamie.
22: Eska.
23: Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych. Adresy salonów sprzedaży Dako dostępne na dako.eu.

Jaram nie jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe, bo się lubię trochę.

0: Madonna. I Sabrina Carpenter, Bring Your Love. Zagraliśmy wam w Radiu SK po południu, 5 minut przed 16.
1: Dwie diwy w jednej piosence, można byłoby powiedzieć. Za chwilę newsy w SC, a później wracamy oczywiście do hitów na czasie. Grupa Tame Impala już się szykuje, by dla was zagrać.
2: Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych. Adresy salonów sprzedaży Dako dostępne na dako.eu.

0: Reklama.
1: Szukasz prezentu na komunię? W RTV Euro AGD mamy dla Ciebie Samsung Galaxy A37 5G w kompletnym zestawie na start. Kupujesz smartfon z powerbankiem i opakowaniem prezentowym, a do tego zgarniasz etui za 1 zł oraz folię z profesjonalnym montażem już od złotówki. Masz wszystko. Zabezpieczony sprzęt, świetne zdjęcia i stały kontakt od pierwszego użycia. Promocja trwa do 31 lipca. Szczegóły w regulaminie w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
2: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
3: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
4: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Lenovo Log 15, AMD Ryzen 5, RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3899 zł. Teraz za jedyne 3699 z kodem rabatowym taniej.
5: Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów. Jak tak, to Allegro.
6: Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert. Na przykład w czwartek lody Algida Card Door opakowanie 825 lub 1000 ml. Kup jedno z Kaufland Card Extra, drugie gratis. Tak, lody Algida Card Door opakowanie 825 lub 1000 ml. Kup jedno z Kaufland Card Extra, drugie gratis. 8 na osobę. Kaufland.
7: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu Sokołów szynka konserwowa 455 gramów. Tylko 9,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 14,99. Produkt objęty limitem. A wszystkie kawy Lavazza druga tańsza aż 50% taniej. Mieszaj dowolnie. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
8: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Jaja ściółkowe Moja Kurka rozmiar M, opakowanie 10 sztuk. 7,69 za opakowanie przy zakupie 3. Limit dzienny 3 opakowania na kartę. Oraz wszystkie parówki Berlinki. Drugi tańszy produkt 70% taniej. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 3 z rabatem na kartę. A do tego wszystkie produkty Ariel. Drugi tańszy produkt również 70% taniej. Biedronka.
9: Mistrzostwa Europy w siatkówce plażowej. 12-16 sierpnia Stare Jabłonki. Najlepsze zawodniczki i zawodnicy Europy. Emocje na najwyższym poziomie. Bilety na e-bilet.pl. Patronat honorowy Ministerstwo Sportu i Turystyki oraz Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Zapraszają Polski Związek Piłki Siatkowej i Hotel Anders.
10: Agawa Bistro. Smaczne i zdrowe obiady domowe. Agawa Bistro. Imprezy, spotkania, ale też śniadania. I to od 8 rano. Agawa Bistro. Przepyszne jedzenie w niewysokiej cenie. Agawa Bistro. Ulica Rawska 2, budynek wodociągów.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Na komunię, na ślub, na rocznicę, na dowolną okazję. Salon jubilerski Koral. Kilkaset wzorów obrączek. Pierścionki, kolczyki, celebrytki. Naprawa i wyrób biżuterii złotej. Grawerowanie. Lata doświadczenia. Najniższe ceny. Bez zbędnych rabatów. Salon jubilerski Koral. 1 maja 45. Obok sądu.
13: I po reklamie.
14: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
15: W Elblągu po południu możliwe opady deszczu, ale temperatura będzie całkiem przyjemna, bo termometry pokażą około 14 kresek. Powietrze pozostanie w normie, więc oddychać będzie się dobrze. Wieczorem i w nocy uważajcie na silny wiatr, który może utrudniać jazdę.
14: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
16: Zbliża się 16. SK News. Jakub Krzyżak, sprawca strzelaniny nadal nieuchwytny. Jutro sekcja zwłok ofiar. Trwa policyjna obława po tragicznych wydarzeniach w Lubinie na Dolnym Śląsku. Zginęły dwie osoby, a jedna została ranna. Z tymi informacjami nasz reporter Michał Skolimowski.
17: Tak, dzień dobry.
16: Powiedz, jakie są najnowsze ustalenia służb?
17: Zarówno policja, jak i prokuratura nie chcą mówić o szczegółach. Wiadomo, że trwa obława za sprawcą i to by było na tyle z informacji oficjalnych. Z tych nieoficjalnych z kolei wynika, że mężczyźni się znali, a poszukiwany to 21-latek. Ofiary były też znane policji i wiele wskazuje na to, że były związane ze środowiskiem kibicowskim Zagłębia Lubin. Jedna z grup zaapelowała do innych kibiców o ubranie się na czarno na najbliższy mecz.
16: Nie grozi nam epidemia hantawirusa, uspokajają wirusolodzy. To dobra wiadomość przed sezonem wakacyjnym, ale jeśli wybieramy się do krajów rozwijających się, żeby uniknąć zakażenia, najlepiej
0: bycie pewnym, skąd jedzenie pochodzi, żeby było przechowywane w odpowiedni sposób.
16: Mówi dr Emilia Skirmund, wirusolog z Uniwersytetu Oksfordzkiego. Więcej o hantawirusie przeczytacie na sk.pl. Do końca maja trwa nabór do największego piłkarskiego turnieju dla młodzieży w Polsce z Orlika na stadion.
13: We wrześniu będziemy startować z tą rywalizacją od etapu lokalnego. Będzie to pierwszy etap rozgrywek, będą rozgrywki prowadzone na Orlikach głównie w całej Polsce.
16: Mówi Bartosz Orzechowski z Fundacji Orły Sportu. Rywalizacja będzie toczyła się w dwóch ścieżkach: junior dla szkół i drużyn amatorskich oraz junior pro dla klubów i szkółek piłkarskich.
18: SK Braniewo News.
19: Rafał Maliszewski. Jedyny taki bieg w kraju. Dystans 780 metrów. Start o 12.46 i nieważne, ile czasu zajmie pokonanie trasy, każdy dostanie medal.
20: Symboliczny dystans specjalnie z okazji jubileuszu 780-lecia nadania praw miejskich.
19: Mówi Paulina Borkowska z elbląskiego Mosiru. Bieg odbędzie się 28 czerwca. Właśnie ruszyły zapisy. Szczegóły na stronie Mosiru. Będzie rodzinnie, kolorowo i twórczo. Mowa o zajęciach w Braniewskiej Bibliotece dla rodziców z dziećmi w wieku od 3 do 6 lat. Uczestnicy wykonają wspólnie ozdoby na patyku. Zajęcia 19 maja o 16.00.

0: You're Not Alone w Radiu SK. Kwadrans po godzinie 16. Czy to dziś, czy to teraz? Nie, dziś wam o tym powiemy, ale akcja będzie jutro. Wrócił nasz legendarny program SK Live Remix, a to oznacza dużo dźwięków, które lubicie w waszych głośnikach.
1: Jest równie legendarny jak DJ, którego słyszeliście przed chwilą, czyli ATB. Pewnie wśród hitów w SK Live Remix także kawałki tego DJ-a do usłyszenia. Ruszamy zawsze w każdy piątek po 20. Na początku taka rozgrzewka z hitami na czasie, a później po 22. No to się dzieje, bo antenę SK przejmuje sam Armin van Buuren i jego Estate of Trance, ale jutro także z tego, co słyszałem, James Hype coś dla was szykuje, Lost Frequencies i Robin Schulz, tak więc będzie się działo.
0: To wszystko dla was w SK Live Remix. Armin van Buuren, stary, nowy DJ w Radiu SK od 22 jutro, ale warto włączyć SK dla tych niesamowitych brzmień także o godzinie 20.
1: No, chyba że macie ochotę na klubowe dźwięki całą dobę, to wtedy SK-owa aplikacja i tam specjalna stacja SK Live Remix.
0: Zapraszamy serdecznie. Jak teraz przy tych klubowych dźwiękach i treściach wrzucić wam autora, który wystąpi dla was za moment? No spróbujmy. Ed Sheeran. Znany klubowy awanturnik i DJ. Tak. Tak jest, Bad Habits. Gramy za moment.
2: Reklama. Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i hulajnogi elektryczne, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Tu Rafał z Autoglas. Każde uszkodzenie na przedniej szybie z czasem zmieni się w pęknięcie. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Umów się, zanim będzie za późno. Zadzwoń na 801-181-181 i zyskaj 5% rabatu, umawiając się online.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: W salonach Empik trwają majowe okazje. Teraz do 40% rabatu na wybrane zabawki. I 20% zniżki na zestawy LEGO Botanicals z aplikacją Empik przy ich zakupie za minimum 99 zł. A drugą tańszą książkę dla dzieci wydawnictwa Wilga kupisz 60% taniej. Do tego na Empik.com do 40% rabatu na produkty do ogrodu. W tym meble ogrodowe, grille, baseny, kosiarki i wiele więcej. Empik. Witaj w klubie.
6: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
7: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
8: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
9: Szukasz olśniewającego prezentu? Salon jubilerski Agat zaprasza na niezwykłe okazje. Obrączki z rabatem aż 30%, do tego grawer, kolczyki lub brylant w prezencie. Do 40% taniej na markowe zegarki. 30% zniżki na wybrane modele biżuterii. 50% taniej na drugą zakupioną sztukę biżuterii. Wyjątkowe ceny skupu złota, srebra i monet. I pamiętaj, złoto inwestycyjne dostępne od ręki. Salon jubilerski Agat. Elbląg, hipermarket Eleclerc.
10: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody.
11: Skoda. Mamo, a weźmiemy hulajnogi? I piłkę, misia i bubę?
12: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia. Jest 7 miejsc. I rower, i mój kocyk. No i buba.
13: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
14: Boże no, pałac bym nam znów odświeżył. Ale tak po kosztach.
15: Masz to w Brico.
16: Teraz w Brico Marché. Siatka pleciona 1,5 na 10 metrów za 79,99. Agres drewnopodobny Quickwood 28,99 za metr kwadratowy. Brico Marché. Nasze ceny rządzą.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi A5. Wyjątkową limuzynę w ofercie Business Edition, dostępną w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
19: I po reklamie.

0: Seaman Underneath the Blue na antenie Radia SK. Na zegarkach mamy już pół do piątej. Dzień dobry, witamy Pirowski i Pawełek z wami w studiu.
1: Dzień dobry i dołącza do nas trzecie P, czyli Piotr z naszego eskowego messengera.
2: Słuchajcie, jestem włocławskim kurierem. Jest we mnie dzisiaj dużo szczęścia, bo udało mi się do godziny 15 rozwieźć 450 paczek, co jest super wynikiem. Świeci słońce, trochę nieszczęścia, bo zepsuł mi się mój kubek na kawę, więc bez powera ruszam do pracy, ale będzie dobrze.
1: Ale jak to ruszam do pracy, jak do 15, 450 paczek było rozwiezione.
0: To jest niesamowite. To będzie dzisiaj absolutny rekord świata. Piotrze, pozdrawiamy bardzo serdecznie i oczywiście nie zostawimy cię bez kubka na kawę.
1: No właśnie, wysyłamy eskowy kubeczek piękny na kawę, oby wytrzymał jak najdłużej.
0: Ponoć trzyma jak najdłużej ciepło, więc liczymy, że się przyda. Być może nie w nadchodzącej porze roku, ale potem nastąpi kolejna jesień i zima, wtedy kubek jak znalazł. Radio SK. Maciej Musiałowski w Radiu SK. Dłonie mi drżą.

0: California Girls, a zatem Katy Perry i Snoop Dogg na falach Radia SK. 23 minuty przed godziną 17. Panie Pawełku, kategoria ewolucja.
1: Oj, z tego jestem słaby, panie Pirowski.
0: Nie tylko ty, Pawełku, mówi się, że ewolucyjnie w ogóle bardziej się zwijamy niż rozwijamy, ale okazuje się, że te obserwacje nijak mają się do branży złodziei samochodów.
1: Oho!
0: W latach 90. zróbmy małe podsumowanie. Pamiętasz, co się kradło z samochodów, Pawełku?
1: Nie mam pojęcia, bo byłem wtedy bobasem.
0: Radia z samochodów się kradło. Potem wycinali nam katalizatory, a teraz, uwaga, tną najczęściej albo całe Toyoty, albo radary. Policja w Lesznie i w okolicach miała ostatnio sporo pracy. Doszło tam bowiem do całej serii kradzieży. Uwaga, wyłącznie radarów do tempomatu oraz wkładów do lusterek. Złodziej wybierał niemal wyłącznie auta marki Audi.
1: I chodzi o elektroniczne elementy montowane w przednim zderzaku albo osłonie chłodnicy. No i wiadomo, taki nowy czujnik no tani nie jest. Często kosztuje ponad 5000 zł, a używany wyjęty właśnie na przykład przez złodzieja połowę tego.
0: No i okazuje się, że najlepszymi czujnikami wyszli na tym policjanci, chwała im za to. No i mają jeszcze drugą przewagę.
1: Tak?
0: Akurat ich radaru nikt im nie ukradnie, choć pewnie niektórzy kierowcy by czasem tego chcieli. Radio SK. Reklama.

0: Teraz w RTV Euro AGD do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Mamo, a weźmiemy hulajnogi? I piłkę, misia i bubę?
2: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
1: Jest 7 miejsc.
2: I rower, i mój kocyk. No i buba.
3: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
4: Hot grill.
5: Parilla caliente.
6: Grilla calda.
7: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
8: Kanapki hot grill selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
9: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
10: Widziałaś? Polska premiera Kia K4 Kombi.
11: No, a wiesz, że wielkość ma znaczenie?
10: Niespełna 4,70 m długości. Robi wrażenie.
11: A w środku?
10: Ogromny bagażnik, 604 litry.
11: A czy będzie wygodnie i bezpiecznie?
10: Co za pytanie. Head-up display, bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay. Idziemy do salonu. Tam wszystko ci pokażę. Polska premiera. Kia K4 Kombi już w salonach.
12: Kia. Movement that inspires.
13: Jakie piękne kwiaty i krzewy. Kochanie, miałeś rację, aby jechać do gospodarstwa ogrodniczego Piotra Zimińskiego w Elblągu na Druskiej 15.
14: Mówiłem ci, że tu kupimy wszystko do naszego ogrodu. Kwiaty, byliny, trawy, hortensje i krzewy róż. A nawet kwiaty na balkon dla mamusi.
13: To gospodarstwo w Elblągu na Druskiej 15 to rzeczywiście źródło dobrych roślin. Muszę polecić znajomym.
15: Monterze, elektryku, możesz pracować lepiej. Rockfin rekrutuje. Dołącz do naszego zespołu w Nowinie koło Elbląga. Szukamy osób z doświadczeniem. Oferujemy bezpieczne miejsce pracy, nowoczesne środowisko i zespół, na którym możesz polegać. Jesteśmy na rynku od 35 lat. To stabilność, na którą możesz liczyć. U nas zdobędziesz uprawnienia i masz realną szansę na awans. Sprawdź nas i przekonaj się sam. Zgłoś się do nas. Rockfin. Firma, z którą możesz budować przyszłość.
16: Uwielbiam rysowanie.
17: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnie na Orlen. Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Witaj. Dwa programy premium lub perfect masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na witaj.pl/myjnia. Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
18: To będzie ostatnia reklama.
19: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi A5. Wyjątkową limuzynę w ofercie Business Edition.

0: Jeśli w Radiu SK pojawia się Jazzy, to wiedz, że coś się dzieje. Dzieje się finał 16 na naszej antenie. Can't deny it, ale za moment sprawdzimy, co ważnego wydarzyło się wokół nas.
1: A dzieje się sporo. Za chwilę w newsach o 5:00 ciąg dalszy afery po imprezie z muzą klubową przy pałacu w Wilanowie. To za moment Westa, a później oczywiście hity na czasie.
2: Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych. Adresy salonów sprzedaży Dako dostępne na Dako.eu.
3: Reklama. My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
4: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
5: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
6: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
9: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
10: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres DeLonghi Rivelia. Kawa mleczna, mrożona, dwa zbiorniki na ziarna. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2898 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej.
11: Marzysz o pięknym otoczeniu dla swojego domu? Cortina, Centrum Ogrodzeń i Kostki zaprasza. Ogrodzenia, bramy i furtki, kostka brukowa i kamień dekoracyjny. Uwaga, nowość wśród asortymentu, bramy garażowe Wiśniowski. Cortina, kompleksowe zaopatrzenie inwestycji. Cortina, Centrum Ogrodzeń i Kostki. Elbląg, Kazimierzowo 5D.
12: Kto zwalcza ból?
13: Voltaren!
12: Kto?
13: Voltaren!
14: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa.
15: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
16: Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.
17: Okulary dla pokoleń. Salon optyczny Timac zaprasza na bezpłatne sprawdzenie wzroku i dobór opraw światowych marek. Ray-Ban, Tommy Hilfiger, Versace, Prada. Salony optyczne Timac. Elbląg, ulica Rzeźnicka na Starówce i Malbork, Kościuszki 23 Centrum.
18: Chcesz sprzedać swoją nieruchomość, ale boisz się, że potrwa to miesiącami? Zrób to z kimś, kto naprawdę sprzedaje.
19: Angelika Wiśniewska, agent roku Farmi i Mazur.
18: Wiśniewscy Nieruchomości. Sprzedajemy szybciej, skuteczniej i za najlepszą możliwą cenę.
19: Bez stresu, bez straty czasu.
18: Zadzwoń i sprawdź, ile warta jest twoja nieruchomość.
20: Agrobiotech, największy w regionie autoryzowany dealer firmy Stihl, zaprasza. W dwóch lokalizacjach kupicie piły, kosy spalinowe, myjki ciśnieniowe, traktorki ogrodowe, odkurzacze, dmuchawy i narzędzia ręczne. Doświadczony personel służy fachowym doradztwem i zapewnia wysokiej jakości serwis na oryginalnych częściach. Agrobiotech, Krosno koło Pasłęka przy myjni samochodowej i Cisy pod Malborkiem. Zapraszamy!
21: To będzie ostatnia reklama.
22: Nerdsfera. Najlepsze wiadomości ze świata gier, nowości książkowe, seriale i filmy fantastyczne oraz relacje z wydarzeń oraz targów tematycznych. Wejdź na sk.pl i sprawdź.
23: I po reklamie.
24: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
25: Sponsorem programu jest właściciel salonu jubilerskiego Agat, Leclerc w Elblągu.
26: Sponsorem programu jest właściciel Centrum Budowlanego Falcon, partner sieci salonów Łazienek Blue. Elbląg, Malborska 52.
27: Wieczorem w Elblągu możemy spodziewać się umiarkowanych opadów deszczu, a temperatura utrzyma się na poziomie 13 kresek. Wiatr będzie delikatny, ale w nocy nabierze na sile, co może utrudniać jazdę. Warto więc być przygotowanym na zmienne warunki pogodowe.
28: Sponsorem programu jest właściciel salonu jubilerskiego Agat, Centrum Obrączek, Galeria Handlowa Leclerc w Elblągu.
26: Sponsorem programu jest właściciel Centrum Budowlanego Falcon.
29: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
0: Minęła 17, SK News, Jakub Krzyżak. Po imprezie techno dymisja dyrektora Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie. Paweł Jaskanis został odwołany ze stanowiska, zdecydowała minister kultury Marta Cienkowska. To po kłosie festiwalu zorganizowanego na terenie zabytkowego dziedzińca. Ze szczegółami nasz reporter Michał Skolimowski.
1: Minister Cienkowska podkreślała, że nie ma zgody na działania, które uderzają w dobre imię muzeum i są sprzeczne z jego fundamentalną misją. Festiwal wywołał ogromne kontrowersje. Na hałas skarżyli się mieszkańcy, a media społecznościowe zalały zdjęcia m.in. trawników zniszczonych przez ciężki sprzęt. Tymczasem zgodnie z regulaminem placówki nie można na jej teren wjeżdżać na przykład na rowerze czy hulajnodze.
0: A teraz Sejm i drugie czytanie projektów ustaw w sprawie rynku kryptowalut. Złożono 4 projekty, ale sejmowa komisja za wiodące uznała regulacje przygotowane przez rząd i przyjęła tylko jedną z 15 poprawek prezydenta do tego projektu. Możliwe, że to będzie oznaczało już trzecie prezydenckie weto do tej ustawy. Posłowie nad przyjęciem projektu zagłosują jutro. Będą walczyć o tytuł Super Dzieciaka. W Czechowicach-Dziedzicach odbędzie się impreza promująca aktywność fizyczną i zdrowe odżywianie, mówi Elżbieta Zaremska, organizatorka imprezy.
2: Będzie strefa kickboxingu, w strefie go-jumpu będą akrobacje, będzie też skatepark.
0: To wszystko 14 czerwca o 15 w Parku Lasek w Czechowicach-Dziedzicach. Obowiązują zapisy.
3: SK Elbląg News.
4: Rafał Maliszewski. Z hulajnogi do więzienia. Dwie osoby jechały z zygzakiem hulajnogą elektryczną w Adamowie pod Elblągiem. To przykuło uwagę patrolu policji. Po kontroli trafili za kratki.
5: Okazało się, że 42-latek jest poszukiwany przez sąd w Elblągu. Z kolei 26-letnia pasażerka przez sąd w Katowicach.
4: Mówi Krzysztof Nowacki z elbląskiej policji. Jakby było mało, kierujący jednośladem odpowie za jazdę po pijaku. 3 złote sztuka, łącznie kilka tysięcy tytułów. W najbliższy weekend kiermasz książek wycofanych z księgozbioru Biblioteki Elbląskiej. Kiermasz w sobotę od 10, w niedzielę od 11.
6: Wrzuć na luz!
13: Wrzuć na luz!
23: Wrzuć na luz!
29: Wrzuć na luz!
30: W Radiu SK!
31: Za moment zadamy sobie pytanie na antenie Radia SK, komu miałabym powiedzieć. Na całe szczęście wyślemy do tego zadania Bletkę. Potem Thomas Gray, będzie Teddy, Swims i Evan. No i w tej godzinie także spotkanie z jedyną polską gwiazdą, a zatem z panią Jadzią. Zapraszamy serdecznie. Tu Pirowski.
32: Tu Pawełek. Dzień dobry.
31: Dzień dobry.

0: Deben w Radiu SK. Już 14 po 17. No i 14 dzień maja. Dużo rzeczy się dzisiaj zgadza. Pięknie was witamy w naszym studiu. Jest, weszła po czerwonym dywanie. Co prawda nieostrzeżonym, ale wciąż czerwonym. Pani Jadzia.
1: Dzień dobry.
0: Dzień dobry. Pan Pawełek.
2: Dzień dobry. Jest też Pirowski.
0: Witamy was pięknie w zabawie Co Pawełek trzyma w ryjku. Dziś przedmiot z własnego latyfundium przyniosła pani Jadzia. Pawełku, widzę, że rozkminiasz przedmiot. Powinieneś
2: tak, zastanawiam
0: się,
2: jak to się dzieje, jak to działa.
1: Dawno jak nie to działało?
2: Dawno nie miałem czegoś takiego w rękach. Tylko w rękach.
0: No właśnie, za moment będziesz miał to w ryjku, a panią Jadzie poprosimy o kategorię dla naszych przyjaciół, żeby łatwiej było im wygrać.
1: Wkładam i oglądam.
0: Ale pani Jadzie, już dzisiaj nie trzeba nic wkładać, żeby oglądać.
1: A ja oglądam.
0: I wkłada pani. Bardzo dobrze. No to już wiecie, jakie są podpowiedzi. Dzwońcie do nas, a my podpowiadamy, że do wygrania dzisiaj element z popołudniowego merchu ubraniowego Pirowski Pawełek i Warsaw Saints. Kogo witamy? Kogo gościmy? Dzień dobry. Czy ja podałem numer komórki?
3: Podaj. I tak ludzie dzwonią.
0: 6-4-4-0-2-3-0-2. Numer się nie zmienił, jak słyszycie. Dzień dobry.
4: Halo. Halo, dzień dobry.
0: Kogo witamy?
4: Robert.
0: Robercie, radyjko tylko w dół na momencik, żebyśmy się dobrze słyszeli. No i próbuj. Dwa pytania do Pawełka. Pawełkowi możesz zadać.
4: Okej, czy to się wkłada w telewizor?
3: W telewizor? W telewizor to nie.
1: Bezpośrednio nie.
0: Nie.
4: Bezpośrednio nie. Okej. Ale czy to służy do oglądania telewizji?
3: Tak, to tutaj mogę potwierdzić, że tak.
4: Okej. Czy to jest przewód od telewizji kablowej?
0: Przewód od telewizji kablowej.
1: Niestety
0: pani Jadziu.
1: Niestety nie.
0: Niestety nie. Moim zdaniem ten przedmiot wymyślono jeszcze przed telewizją kablową.
1: Oj, jeszcze dawniej.
0: A czy tych przedmiotów ma pani więcej, pani Jadziu, w domu?
1: Bo mam.
0: To, naprawdę?
1: Tak.
0: To teraz może być dużo warte.
1: No.
0: To kiedy odwiedzamy Jadzie,
1: Pawełku? Trzymam w lamusie.
5: Autopromocja.
6: Cel podróży nieznany. Emocje gwarantowane.
7: Zgłoś się na odlot ściśle tajny.
8: Tylko w Radiu SK.
9: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i ruszaj z nimi w nieznane.
7: Zgłoszenia tylko w apce Radia SK.
10: Sponsorem programu jest właściciel sklepu Zoopuszek. Górny parking Centrum Handlowego Zielone Tarasy przy ulicy Teatralnej.
11: Autopromocja.
12: Reklama.

0: przykład pralka Beko Slim 7 kg. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1494 zł. Teraz za 1194. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: To co, Angela? Idziemy na rower?
2: Ale mój stary już nie daje rady.
1: To czas na nowy. W Media Expert znajdziesz idealny rower dla siebie. Zobacz sama.
2: Racja. Cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, trekkingowe. O, i mają elektryki. To coś dla mnie.
1: Mówiłem. I możesz wziąć wygodnie na raty. Do 50 lat 0%, pół roku nie płacisz i RRSO 0%.
3: Kup w Media Expert. W promocji rower idealny dla siebie i zyskaj nawet 500 zł rabatu na kolejne zakupy. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Planujesz remont lub budowę? Z firmą Koma odbierzesz odpady budowlane bez segregacji, szybko i wygodnie. Oferujemy kontenery oraz big bagi w najniższych cenach w okolicy. Pomagamy w formalnościach BDO i działamy błyskawicznie. Zamów już dziś. Zadzwoń lub wejdź na sklep.koma.pl.
5: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
6: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
7: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
8: Już w najbliższy weekend w Elblągu Smaczny Targ, festiwal azjatycki i festiwal smaków świata. Na festiwalu azjatyckim spróbujesz pysznych pierożków mandu, japońskiego makaronu udon teriyaki, chrupiących krewetek w tempurze, japońskich słodyczy i maczy w wielu smakach. Festiwal smaków świata to oryginalne gruzińskie haczapuri, aromatyczne, kremowe perskie curry, a na deser słodkie owoce w belgijskiej czekoladzie. 15, 16 i 17 maja. Bulwar Zygmunta Augusta w Elblągu.
9: Za szacunek, zaufanie i z oferty korzystanie. Za lojalność. Dziękujemy.
10: W hipermarkecie Leclerc w Elblągu do soboty. Skrzydełka z kurczaka. Cena sprzed pierwszej obniżki 9,99 za kilogram, a teraz 5,99. Kaszanka wieprzowa JBB. Cena sprzed pierwszej obniżki 7,99 za 500 gramów, a teraz 5,99.
11: Leclerc.
12: Na plażę, w góry czy na city break? W idealnej stylizacji? Wiadomo, tylko z Giacomo. Giacomo Conti rozdaje milion na wakacje. Zrób zakupy w salonach mody męskiej Giacomo Conti i wygraj wakacje marzeń. 100 voucherów o wartości 10 tysięcy złotych czeka na ciebie. Odwiedź salon w centrum handlowym Ogrody w Elblągu. Dziękujemy, że od 20 lat jesteście z nami.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Firma B-Plast poszukuje pracownika do rozpisywania rozkroju płyt meblowych na produkcję. Wymagania: znajomość Excela, operatywność, zaangażowanie i umiejętność pracy w zespole. Praca tylko na pierwszą zmianę. CV wraz ze zdjęciem proszę składać mailowo na adres praca@b-plast.pl lub osobiście. B-Plast, Kazimierzowo 5E.
15: I po reklamie.

0: Dość! Kuba i Kuba w Radiu SK. 29 minut po godzinie 17. Pani Jadziu, jak się pani podobają nasi radiowi dżentelmeni?
1: Kubuś i Kubuś?
0: Tak jest.
1: Podobają.
0: Podobają się. Daję Jadzie okejkę.
1: Okej.
0: Wspaniale. Dzwońcie do nas bardzo proszę pod numer komórki 664 402 302 pod warunkiem, że macie pomysł, co Pawełek trzyma w ryjku. A po odpowiedzi po rundzie pierwszej pani Jadzia zostawiła następujące.
1: Wsadzam i oglądam.
0: No już, no i krótko i na temat.
2: Wiemy, że nie jest to kabel od kablówki.
0: Nie jest to kabel od kablówki. Propozycja Mateusza z SMS-ów. W przypadku pani Jadzi obstawiałbym ciasto w piekarniku. Wkłada i ogląda, ale...
1: Czy rośnie?
0: Czy rośnie, ale jak rozumiem, ciasto to też nie jest.
1: Nie.
0: To przedmiot zdecydowanie z gatunku elektronika.
2: No to czekamy na telefony od was. 664 402 302. Dzień do okna się rozłączył.
0: To ja zapytam pani Jadzi. Pani Jadziu, czy żeby obsłużyć ten przedmiot, czy sprzęt kupimy w sklepie do obsługi tego przedmiotu?
1: To znaczy... Nie.
0: Już nie.
1: Już chyba nie.
0: Ale pani Jadzia ma to w domu, jak rozumiem.
1: Ma.
0: No wiadomo, wiadomo. Dzień dobry.
1: Jeszcze za dolary
3: Dzień
1: kupiony.
3: Dobry.
0: Dzień dobry. Kogo witamy?
3: Mateusz z tej strony.
0: Mateusz, przedmiot kupiony za dolary do obsługi przedmiotu, który Pawełek dzisiaj trzyma w ryjku. Jadzia wkłada i ogląda.
2: W Peweksie kupiła kiedyś.
1: Tak, w Peweksie kupiłam.
0: No to ciekawe, czy masz pomysł.
3: Ja obstawiam kasetę VHS.
1: Brawo!
0: Brawo! Tak jest, kaseta magnetowidowa. Kto tak. nie wie, czym jest ta przyjemność, warto... zajrzeć do internetu i zobaczyć, na czym kiedyś oglądało się filmy. A pani Jadziu, pamięta pani ostatni film, który pani obejrzała na kasecie VHS?
1: Wiesz co, już nie pamiętam.
0: No tak, było to wczoraj coś przecież.
1: Z wesela oglądałam.
0: To muszę powiedzieć, że moje ostatnie filmy, które oglądałem na kasecie VHS, raczej dotyczyły nocy poślubnej. Pamiętam, że...
4: I były kręcone w Niemczech.
0: Były kręcone w Niemczech.
1: A, to już tak, że cię oglądałeś.

męskie za stertą rozrzuconych koszul, zarapowaniem do utraty głosu, spaniem do piątej, graniem od piątej, za beztroskim oglądaniem pornosów, tęsknię.

Za smarki smarkiem, no bo młoda foka musiała mi się kiedyś znudzić w końcu. Tęsknię za poprzednim logo Reeboka. Nowe wygląda jak dla crossfitowców. Tęsknię też za Ligą Plus, bo bez smoka ten program już nie wygląda tak samo.

te survivale Call of Duty. Tęsknię za quattro formaci z diavolo. Sentymenty mnie nigdy nie opuszczą. Rozlewałem wtedy sosy jak polok i słuchałem bitów z krankową perkusją.

0: Daria Zawiało w Bubble Tea na antenie Radia SK 22 minuty przed godziną 18.
1: W zeszłym roku Kłebo na FIDE przejął PGE Narodowy w Warszawie. Były koncerty. W tym roku Stadion Narodowy przejmuje inny raper, Mata. I na te koncerty zaprasza was oczywiście Radio SK. Można jeszcze u nas wygrać bilety i to takie na ostatnią chwilę. Spokojnie, mamy, wystarczy dla każdego na sk.pl. Wpadajcie i się zgłaszajcie.
0: No i przypominamy także, że macie aż dwie szanse na koncerty Maty. Jeden w piątek, drugi w sobotę. Ten pierwszy dzień to jego wyjątkowe hity. Ten drugi to już dawka dobrej, nowej muzy spod palca Maty. Zapraszamy serdecznie. sk.pl to dobry adres, by upolować bilety, a Radio SK to dobre miejsce, by upolować najświeższe hity na czasie. Za moment ten od Tate McRae. Radio
2: SK. Reklama. Szukasz prezentu na komunię? W RTV Euro AGD mamy dla Ciebie Samsung Galaxy A37 5G w kompletnym zestawie na start. Kupujesz smartfon z powerbankiem i opakowaniem prezentowym, a do tego zgarniasz etui za 1 zł oraz folię z profesjonalnym montażem już od złotówki. Masz wszystko. Zabezpieczony sprzęt, świetne zdjęcia i stały kontakt od pierwszego użycia. Promocja trwa do 31 lipca. Szczegóły w regulaminie w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
3: Już 16 maja zapraszamy do przedszkola Jedyneczka i żłobka Mini Jedyneczka na wyjątkowy dzień otwarty. Od 10 do 14 czekają przejażdżki na kucykach, dmuchańca, animacje, gry, zabawy i mnóstwo słodkości. A co najważniejsze, trwają zapisy do darmowej grupy trzylatków finansowanej przez Unię Europejską. 16 maja widzimy się na festynie w Jedyneczce w Elblągu przy Nowogródzkiej 7.
4: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
5: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
6: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki Intel Core i5. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej o 700 zł.
7: Już w najbliższy weekend w Elblągu Smaczny Targ, festiwal azjatycki i festiwal smaków świata. Na festiwalu azjatyckim spróbujesz pysznych pierożków mandu, japońskiego makaronu udon teriyaki, chrupiących krewetek w tempurze, japońskich słodyczy i maczy w wielu smakach. Festiwal smaków świata to oryginalne gruzińskie haczapuri, aromatyczne kremowe perskie curry, a na deser słodkie owoce w belgijskiej czekoladzie. 15, 16 i 17 maja, bulwar Zygmunta Augusta w Elblągu.
8: Szukasz nowego samochodu w dobrej cenie? W Volkswagen Plichta czekają na Ciebie rabaty nawet do 28 tysięcy złotych na wybrane modele. A nowy Volkswagen Taygo z DSG może być Twój już od 77 tysięcy złotych. To idealny moment, żeby zmienić samochód. Odwiedź Volkswagen Plichta i skorzystaj z wyjątkowych ofert. Gdynia, ulica Morska 318. Volkswagen Plichta. Dostajesz więcej.
9: Toyota prezentuje Rok Potęgi 8 premier. Lider elektromobilności przedstawia premiera numer 3 Toyota RAV4. Ultranowoczesna, oszczędna hybryda 6. generacji o mocy nawet do 309 koni mechanicznych i niezwykłym przyspieszeniu. Poznaj ją podczas dni otwartych w salonach Toyoty od 11 do 16 maja.
10: Toyota Knedler zaprasza do odwiedzenia salonu w Elblągu. Kazimierzowo 4P.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
13: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
14: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
15: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
16: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
17: I po reklamie.

0: Tak dobre dźwięki odpowiada Bausa i numer zatytułowany Magnetic. Na zegarkach tycheskowych mamy 5 minut do 18.
1: A ja myślałem, że to ty, Pirowski, tak na tym pianinie tutaj.
0: To ja, Pawełku.
1: Grasz.
0: Ja tak dokładnie gram, gdy nikt nie patrzy, wiesz? Bo nagle jak zaczyna ktoś patrzeć, okazuje się, że nie jest tak dobrze, jak myślałem pierwotnie.
1: Zmiana przy fortepianie. Za chwilę w imprezce z wami Michał Hanczak, a my wracamy w poniedziałek.
2: Sponsorem programu jest Dako. Producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych. Adresy salonów sprzedaży Dako dostępne na Dako.eu.

0: Reklama.
1: Marian, a gdzie mogę kupić ten...
2: Na mediaexpert.pl.
1: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
2: Na mediaexpert.pl.
1: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
2: Barbara, na mediaexpert.pl.
3: Czas na finał wyprzedaży rocznika w salonach Omoda J.Crew. Teraz możesz zyskać ponad 16 tysięcy złotych z rabatem, korzystnym finansowaniem oraz ubezpieczeniem OC, AC i GAP. Każde za jedyne 1 zł. Nie czekaj! Sprawdź szczegóły na omodaj.pl i umów się na jazdę próbną.
4: Odwiedź nasz salon Omoda J.Crew Margo. Elbląg, ulica Rawska 2-4. Zapraszamy!
5: Już trwa Allegro Smart.

0: promocje codziennie po 18.
1: Mistrzostwa Europy w siatkówce plażowej. 12-16 sierpnia, Stare Jabłonki. Najlepsze zawodniczki i zawodnicy Europy. Emocje na najwyższym poziomie. Bilety na e-bilet.pl. Patronat honorowy Ministerstwo Sportu i Turystyki oraz Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Zapraszają Polski Związek Piłki Siatkowej i Hotel Anders.
2: Już są Dni My Media Markt. Nawet do 15% mniej przy zakupie minimum dwóch produktów z wielu kategorii. Tylko w My Media Markt. Szczegóły w regulaminie. Media Markt.
3: Chcesz sprzedać auto szybko i za dobrą kasę? Albo kupić coś konkretnego? Auto Giełda Elbląg Kazimierzowo 5.

0: 5D. Skupujemy auta od ręki i mamy wybór, którego nie znajdziesz nigdzie indziej. Autogiełda Elbląg Kazimierzowo 5D. Tu robi się dobre interesy.
1: Jak dobrze inwestować? Wybrać coś, co posiada stabilną wartość. Ponadczasową, światową. Mennica Elbląska, współpracująca z mennicami zrzeszonymi w londyńskiej giełdzie złota, oferuje skup i sprzedaż złota inwestycyjnego po unikalnych kursach. Wymienia złoto na certyfikowane sztabki i monety. Złoto inwestycyjne dostępne od ręki. Mennica Elbląska, szwajcarska precyzja i negocjacje cen. Szczegóły dotyczące obrotu i ewentualnego ryzyka inwestycyjnego w salonie Agat, siedzibie Mennicy Elbląskiej w Leclerc.
2: Potrzebujesz części do maszyn rolniczych? Agroczęści Rogalskie oferuje oryginalne części i sprawdzone zamienniki do marek John Deere, CNH, Manitou i wielu innych. W ofercie także opony i gąsienice do maszyn rolniczych i budowlanych. Szybka realizacja, fachowe doradztwo i części, którym możesz zaufać. Agroczęści Rogalski. Krosno 6, koło Pasłęka.
3: SK Cinema. Filmy, seriale, zwiastuny.
4: Okulary dla pokoleń. Salon optyczny Timac zaprasza na bezpłatne sprawdzenie wzroku i dobór opraw światowych marek. Vogue, Polo, Karolina Herrera, Miu Miu. Salony optyczne Timac. Elbląg, ulica Rzeźnicka na Starówce i Malbork, Kościuszki 23 Centrum.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
7: I po reklamie.
8: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
9: W Elblągu wieczorem temperatura utrzyma się na poziomie 13 kresek. Możliwe są drobne, przelotne opady, więc warto mieć parasol pod ręką. W nocy wiatr przybierze na sile, co może wpłynąć na komfort jazdy. Uważajcie na drogach, bo warunki mogą być trudniejsze.
8: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
10: Punktualnie 18, SK News, Jakub Krzyżak. W Kijowie trwa akcja poszukiwawczo-ratownicza po nocnym rosyjskim ostrzale. Najnowsze dane ukraińskich władz mówią już o 9 ofiarach i ponad 40 rannych. Jutro w Kijowie ogłoszono dzień żałoby. Rzeszowski sąd musi przeanalizować dowody. Decyzja zapadnie za 2 tygodnie. Do 28 maja odroczono ogłoszenie wyroku w sprawie byłego już trenera lekkoatletyki i nauczyciela WF-u z jednej z sanockich podstawówek. Mężczyzna oskarżony jest m.in. o molestowanie uczennic poniżej 15 lat. Popołudnie i wieczór pod znakiem burz. Synoptycy wydali ostrzeżenia w sumie dla 7 województw. Chodzi o pas od Gdańska przez Olsztyn-Koszalin aż do Łodzi. Poszczegóły wpadajcie na sk.pl. Tam też więcej newsów.
8: Sponsorem programu jest Suzuki. Producent samochodu Suzuki Vitara.
11: SK Sport News.
10: I na początek Rzym i półfinał turnieju WTA. Rywalką Igi Świątek będzie Elina Świtolina. Do tej pory Polka rozegrała z Ukrainką 6 spotkań, 4 zakończyły się zwycięstwem Świątek. Dziś kolejny pojedynek, początek meczu około 21:00, a na zwycięszczynię tego pojedynku w finale turnieju czeka już Amerykanka Coco Gauff. Dziś pierwszy mecz w playoffach Polskiej Ligi Koszykówki rozegra broniąca tytułu Legia Warszawa. Rywalem stołecznej drużyny będzie MKS Dąbrowa Górnicza, która okazała się najlepsza w fazie play-in. Pierwszy mecz Legia zagra u siebie, rywalizacja toczy się do 3 zwycięstw.
8: Sponsorem programu jest Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl.
11: SK Elbląg News.
12: Rafał Maliszewski. Do sądu trafił akt oskarżenia za znęcanie się nad bezdomnym. W Elblągu 3 mężczyzn i kobieta w brutalny sposób zmuszali 23-latka, by kradł dla nich w sklepach samoobsługowych.
13: Ci sprawcy mieli zastraszać 23-latka m.in. paralizatorem, maczetą, pałką teleskopową.
12: Mówi Krzysztof Nowacki z elbląskiej policji. Grozi im do 10 lat za kratkami. Rekord frekwencji już padł. Czy będzie także rekord trasy? Do biegu Piekarczyka pozostał tylko miesiąc. Liczba miejsc z dnia na dzień maleje. Zostało ostatnich 50 pakietów startowych. Na starcie stanie również 1000 najmłodszych zawodników w mini biegu Piekarczyka. Szczegóły na stronie.
11: Impreska.
14: Impreska.
11: Impreska.
14: Impreska.
11: Impreska.
15: Wszyscy gotowi? Można zaczynać? No to zaczynam nasz program już. Czy ktoś pamięta z jakiego to w ogóle programu, czy tylko ja jestem tak stary? Ty pamiętasz?
16: Ja pamiętam, tak.
15: Z jakiego?
16: A, nie powiem tytułu.
15: A, tak, to każdy może powiedzieć. 2 po 18, Kanczak, zapraszam na imprezkę.

0: Bardzo ładnie zaczęliśmy imprezkę dzisiaj. Joe End of Beginning. Parę chwil temu zacytowałem, parafrazowałem cytat ze znanego, starego programu. No właśnie, pytanie, czy znanego. Wszyscy gotowi, można zaczynać je zatem. Otwieram nasz program już, czyli imprezkę. No i Halinka się odezwała na Messengerze Radia SK.
1: Ja jestem pan Dick Tak. Ten zegar to mój znak.
0: Dokładnie tak, to było z programu TikTok. Niektórzy pamiętają, dzisiaj jest TikTok, kiedyś był TikTok. A właśnie, TikTok. No dobra, no to w takim razie zapytam was, do czego wy odliczacie dzisiaj, oprócz tego, że do weekendu, bo wiadomo, że wszyscy odliczamy do weekendu. Jeżeli macie ochotę opowiedzieć o tym, to zapraszam. Głosówki na Messengerze Radia SK, mile widziane. Można też oczywiście napisać, również w SMS-ie 664-402-302. Timberg, Sick Bromance, teraz wam zagram.

0: Alex Warren potrafi w hity. Było Ordinary, teraz mamy Fever Dream. No i tak oczywiście gramy w Radiu SK w imprezę. 20 minut po godzinie 18. Do czego odliczacie? Magda napisała mi na Messengerze Eski, że odlicza do przybycia dostawcy z pizzą. I ten czas jej się wyjątkowo dłuży, bo miał być po 40 minutach, a minęła już godzina. Mam nadzieję, że on do ciebie jednak dojedzie, a nie, że dojada właśnie twoją pizzę. No to jeszcze Barbara z głosówką, do czego odliczasz?
1: A ja odliczam do emerytury.
0: O!
1: Jeszcze tylko 26 lat i emeryturka.
0: No to jeszcze trochę musimy poczekać.
2: Reklama.
3: Boże, no, pałac bym nam znów odświeżył. Ale tak po kosztach.
4: Masz to w Brico.
5: Teraz w Brico Marché. Siatka pleciona 1,5 na 10 metrów za 79,99. Agres drewnopodobny Quickwood 28,99 za metr kwadratowy. Brico Marché. Nasze ceny rządzą.
6: Szukasz olśniewającego prezentu? Salon jubilerski Agat zaprasza na niezwykłe okazje. Obrączki z rabatem aż 30%, do tego grawer, kolczyki lub brylant w prezencie. Do 40% taniej na markowe zegarki. 30% zniżki na wybrane modele biżuterii. 50% taniej na drugą zakupioną sztukę biżuterii. Wyjątkowe ceny skupu złota, srebra i monet. I pamiętaj, złoto inwestycyjne dostępne od ręki. Salon jubilerski Agat. Elbląg, hipermarket Eleclerc.
7: Za szacunek, zaufanie i z oferty korzystanie. Za lojalność. Dziękujemy. W hipermarkecie Leclerc w Elblągu do soboty. Skrzydełka z kurczaka. Cena sprzed pierwszej obniżki 9,99 za kilogram, a teraz 5,99. Kaszanka wieprzowa JBB. Cena sprzed pierwszej obniżki 7,99 za 500 gramów, a teraz 5,99.
8: Leclerc.
9: Wygraj rower w ogrodach. Który wybierasz, górski czy miejski? Do 23 maja zrób zakupy za minimum 50 zł. Wypełnij kupon, wrzuć go do urny i graj o rower. Więcej paragonów to więcej szans. 15 i 16 maja zapraszamy Cię do strefy Pimp Your Bike. Odmień swój rower dzięki gadżetom i stwórz niepowtarzalny styl. Baw się razem z nami. Szczegóły na centrumogrody.pl. Już w najbliższy weekend w Elblągu smaczny targ. Festiwal azjatycki i festiwal smaków świata. Na festiwalu azjatyckim spróbujesz pysznych pierożków mandu, japońskiego makaronu udon teriyaki, chrupiących krewetek w tempurze, japońskich słodyczy i maczy w wielu smakach. Festiwal smaków świata to oryginalne gruzińskie haczapuri, aromatyczne kremowe perskie curry, a na deser słodkie owoce w belgijskiej czekoladzie. 15, 16 i 17 maja. Bulwar Zygmunta Augusta w Elblągu.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Hot grill.
12: Parilla caliente.
13: Grilla calda.
14: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
15: Kanapki hot grill selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
16: I po reklamie.

0: Tu Radio SK, tu Swedish House Mafia, tu Hanczak. Razem spędzamy wieczór, relaksujemy się po całym dniu, ale co byście powiedzieli na to, żeby się trochę zrelaksować w jakimś ładnym miejscu? Trochę pozwiedzać, trochę poodpoczywać w bardzo fajnym towarzystwie słuchaczy Radia SK, ale też naszej porannej ekipy, czyli Jankesa, Wiktora i Kamy. To jest możliwe w ostatni weekend maja, całkiem już niedługo. Możemy was zabrać na wycieczkę, tylko jest jeden mały problem. Nikt nie wie dokąd, tak naprawdę. Poza naszym szefostwem, naprawdę, my też nawet nie wiemy. Nasza ekipa porankowa też nie ma pojęcia, dokąd poleci, bo to odlot ściśle tajny, a wszystko okaże się dopiero w dniu wylotu na lotnisku, kiedy dostaniecie bilety. Ale jest pewna podpowiedź.
1: Mówi wasz kapitan, żeby odlecieć nie będziecie potrzebować paszportu.
0: Oj, to jest dobra podpowiedź i taka w sumie wiadomość, bo nie każdy ma paszport, ale się okazuje, że tak naprawdę wystarczy dowód i można z nami polecieć. Odlot ściśle tajny trwa. Zgłoszenia tylko w aplikacji Radia SK, czyli trzeba sobie ściągnąć apkę na smartfon, przy okazji będzie można słuchać na sprzęcie, no i tam można się zgłosić. Coś mi świeci.

0: Anita coś mi mówi, że jutro o świcie, o poranku, Jankę Skama i Wiktor będą mieli dobrą wiadomość dla kogoś z was, bo ktoś dołączy do tej ekipy, która już niebawem poleci. W nieznane, które stanie się znane na lotnisku. Wchodzicie w to? Za chwilę Rita Ora, a potem Wiktor Waligura.
1: Reklama. Już w najbliższy weekend w Elblągu smaczny targ, festiwal azjatycki i festiwal smaków świata. Na festiwalu azjatyckim spróbujesz pysznych pierożków mandu, japońskiego makaronu udon teriyaki, chrupiących krewetek w tempurze, japońskich słodyczy i maczy w wielu smakach. Festiwal smaków świata to oryginalne gruzińskie haczapuri, aromatyczne, kremowe perskie curry, a na deser słodkie owoce w belgijskiej czekoladzie. 15, 16 i 17 maja. Bulwar Zygmunta Augusta w Elblągu.
2: Wesela, bankiety, imprezy okolicznościowe. Dom Weselny Korona w Elblągu, ulica Rejmonta, www.domweselnykorona.eu.
3: Za górami, za lasami jest park rozrywki z atrakcjami, a w tym parku cudów wiele. Przybywajcie, przyjaciele.
4: Mamo, a gdzie to jest?
3: Wcale nie tak daleko, bo przy obwodnicy Elbląga.
5: Park rozrywki Nowa Holandia to blisko 20 hektarów wspaniałych atrakcji. Park rozrywki Nowa Holandia przy obwodnicy Elbląga.
6: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
7: Studiuj w Akademii Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu. Nowoczesne prosektorium oraz sale ćwiczeń i symulacji medycznej. Tu zdobywasz realne umiejętności. Psychologia, administracja, bezpieczeństwo wewnętrzne, pielęgniarstwo, ratownictwo medyczne i kierunek lekarski. AmiSynSy, ulica Lotnicza 2. Rekrutacja od 1 czerwca.
8: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś. Wszystkie soki, smoothie i lemoniady chłodzone z Olewita. Dwa opakowania plus jedno za grosz. A z kuponem Lidl Plus. Schab wieprzowy bez kości rzeźnik. Cena przed obniżką 16,95. Teraz tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
9: Lidl. To się opłaca.
10: Cześć, tu Adam Małysz. W życiu sporo czasu spędziłem w powietrzu. Ale za kierownicą wolę trzymać się drogi w każdych warunkach. Dlatego wybieram opony Premium Continental, które regularnie wygrywają w niezależnych testach. Continental to jakość i bezpieczeństwo, które polecam. Adam Małysz.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Pracownia złotnicza w salonie jubilerskim Koral zaprasza. Pełen zakres usług związanych z biżuterią. Naprawa, lutowanie, wstawianie oczek, czyszczenie, renowacja, polerowanie, dopasowywanie rozmiarów pierścionków i obrączek. Grawerowanie również medalików, zawieszek i zegarków. Skup złota i srebra. Wyrób biżuterii. Pracownia złotnicza w salonie jubilerskim Koral zaprasza. 1 maja 45 obok sądu.
13: I po reklamie.

0: Wiadomo, że wszystkie hity zaczynają się Westa, więc jak pojawia się nowość od Kygo, no to oczywiście, że od razu gramy na antenie Radia SK. Tu razem z Khalidem i Griffinem Save My Love, tuż przed godziną 19 na antenie SK. Do czego odliczacie? O to was dzisiaj pytam. SMS od Anki. Ja odliczam do odbioru domu, który ma już opóźnienie 7 miesiąc. Ojej, to chyba jedzie koleją. Ale w poniedziałek wchodzi kafelkarz, więc odbiór coraz bliżej. No trzymam kciuki, Anka, żebyś dała radę, żebyś jakoś szybko się wprowadziła. No pewnie nie jedna osoba, która teraz słucha, kiedykolwiek wykańczała dom lub mieszkanie, wie, że grunt to się nie dać wykończyć, zanim to wykończenie nastąpi.
1: Radio SK. Reklama.
2: Szukasz niezawodnej pilarki, kosiarki lub sprzętu ogrodniczego? Nie zwlekaj, odwiedź już dziś autoryzowanego dealera Stihl w Elblągu, TechTrans Strażnicza 1. U nas znajdziesz w promocyjnych cenach najnowsze modele pilarek, kosiarek oraz inne urządzenia do pielęgnacji ogrodu. Na wszystkie urządzenia Stihl oferujemy raty 0%, RRSO 0%. Prowadzimy także serwis gwarancyjny oraz wynajem urządzeń. TechTrans Elbląg Strażnicza 1. TechTrans.com.pl.
3: W Leroy wałkujemy temat farb, bo teraz w klubie kupujesz dwie farby lub środki do drewna, a trzeci najtańszy produkt masz w prezencie. A do tego za wydane 200 zł na farby ścienne, białe, kolorowe, gotowe czy z mieszalnika, usługa malowania ścian i sufitów 10% taniej. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
4: Jakie piękne kwiaty i krzewy! Kochanie, miałeś rację, aby jechać do gospodarstwa ogrodniczego Piotra Zimińskiego w Elblągu na Druskiej 15.
5: Mówiłem ci, że tu kupimy wszystko do naszego ogrodu. Kwiaty, byliny, trawy, hortensje i krzewy róż, a nawet kwiaty na balkon dla mamusi.
4: To gospodarstwo w Elblągu na Druskiej 15 to rzeczywiście źródło dobrych roślin. Muszę polecić znajomym.
6: Firma B-Plast poszukuje pracownika do rozpisywania rozkroju płyt meblowych na produkcję. Wymagania: znajomość Excela, operatywność, zaangażowanie i umiejętność pracy w zespole. Praca tylko na pierwszą zmianę. CV wraz ze zdjęciem proszę składać mailowo na adres praca@b-plast.pl lub osobiście. B-Plast, Kazimierzowo 5E.
7: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum dwa produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
8: Monterze, elektryku, możesz pracować lepiej. Rockfin rekrutuje. Dołącz do naszego zespołu w Nowinie koło Elbląga. Szukamy osób z doświadczeniem. Oferujemy bezpieczne miejsce pracy, nowoczesne środowisko i zespół, na którym możesz polegać. Jesteśmy na rynku od 35 lat. To stabilność, na którą możesz liczyć. U nas zdobędziesz uprawnienia i masz realną szansę na awans. Sprawdź nas i przekonaj się sam. Zgłoś się do nas. Rockfin.

0: Firma, z którą możesz budować przyszłość.
1: Szukasz miłości? Prime Video rozpala uczucia. Poczuj muśnięcie palącego pocałunku w cudownie romantycznym hicie Kochaj mnie, kochaj mnie.
2: A w tobie?
1: I chemię romansu, który wyznacza zasady gry w niebezpiecznie uzależniającym serialu Off Campus. Większa dawka ognistej miłości. Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
3: Poznaj nowego, hybrydowego, 7-osobowego SUVa MGS9. Nagłośnienie Bose, fotele z masażem oraz panoramiczny szyberdach. Teraz od 172 900 zł z 7-letnią potrójną gwarancją oraz w atrakcyjnym finansowaniu. HADM Gramatowski, Elbląg, ulica Warszawska 87.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Planujesz remont lub budowę? Z firmą Koma odbierzesz odpady budowlane bez segregacji, szybko i wygodnie. Oferujemy kontenery oraz big bagi w najniższych cenach w okolicy. Pomagamy w formalnościach BDO i działamy błyskawicznie. Zamów już dziś. Zadzwoń lub wejdź na sklep.koma.pl.
6: I po reklamie.
7: Sponsorem programu jest właściciel punktu skupu złomu Elmet.
8: Elbląg na czasie.
9: Krzysiek Jaworski. Charytatywna impreza na rzecz elbląskiego hospicjum. W niedzielę w elbląskiej Bażantarni odbędzie się 7 bieg nadziei połączony z piknikiem rodzinnym. Startuje w niedzielę o 10. Stowarzyszenie Kulturalne Co Jest podało pierwsze informacje o tegorocznym elbląskim święcie muzyki. Całość odbędzie się 20 i 21 czerwca na elbląskiej Starówce. 4 sceny, kilkanaście koncertów, kopuła z muzyką elektroniczną, do tego parada, wystawa uliczna, animacje i warsztaty. Wszystko za free.
7: Sponsorem programu jest właściciel punktu skupu złomu Elmet. Ulica Dębowa od strony lotniska.
10: Muzyką się żyje.
11: Jutro koncert numer 1 The Best of Mata na PGE Narodowym w Warszawie. Pojutrze koncert numer 2, finał trasy Mata 2040. W tym samym miejscu oczywiście. No a pomiędzy jednym a drugim premiera nowości od tego rapera. Mata ogłosił to dzisiaj w mediach społecznościowych. No i tutaj są dosyć zmieszne interpretacje, bo jedni mówią, że będą 3 płyty, inni mówią, że jedna. No zobaczymy. A ja ogłaszam, że jeszcze mamy dla was bilety na jutrzejszy koncert Maty w stolicy. Zgłaszajcie się czym prędzej na sk.pl, bo dzwonię za chwilę. Martin Garrix kończy dzisiaj 30 i robi prezent zarówno sobie, jak i swoim fanom. DJ i producent, który lata temu debiutował hitem Animals, ogłosił, że jutro usłyszymy kawałek, który nagrał z Edem Sheeranem. A Martina Garrixa we własnej osobie zobaczymy w Polsce 3 lipca. Zagra wtedy na Openerze. Wcześniej, bo w czerwcu 3 dni z Warsaw Music Festivalem. Na stadionie Legii zagrają m.in. Black Eyed Peas, Armin van Buuren, a także Trips, Kacperczyk czy Calvi i Remi. Zaprasza Radio SK. Szczegółów szukajcie na sk.pl.
12: Impreska.
11: No to gry plan jest rzeczywiście taki, że za chwilę rozdaję bilety na jutrzejszy koncert Maty na Narodowym, ale też gram sporo hitów od Maty i nie tylko. Bo teraz na przykład Jonathan PZ i Liwka, a potem Millennium z Ellie Goulding, będzie jeszcze Victor Dedua. Hanczak z tej strony. Miło

0: Alit, którego słyszymy w tym hicie zespołu Rudimental, wpadnie w tym roku do Polski. Jesienią zagra koncert w Warszawie, ale nie będziemy czekali do jesieni na koncert Maty na PGE Narodowym w stolicy. Wiesz, kiedy koncert Maty na PGE Narodowym, Emil?
1: No, zdarzyło się, że jutro i w sobotę podobno.
0: Tak, jutro The Best of Mata, a pojutrze finał trasy Mata 2040. A to jest prawda, że ty już nie masz studni do matury?
1: No, dzisiaj już się oficjalnie zakończyły matury całkowicie.
0: O, proszę, ale zakończyłeś, bo stwierdziłeś, że już więcej nie idziesz, czy już wszystkie egzaminy za tobą?
1: Wszystko za mną, dzisiaj zdano ostatni ustny angielski i można świętować.
0: To co, to powinienem cię jeszcze pytać z maty, zrobić ci maturę z maty, czy już jednak odpuszczamy?
1: Jeżeli chcecie, możecie pytać, ja nie mam z tym problemu.
0: Okej, czyli jesteś takim fanem, który o macie wie wszystko?
1: Mam nadzieję.
0: Wiesz co, ale ja nie będę taki, bo ja nie jestem złośliwy, nie jestem wredny wbrew naturze. Tylko jeszcze powiedz, z kim najczęściej maty słuchasz, bo napisałeś na SK.pl o tym.
1: No właśnie z tatą najczęściej to się
0: jest,
1: udawało.
0: To jest w ogóle ciekawe, że z tatą, no w sumie mata też ma tatę dosyć aktywnego i znanego, który chodzi na jego koncerty, więc nie wiem, czy jutro na PGE Narodowym będzie, ale wiem jedno, ty i twój tata, jeżeli tylko chcesz go zabrać, będziecie, bo podwójne zaproszenie na PGE Narodowy na The Best of Mata jest twoje.
1: Jezu, dziękuję ślicznie.
0: No pewka, no bez pytania, przecież nie będę cię już męczył, już się namęczyłeś na tych maturach. Emil, czas uczcić zdane matury, znaczy mam nadzieję, że zdane matury, ale
1: tak,
0: zakończone...
1: Tak, zdecydowanie zdane.
0: Zdane, no to dobrze, no to uczcicie to jutro na PGE Narodowym. Gratuluję. A wam jeszcze przekażę jedną ważną informację, że jeszcze jutro takie bilety last minute będziemy mieli, także wchodźcie na sk.pl i tam się zgłaszajcie. Kto teraz poleci? No wiadomo, że Mata.

To na zawsze, bo te słowa twarcze są nawet od spiżu. Przynajmniej tak mówił pan kracy, biżuterii. Nie chcesz, nie chcesz mojej kasy. Chcesz szczęścia. W sumie po co biżuteria, jak masz oczy bomba?

0: Daddy Swims w imprezie w Radiu SK. Za chwilę Justin Bieber, Nicki Minaj, a także Britney Spears i hymn męskiego grania tegoroczny. A dzisiaj 14 dzień maja, to jest Dzień Farmaceuty, więc wszystkim farmaceutkom i farmaceutom życzę, żeby znaleźli w swoim życiu receptę na szczęście. Ale górnolotnie, ale poetycko. To teraz będzie bardziej przyziemnie. Podobno dużo lekarzy też napisało farmaceutom życzenia z okazji ich święta, ale nikt nie wie, czego życzą, bo nikt się nie rozczytał.
1: Autopromocja.
2: Cel podróży nieznany. Emocje gwarantowane.
3: Zgłoś się na odlot ściśle tajny.
1: Tylko w Radiu SK.
4: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i ruszaj z nimi w nieznane.
3: Zgłoszenia tylko w apce Radia SK.
5: Sponsorem programu jest właściciel sklepu Zoopuszek. Górny parking Centrum Handlowego Zielone Tarasy przy ulicy Teatralnej.
1: Autopromocja.
6: Reklama. Wygraj rower w ogrodach. Który wybierasz, górski czy miejski? Do 23 maja zrób zakupy za minimum 50 zł. Wypełnij kupon, wrzuć go do urny i graj o rower. Więcej paragonów to więcej szans. 15 i 16 maja zapraszamy Cię do strefy Pimp Your Bike. Odmień swój rower dzięki gadżetom i stwórz niepowtarzalny styl. Baw się razem z nami. Szczegóły na centrumogrody.pl.
7: Nie masz jeszcze pomysłu na komunijny prezent? Zajrzyj na Allegro. Znajdziesz tutaj mnóstwo propozycji, które będą pamiątką na lata, w tym konsole do gier wideo. Jak sprawdzone prezenty na komunię, to Allegro.
8: Może ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
9: Tako Hemingway 2026 Tour. Premierowy koncert albumu Latarnie wszędzie dawno zgasły. Piątek 22 maja, PGE Narodowy Warszawa. Bilety dostępne na ebilet.pl. Nie zwlekaj i kup już teraz.
10: Poleca Radio SK.
11: Naturalna lekkość na cieplejsze dni. W Stalonach z modą męską Villaro znajdziesz przewiewne naturalne tkaniny, len, wiskoza, jedwab oraz letnią oddychającą wełnę. Sprawdź sam i odwiedź jeden z ponad 55 salonów w całej Polsce. Adresy na villaro.pl.
12: Dyskontowe asy w Netto. Teraz płyn do fukania Lenor różne rodzaje 675 ml i 798 ml 1 plus 1 gratis. Miksuj dowolnie. A łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka jedynie 9,99 za 1 kg. Aż 44% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.

0: monterze, elektryku. Możesz pracować lepiej. Rockfin rekrutuje. Dołącz do naszego zespołu w Nowinie koło Elbląga. Szukamy osób z doświadczeniem. Oferujemy bezpieczne miejsce pracy, nowoczesne środowisko i zespół, na którym możesz polegać. Jesteśmy na rynku od 35 lat. To stabilność, na którą możesz liczyć. U nas zdobędziesz uprawnienia i masz realną szansę na awans. Sprawdź nas i przekonaj się sam. Zgłoś się do nas. Rockfin. Firma, z którą możesz budować przyszłość.
1: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie sery żółte w plastrach Pilos 300 gramów. 50% taniej przy zakupie dwóch opakowań. A wszystkie wielopaki lodów Bongelati. Drugi tańszy produkt aż 70% taniej. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl. To się opłaca.
3: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bajk 5, rodzinny SUV. Teraz w kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Wsiądź do nowego Bajk 5 z panoramicznym dachem i wentylowanymi fotelami w standardzie i poczuj pełnię komfortu tej wiosny.

0: radosne. Zapraszamy do salonu Bike. Autokompleks Elbląg, ulica Pułkownika Dąbka 157. Bike. Wybór staje się prosty.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Wesela, bankiety, imprezy okolicznościowe. Dom Weselny Korona w Elblągu, ulica Rejmonta. www.domweselnykorona.eu.
3: I po reklamie.

0: ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: A mnie ciągnie do was, też od dawna to wiem. Igor Herbut, Zalia i Vito Bambino w Radiu SK, oczywiście 15 minut do 20. Handrak z tej strony, czas uruchomić telefony 664-402-302. Wy dzwonicie, ja zadaję wam pytania, a wy odpowiadacie słowem na pierwszą literę waszego imienia. Taka to jest zabawa. Zaraz zobaczycie, jakie mam pytanka na dzisiaj przygotowane. Mamy pierwszy telefon, halo, witam serdecznie.
2: Halo, cześć.
1: Jak masz na imię?
2: Wiktoria.
1: Wiktoria, o, chyba dawno nie było literki W. Co można zjeść na kolację na pierwszą literę twojego imienia?
2: Włoską pizzę.
1: Dobrze, podoba mi się ten pomysł. No to lecimy dalej. Sposób na odpoczynek na pierwszą literę twojego imienia. Tylko nie włoska pizza już.
2: Wakacje.
1: O, ojejku, masz już zaplanowane? Tu możesz
2: oczywiście
1: normalnie odpowiedzieć. A gdzie?
2: A, to bardzo ciepłe kraje, Turcja.
1: O, wspaniale. A kiedy?
2: W połowie sierpnia.
1: A z kim? A mogę dołączyć? Jejku, jak ja bym chciał już pojechać na wakacje.
2: Bilet mogę pocztą wysłać.
1: No, wspaniale, dogadani jesteśmy. Dobra, ostatnie pytanie do ciebie. Dobry prezent komunijny, bo niektórzy jeszcze szukają pomysłów na pierwszą literę twojego imienia. No, no, no, no, no, no. Trzy, dwa.
2: Wielki rower.
1: Może być wielki rower. Chociaż myślę, że wiele osób wolałoby jednak wielką sumę pieniędzy w kopercie.

czy ten człowiek w ostatnim czasie nagrał jakiś kawałek, który nie stał się hitem, to Sombr oczywiście. Było 12 to 12 na przykład, było Homewrecker, a teraz mamy Potential. No i gramy oczywiście w Radiu SK, bo wszystkie hity zaczynają się w SC i pewną nowość, ale prosto z Polski, chociaż trochę z Kalifornii. Będę miał dla was po 20.

0: to promocja.
1: Niektórzy nie dowierzają.
2: Jezu, naprawdę się wkręciłam w takie coś?
1: Niektórzy próbują obrócić to w żart.
3: No, udało się, ale poczekajcie, zemszczę się.
1: A są tacy, którzy po prostu grożą.
2: No, zabijecie po prostu.
1: Nosem wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kamy i Wiktora.
4: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji
0: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Planujesz remont lub budowę? Z firmą Koma odbierzesz odpady budowlane bez segregacji, szybko i wygodnie. Oferujemy kontenery oraz big bagi w najniższych cenach w okolicy. Pomagamy w formalnościach BDO i działamy błyskawicznie. Zamów już dziś. Zadzwoń lub wejdź na sklep.koma.pl.
7: Szukasz nowego, najlepszego przyjaciela? Prime Video rozpala magię. Poznaj duet, który kryminalne zagadki rozwiązuje szybciej niż pracę domową w nowym serialu Młody Sherlock.
8: Sherlock Holmes, James Moriarty.
7: I dołącz do przyjaciółek, które walczą i tańczą razem w pełnym akcji thrillerze Zabójcza Pointa.
9: Wyjdziemy stąd. Razem.
7: Większa dawka porywczej przyjaźni? Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
10: Taco Hemingway 2026 Tour. Premierowy koncert albumu Latarnie wszędzie dawno zgasły. Piątek 22 maja, PGE Narodowy Warszawa. Bilety dostępne na ebilet.pl. Nie zwlekaj i kup już teraz. Poleca Radio SK.
11: Naturalna lekkość na cieplejsze dni. W stalonach z modą męską Villaro znajdziesz przewiewne, naturalne tkaniny, len, wiskoza, jedwab oraz letnią oddychającą wełnę. Sprawdź sam i odwiedź jeden z ponad 55 salonów w całej Polsce. Adresy na villaro.pl.
12: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz iPhone 17 256 GB za 3599. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3999.
13: Niesiesz światy pełne oszczędności, portfel bez paniki.
14: A w tych światach? Kawa ziarnista Astra 100% arabika 500 gramów, dwa rodzaje. Drugi produkt 80% taniej. Oraz ptasie mleczko Wedel, wybrane rodzaje. Drugie opakowanie również 80% taniej. Tylko 13,18 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 21,98. Promocja od 15 do 16 maja. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
15: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
16: Marzysz o pięknym otoczeniu dla swojego domu? Cortina. Centrum Ogrodzeń i Kostki zaprasza. Ogrodzenia, bramy i furtki, kostka brukowa i kamień dekoracyjny. Uwaga! Nowość wśród asortymentu. Bramy garażowe Wiśniowski. Cortina. Kompleksowe zaopatrzenie inwestycji. Cortina. Centrum Ogrodzeń i Kostki. Elbląg, Kazimierzowo 5D.
17: Mamy komputery. Dużo, a nawet bardzo dużo. Laptopy i stacjonarne, i drukarki, i wszystko inne. I wiele więcej. I tak jeszcze trochę. I takie specjalne do gier też mamy. Takie mocne. A, i kasy fiskalne. To też mamy. KNDM, Pasaż Hetmańska, przy torach tramwajowych. KimElBlack.pl. KNDM. I wszystko wiem.
18: To będzie ostatnia reklama.
19: Za szacunek, zaufanie i z oferty korzystanie. Za lojalność. Dziękujemy.
20: W hipermarkecie Leclerc w Elblągu do soboty. Skrzydełka z kurczaka. Cena sprzed pierwszej obniżki 9,99 za kilogram, a teraz 5,99. Kaszanka wieprzowa JBB. Cena sprzed pierwszej obniżki 7,99 za 500 gramów, a teraz 5,99.
21: Leclerc.
22: I po reklamie.
23: Sponsorem programu jest właściciel punktu skupu złomu Elmet.
24: Elbląg na czasie.
25: Krzysiek Jaworski. Weekend w Elblągu zapowiada się wyjątkowo smakowicie. Od 15 do 17 maja odbędzie się tu Festiwal Azjatycki oraz Festiwal Smaków Świata. Piątek, sobota, niedziela, Starówka i Bulwar Zygmunta Augusta w Elblągu. Tegoroczna Europejska Noc Muzeów w Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku odbędzie się w sobotę i stanie się okazją do podróży w czasie. Goście spotkają średniowiecznych mistrzów, m.in. astronoma, alchemika, kucharza, bibliotekarza czy rycerzy.
23: Sponsorem programu jest właściciel punktu skupu złomu Elmet. Ulica Dębowa od strony lotniska.
0: muzyką się żyje.
1: Roxy w duecie z Łajciorem. Ich wspólny kawałek usłyszycie w Radiu SK już za kilka chwil, ale przed nami też drugi półfinał Eurowizji. Dzisiaj bez wielkich emocji, no bo Alicja Szemplińska już zapewniła sobie miejsce w finale. Występowała we wtorek, teraz przed nią sobotni finał, a dzisiaj o awans do finału powalczą m.in. Czechy, Ukraina, Dania, Szwajcaria, Bułgaria, Łotwa czy Malta. Początek koncertu o 21:00. Gwiazda prosto z Jamajki w przyszłym tygodniu w Polsce. Mam dla Was bilety na koncert Shona Paula w Warszawie. 20 maja na Torwarze będziemy mogli usłyszeć takie hity jak Get Busy, Got to Love You czy No Lie. Wiadomo, że Sean Paul to jest król dancehallu. Od ponad 2 dekad rozgrzewa nas swoimi hitami, za co m.in. dostał już nagrodę Grammy. Tegoroczny koncert w Polsce ma być oparty na tych największych hitach. Na ten koncert zaprasza Was Radio SK. A jeżeli chcielibyście dostać bilety, no to musicie mnie po prostu przekonać, że Wam się te bilety należą. Zapraszam na Messenger Radia SK. Można napisać, a jeszcze fajniej, jak nagracie głosówkę i będę mógł Was usłyszeć.
2: Imprezka.
1: 2:40, Hanczak z tej strony. Zapraszam do wspólnego imprezkowania. Za chwilę Dracula, Tame Impala i Jenny Wam zagram, ale najpierw Karol G. Dobra, już nie będę czytał tego tytułu, bo on jest taki trudny, ale to jest bardzo dobry numer, taki na rozgrzanie w chłodniejszy wieczór.

0: Galaxy. To Kung City, Tia Feels London w Radiu SK.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: Galaxy znamy doskonale od kilku tygodni, natomiast teraz coś świeżego. W moim bingo na ten rok, szczerze mówiąc, takiej współpracy nie było i kiedy dowiedziałem się, że Roxy poleciała do Kalifornii, żeby tam pracować z Łajciorem nad nowym kawałkiem, bo Łajcior teraz tam właśnie pracuje nad nową muzą, no to się nawet trochę zdziwiłem. Chociaż z drugiej strony nie powinienem, no bo Roxy już z raperami współpracowała, choćby z Matą. Jak brzmi wspólny kawałek z White'em 2115? Sprawdzimy właśnie teraz. Już niedługo poznamy też całą nową płytę Roxy. No ale na razie chciałam ciebie więcej. Premierowo w Radiu SK.

0: Kuba i Kuba z nowym singlem Stygnie lato na antenie Radia SK. Tak troszkę, żeby ukoić nerwy po czasami całkiem nerwowym czwartku. Chociaż mam nadzieję, że nie było tak źle u was, a że piątek będzie naprawdę fantastyczny. Natomiast może być bardzo fantastyczny też przyszły tydzień, zwłaszcza, że mamy sporo kolejnych koncertów przed sobą. Choćby Sean Paul 20 maja przyjedzie do Warszawy. Czy ja coś mówiłem o biletach na ten koncert, że je mam?
1: I nie mogę wysłać do was wiadomości, no! Nie wiem czemu. Chciałam wygrać bilet i sobie zaśpiewać. Kancelaria, kancelaria.
0: Marlena, która płacze tam po drugiej stronie, że nie może wysłać wiadomości, ale jak nie możesz wysłać wiadomości, skoro ja dostałem od ciebie wiadomość? Chyba coś ci się przycisnęło. No to niech ci się jeszcze przyciśnie wiadomość taka, że dostałaś bilety.
2: Reklama.
3: Nie masz jeszcze pomysłu na komunijny prezent? Zajrzyj na Allegro. Znajdziesz tutaj mnóstwo propozycji, które będą pamiątką na lata, w tym rowery w super niskich cenach. Jak sprawdzone prezenty na komunie, to Allegro. Jak ultra okazję do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz iPhone 17 256 GB za 3599. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3999.
4: Wiadomo, że niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 5 plus 5 najtańszych gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
5: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Tylko w sobotę wszystkie piwa w puszce 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
6: Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert. Na przykład w piątek wszystkie czteropaki piw w puszkach. Kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis. Tak, wszystkie czteropaki piw w puszkach. Kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis. 8 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: To będzie ostatnia reklama. Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 440 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
8: I po reklamie.

0: Coldplay w Radiu SK. Hanczak z tej strony, to imprezka. Słuchacz Paweł napisał do mnie, że piosenki z UU są najlepsze. No więc SK Full of Stars absolutnie pasowało. Było tu UU. Mam nadzieję, że wasz czwartek to jednak takie UU, a nie UU. Ale nawet jeżeli jesteście zmęczeni, to za chwilę wam zagram na prozę życia trochę poezji od Stanach. Wcześniej jednak jeszcze w sprawie Shona Paula i jego koncertu w przyszłym tygodniu w Warszawie odezwała się słuchaczka.
1: Cześć Radio SK, cześć. Tu Oliwia. Właśnie usłyszałam, że można wygrać u was bilety na koncerty Shona Paula, co było spełnieniem moich marzeń. Jestem prawdziwą fanką od najmłodszych lat. Pamiętam jeszcze, jak za grzydyla siedziałam na Vivie przed telewizorem, w sensie oglądając Vivę i jego teledyski. To właśnie jego utwory rozpoczęły u mnie pasję do tańczenia tańca dancehall, który tańczyłam przez 10 lat. Mam filmiki na potwierdzenie, jak coś. Gdyby potrzebna była weryfikacja.
0: Słuchaj, no ja też mam filmiki, jak tańczę dancehall. One się bardzo źle kończą, ale jakby co, to zawsze możemy się powymieniać. Oczywiście, Oliwia, wysyłam cię na koncert Shona Paula, podwójny bilet dla ciebie. Zresztą dla Magdaleny, dla Klaudii, dla Beaty. Dziewczyny, się okazało, tutaj do mnie nagrywają się, piszą, po prostu mają wiele wspomnień z Shonem Paulem. Wszystkich nie zmieszczę na antenie, ale Torwar was wszystkie pomieści z osobami towarzyszącymi.

0: Jeżeli ktoś teraz słucha Radia SK w pracy i potrzebował jakiegoś tutaj energetyka albo kawy, to już nie musi, bo Fast Cars and Superstars zrobiło robotę przed 21. A takich rytmów tanecznych oczywiście jutro więcej, bo jutro piątek, no i SK Live Remix. Powróciła ta audycja po niemal dekadzie przerwy. To jutro wieczorem, ale rano ktoś z was znowu się dowie, że musi się w kolejny weekend spakować, zabrać kogoś i polecieć z nami na odlot ściśle tajny. Dokąd? No tego wam nie mogę powiedzieć, bo po pierwsze nie wiem, a po drugie na tym też polega ta zabawa, że nikt do końca tej zabawy nie wie, dokąd polecicie, dowiecie się na lotnisku. Ale wiadomo, że będzie tam Jankes, będzie tam Kama, będzie tam Wiktor, no i na przykład nasza słuchaczka Ola z narzeczonym, bo Ola już wygrała.
1: Ufacie sobie do samego końca, tak?
2: Tak, tak, moje serce jest zaklepane, jego mam nadzieję też.
1: No ale pytanie Jankes, czy my w końcu zabieramy Olkę, czy nie?
3: Ola, jesteś cudowna, jesteś wspaniała, jesteś narzeczoną, lecisz tak ze swoim facetem na odlot ściśle tajny!
2: Serce mi się trzęsie, po prostu jestem przeszczęśliwa.
0: I bardzo dobrze, jest radość. No i zobaczymy, czy będzie też kolejna radość z miejscówki, do której polecicie, ale myślę, że tak. Przypomnę, w pierwszej edycji nasza ekipa wylądowała na Cyprze. Jak będzie teraz, okaże się za tydzień. Ale jeżeli chcecie z nami polecieć, to zgłoście się już teraz. Można to zrobić tylko przez naszą mobilną apkę, którą ściągnąć możecie na smartfony.

0: Reklama. Już trwa Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
1: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
2: Wiadomo, że niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 5 plus 5 najtańszych gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
3: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Tylko w sobotę. Wszystkie piwa w puszce 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
4: Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert. Na przykład w piątek wszystkie czteropaki piw w puszkach. Kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis. Tak, wszystkie czteropaki piw w puszkach. Kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis. 8 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: To będzie ostatnia reklama. Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 440 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
6: I po reklamie.
7: Sponsorem programu jest właściciel punktu skupu złomu Elmet.
8: Elbląg na czasie.
9: Krzysiek Jaworski. Lista zamknięta. Podano wszystkich artystów sceny głównej tegorocznych Dni Elbląga. Od 26 do 28 czerwca na Wyspie Spichrzów zagrają Anastazja Smolasty, AG Carmen, Justyna Styczkowska, DJ Myszkowski oraz Eweli Paluch i Żabson. Muzeum Bitwy pod Grunwaldem świętuje 15-lecie istnienia. Uroczystości jubileuszowe odbędą się w piątek od 12. W programie walki rycerskie, pokazy, prezentacje, koncert i zwiedzanie z przewodnikiem.
7: Sponsorem programu jest właściciel punktu skupu złomu Elmet. Ulica Dębowa od strony lotniska.

0: SK Elbląg News.
1: Na plaży blisko, ale trzeba zapłacić. Nadleśnictwo Elbląg wyłoniło dzierżawców parkingów sezonowych na Mierzei Wiślanej.
2: Parkingi te organizowane są ze względu na bardzo dużą ilość osób, która przyjeżdża w okresie letnim na Mierzeję Wiślaną i niewystarczającą ilość miejsc do parkowania w tym okresie.
1: Mówi Jan Piotrowski z Elbląskiego Nadleśnictwa, które na dzierżawie parkingów zarobi w tym sezonie ponad 1 000 000 zł. Stawki za parkowanie ustalają dzierżawcy. W roku ubiegłym za cały dzień postoju osobówki trzeba było zapłacić około 30-40 zł. Charytatywna impreza na rzecz elbląskiego hospicjum. W niedzielę w elbląskiej Bażantarni odbędzie się 7 bieg nadziei połączony z piknikiem rodzinnym. Biegi dla dzieci oraz na 5 i 10 kilometrów, także marsz na 3 kilometry. Całość startuje w niedzielę o 10:00. Ratowanie fok to jego pasja. Wojtek Andrarczyk, dziennikarz z Braniewa, od wielu lat jest także wolontariuszem ekologicznej organizacji WWF Polska. Do jego obowiązków należy patrolowanie brzegów Zalewu Wiślanego. Na swoim koncie ma m.in. uratowaną młodą fokę, którą znalazł na plaży przy ujściu rzeki Pasłęki.
3: Przeszła rehabilitację, została odżywiona, została wypuszczona do morza. Mam nadzieję, że gdzieś jeszcze pływa.
1: Więcej szczegółów w rozmowie z Wojtkiem Andrarczykiem w jednym z naszych magazynów. Zmuszali go, by dla nich kradł. Do elbląskiego sądu trafił akt oskarżenia wobec 3 mężczyzn i kobiety. Odpowiedzą za wymuszenie rozbójnicze i pozbawienie wolności połączone ze szczególnym udręczeniem. Zastraszali, bili i ranili 23-letniego mężczyznę pozostającego w kryzysie bezdomności, używając m.in. paralizatora, maczety czy pałki teleskopowej. W ten sposób zmuszali go, by kradł dla nich towar ze sklepów. Sprawcom grozi do 10 lat za kratkami. Ponad 1 000 000 zł na dzierżawie leśnych parkingów na Mierzei Wiślanej zarobi w tym roku Nadleśnictwo Elbląg. Pieniądze przeznaczy na prowadzenie gospodarki leśnej, ale nie tylko.
2: Także do budowy różnego rodzaju infrastruktury leśnej, jak drogi i mosty, parkingi leśne, wieże widokowe, wiaty. Również środki te wykorzystywane są do zbierania śmieci w lesie.
1: Mówi Jan Piotrowski z Elbląskiego Nadleśnictwa. Parkingów jest 6, prowadzi je 3 dzierżawców. To oni ustalą stawki za parkowanie w pobliżu plaży. Kończy się konkurs na działania kulturalne na Warmii i Mazurach. Organizacje mogą zdobyć do 20 000 zł na swoje projekty, wydarzenia artystyczne, przedsięwzięcia kulturalne czy edukacyjne. Wnioski można składać do poniedziałku. Więcej informacji na stronach Marszałka Warmii i Mazur. Jazdy hulajnogą zakończyli w więzieniu. W okolicach Adamowa policjanci elbląskiej drogówki zatrzymali parę jadącą elektryczną hulajnogą. Uwaga mundurowych, przykuł styl jazdy. 42-letni kierowca był pod wpływem alkoholu i poszukiwany przez sąd w Elblągu do odbycia kary. 26-letnia pasażerka również była poszukiwana przez sąd, tym razem w Katowicach. Muzeum Bitwy pod Grunwaldem świętuje 15-lecie istnienia. Powstało co prawda w lipcu 60 roku, ale przez lata było filią bądź oddziałem innych jednostek. Uroczystości jubileuszowe odbędą się w piątek od 12:00. W programie walki rycerskie, pokazy, prezentacje, koncert i zwiedzanie z przewodnikiem. W lapidarium miejskim w Braniewie pojawiły się kolejne elementy historii. Zamontowano płyty nagrobne pochodzące z początku XX wieku. To ważny krok w dalszym porządkowaniu i przywracaniu pamięci o dawnych mieszkańcach Braniewa i okolic. Każda z tych płyt to fragment lokalnej historii, który znowu może być dostrzeżony, informują opiekunowie lapidarium. W sobotę odbędzie się 2. edycja Nocy Muzeów w Pieniężnie. Oprócz zwiedzania Muzeum Misyjno-Etnograficznego w programie także koncert organowy w kościele Seminarium Duchownego Księży Werbistów czy zwiedzanie Wieży Ciśnień. Przestrzeni udostępni także Młyn Melzak. Wszystkie atrakcje w sobotę od 17 do 22. Zabytkowy dworzec w Pasłęku przejdzie kompleksową przebudowę. Polskie Koleje Państwowe ogłosiły przetarg na jego modernizację.
4: Budynek zostanie unowocześniony i dostosowany do współczesnych standardów obsługi podróżnych z zachowaniem jego historycznego charakteru.
1: Mówił Justyna Gawron z PKP SA. Oferty na modernizację pasłęckiego dworca można składać do 20 maja. Tegoroczna Europejska Noc Muzeów w Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku odbędzie się w sobotę i stanie się okazją do podróży w czasie. Od 17:00 w przestrzeni zespołu poszpitalnego Świętego Ducha na terenie Parku Astronomicznego oraz przy wieży Kopernika na wzgórzu katedralnym goście spotkają średniowiecznych mistrzów, m.in. astronoma, alchemika, kucharza, bibliotekarza czy rycerzy. To będzie wyjątkowe święto. Harcerze z Braniewa już wkrótce obchodzić będą 80. rocznicę powstania swojej komendy Chówca ZHP. Harcerski zlot z tej okazji odbędzie się od 22 do 24 maja, a miejsce zlotu będzie szczególne, mówi Katarzyna Pawlicka, komendantka braniewskich harcerzy.
5: Chcemy 3 dni spędzić w centrum miasta, rozbić tam nasz obóz harcerski.
1: Harcerze zameldują się na placu przed Bazyliką Mniejszą i każdy będzie mógł zobaczyć na żywo harcerskie obozowisko. Będzie rodzinnie, kolorowo i bardzo twórczo. Mowa o kolejnych zajęciach w Braniewskiej Bibliotece skierowanych do rodziców z dziećmi w wieku od lat 3 do 6. Podczas majowego spotkania jego uczestnicy wykonają wspólnie ozdoby na patyku, które mogą być kolorową dekoracją np. domowych doniczek. Zajęcia odbędą się 19 maja o 16 w oddziale dla dzieci. 10 lat minęło jak jeden dzień. Stowarzyszenie Rodziców i Nauczycieli Warmiaczek, działające przy Szkole Podstawowej nr 5 w Braniewie, zaprasza na festyn rodzinny z okazji Dnia Dziecka i jubileuszu swojego dziesięciolecia. Będzie to druga edycja festynu z zaplanowanymi atrakcjami. W programie m.in. koncert uczniów braniewskiej piątki, dmuchańce, loteria fantowa czy pokazy służb mundurowych. Festyn 1 czerwca na boisku szkolnym przy Moniuszki. Zabawa startuje o 9. Twój pomysł, pieniądze z miasta. Trwa przyjmowanie wniosków do tegorocznej edycji budżetu obywatelskiego Elbląga, mówi Anna Urbaniak z Elbląskiego Ratusza.
6: Kolejna 15 już edycja budżetu obywatelskiego. Do 15 maja czekamy na pomysły mieszkańców. To właśnie teraz jest najlepszy moment, aby przyjrzeć się swojemu otoczeniu i uruchomić kreatywność. Serdecznie zachęcamy do aktywności wszystkich mieszkańców i mieszkanki naszego miasta. W tej edycji pula środków na realizację zwycięskich zadań wynosi aż 5 650 000 zł, po 830 000 na każdy z 5 okręgów oraz 1,5 miliona złotych na inicjatywę ogólnomiejską. Wnioski można pobierać ze strony internetowej, a także w wersji papierowej w biurze podawczym Urzędu Miejskiego w Elblągu przy ulicy Łączności 1 oraz w Ratuszu Staromiejskim.
1: Wnioski do budżetu obywatelskiego przyjmowane są do 15 maja. Krynica Morska ułatwia życie swoim mieszkańcom. Można już otrzymać specjalny abonament, który uprawnia do bezpłatnego postoju samochodu do godziny w dowolnym miejscu w strefie płatnego parkowania na terenie Krynicy. Abonament ważny jest od 1 czerwca do 30 września. Szczegóły na stronach Krynicy Morskiej. Energa MKS Trusa Elbląg zaprasza do sekcji kolarstwa górskiego. Dzieci już od 6 roku życia. Treningi MTB odbywają się głównie w elbląskim bikeparku Truso, czyli miejscu stworzonym do nauki jazdy na rowerze oraz w całym kompleksie leśnym Barżantarnia. Szczegóły na stronach Energa MKS Trusa Elbląg. Wszystkie znajdują się w pobliżu plaży. Nadleśnictwo Elbląg wyłoniło dzierżawców 6 sezonowych parkingów na Mierzei Wiślanej.
2: Dzierżawcy tych gruntów mają obowiązek posiadać toalety na parkingu leśnym, a także 2 bezpłatnych miejsc do parkowania dla osób z niepełnosprawnościami.
1: Mówi Jan Piotrowski z Elbląskiego Nadleśnictwa. Sezonowe parkingi pojawią się w Mikoszewie, Junoszynie, Stegnie, Sztutowie, Kątach Rybackich i Krynicy Morskiej. W poprzednim sezonie opłata za dzień parkowania wynosiła 30-40 zł.
0: Słuchacie magazynu reporterów Eski Elbląg.
7: Miliony na ochronę ludności, ponad 6 dla Elbląga, 2200 dla Pasłęka i 1300 dla Braniewa. Te pieniądze mają podnieść odporność miast na sytuacje kryzysowe.
8: Prezydent Elbląga Michał Miscan podpisał w Olsztynie umowę z wojewodą warmińsko-mazurskim, na mocy której miasto otrzyma ponad 6 milionów złotych dotacji na dofinansowanie zadań własnych z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej. Dotacja pokryje w sumie aż 74% kosztów zadań. Wśród planowanych inwestycji są wykonanie dokumentacji projektowej dla schronów i miejsc ukrycia, wykonanie nowych ujęć wody w 2 lokalizacjach, zakup agregatów prądotwórczych na przyczepach, zakup koparko-ładowarki, zakup wózka widłowego, zakup rękawa przeciwpowodziowego czy syren elektronicznych. Łączny koszt realizacji planowanych zadań to ponad 8 414 000 zł, z czego aż 6 231 000 zł wyniesie dofinansowanie z programu ochrony ludności i obrony cywilnej.
7: Mówi Adrianna Kusko z Elbląskiego Ratusza. W ramach programu ochrony ludności do Braniewa trafi 1, a do Elbląga 2 nowoczesne karetki ratunkowe. Noc Muzeów w Pieniężnie. W programie zwiedzanie Muzeum Werbistów, Wieży Ciśnień, Młyna Melzak oraz koncert organowy. Start w sobotę od 17. Jedyny taki bieg w kraju. Dystans 780 metrów. Start o 12.46 i nieważne ile czasu zajmie pokonanie trasy, każdy dostanie medal. Mówi Paulina Borkowska z Elblągskiego Mosiru.
9: To będzie coś więcej niż zwykły bieg. W niedzielę 28 czerwca elblążanie spotkają się podczas wydarzenia przygotowanego specjalnie z okazji jubileuszu 780-lecia nadania praw miejskich. Symboliczny dystans podczas trwania Dnia Elbląga, sceneria elbląskiej starówki i otwarta formuła sprawiają, że to propozycja dla każdego, bez względu na wiek i sportowe doświadczenie. Trwają zapisy na bezpłatny bieg na 780 metrów dla Elbląga. Szczegóły na stronie mosir.elblag.eu.
7: Będzie rodzinnie, kolorowo i twórczo. Mowa o zajęciach w Breniewskiej Bibliotece dla rodziców z dziećmi w wieku od 3 do 6 lat. Uczestnicy wykonają wspólnie ozdoby na patyku, które mogą być kolorową dekoracją, na przykład domowych doniczek. Zajęcia 19 maja o 16. Z hulajnogi do więzienia. Dwie osoby jechały z zegzakiem hulajnogą elektryczną w Adamowie pod Elblągiem. To przykuło uwagę patrolu policji. Po kontroli trafili za kratki.
10: Jechali we dwójkę hulajnogą elektryczną i oboje trafili do więzienia. Brzmi to niewiarygodnie, ale taka sytuacja miała miejsce w okolicach Elbląga. Policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego zauważyli pewną parę poruszającą się hulajnogą elektryczną, a było to w okolicach miejscowości Adamowo. I ta para oraz styl jazdy przykuły uwagę policjantów. Jak się okazało, od 42-latka, który stał za sterami pojazdu, policjanci wyczuli alkohol. Mężczyzna nie poddał się jednak badaniu, więc policjanci przewieźli go na badanie krwi, ale to było chwilę później, ponieważ podczas legitymowania okazało się, że 42-latek jest poszukiwany przez sąd w Elblągu celem odbycia kary pozbawienia wolności. Z kolei 26-letnia pasażerka tego elektrycznego pojazdu również była poszukiwana przez sąd, tym razem przez sąd w Katowicach, także do odbycia kary pozbawienia wolności. Konkluzja z tej sytuacji jest taka, że jazda na hulajnodze w dwie osoby jest na pewno niebezpieczna i zabroniona przez przepisy. Dodatkowo kierowanie takim pojazdem pod wpływem alkoholu jest także wykroczeniem i za ich popełnienie 42-latek odpowie dodatkowo przed sądem.
7: Mówi Krzysztof Nowacki z Elbląskiej Policji. 3 złote sztuka, łącznie kilka tysięcy tytułów. W najbliższy weekend kiermasz książek wycofanych z księgozbioru Biblioteki Elbląskiej. Kiermasz w sobotę od 10, w niedzielę od 11. Do sądu trafił akt oskarżenia za znęcanie się nad bezdomnym. W Elblągu trzech mężczyzn i kobieta w brutalny sposób zmuszali 23-latka, by kradł dla nich w sklepach samoobsługowych.
10: Ci sprawcy mieli zastraszać 23-latka m.in. paralizatorem, maczetą, pałką teleskopową.
7: Mówi Krzysztof Nowacki z elbląskiej policji.
10: O tej całej sytuacji dowiedziała się policjantka, która wcześniej miała kontakt z tym pokrzywdzonym mężczyzną. Jej determinacja, szybkość działania i ocena sytuacji spowodowała, iż w dwóch z tych mężczyzn podejrzewanych o te czyny zostało zatrzymanych przez policjantów kryminalnych.
7: Grozi im do 10 lat za kratkami. Rekord frekwencji już padł. Czy będzie także rekord trasy? Do biegu piekarczyka pozostał tylko miesiąc. Liczba miejsc z dnia na dzień maleje. Zostało ostatnich 50 pakietów startowych. Na starcie stanie również 1000 najmłodszych zawodników w mini biegu piekarczyka. Szczegóły na stronie Mosiru. Nakręceni na bezpieczeństwo. To tytuł konkursu filmowego skierowanego do uczniów szkół podstawowych. Polega na nakręceniu krótkiego filmu w Elblągu, promującego bezpieczeństwo użytkowników rowerów i hulajnóg elektrycznych. Mówi Krzysztof Nowacki z elbląskiej policji.
10: Konkursowy film ma zawierać odniesienie do co najmniej trzech zasad bezpieczeństwa dotyczących jednośladów w ruchu drogowym.
7: Konkurs potrwa do 21 maja. Szczegóły w sieci. To krok przeciwko wykluczeniu komunikacyjnemu. 1 lipca gmina Pieniężno startuje z długo wyczekiwanym transportem publicznym. Przygotowano 5 linii, 5 nawet przystanków i ponad 207 km tras, które ułatwią mieszkańcom w dotarciu do Pieniężna. To pierwsza taka gmina w powiecie braniewskim. Zawsze gotowi, zawsze blisko. Motto terytorialsów to nie puste słowa.
11: Za te nasze wspólne akcje kryzysowe wszystkie. Wszystkie, bo żadny nie odpuściliście. Wszędzie byliście. Zawsze gotowi, zawsze blisko. I nie tylko w słowach, ale przede wszystkim swoją postawą i obecnością.
7: Podkreślał wojewoda Radosław Król podczas święta 4. Warmińsko-Mazurskiej Brygady Obrony Terytorialnej i przypominał, że o żołnierze OT wspierali walkę ze skutkami ubiegłorocznej powodzi w Elblągu i nad Zalewem. 4. Brygada jest najliczniejszą w Polsce. Plant crossing, czyli wymiana szczepionek roślin, a przy okazji lepsze poznanie się, wymiana doświadczeń. Do proekologicznej inicjatywy zachęca Biblioteka w Pieniężnie i zaprasza w czwartek, 14 maja w godzinach od 10 do 16 do galerii na dworcu. Hasło dnia: przynieś, wymień i zabierz. Zmiana dowódcy. W czwartek generał brygady Rafał Kowalik przejmie dowodzenie Wielonarodowej Dywizji Północny Wschód. Dowództwo dywizji, które ma swoją siedzibę w Elblągu, koordynuje działania grup bojowych NATO rozmieszczonych na Litwie i w Polsce. Łyk wody dla ochłody. W Braniewie pragnienie podczas letnich upałów będzie można gasić kranówką z poidełka. Ogólnodostępne źródło wody pitnej stanęło przy ulicy Katedralnej, obok biblioteki i punktu informacji turystycznej. Wodę serwują braniewskie wodociągi.
12: Ja się tym wszędzie chwalę, że w Braniewie mamy wodę w sieci o bardzo dobrych parametrach.
7: Poleca burmistrz Tomasz Sielicki. Poidełko ma dwa krany, z tego niższego będą mogły

0: Ja witam Cię, Wojtek, serdecznie.
1: Dzień dobry, witam.
0: Pozwoli, że dziennikarstwo na razie odłożymy na bok, aczkolwiek to będzie się na pewno pojawiało w naszej rozmowie. Ja bym chciała, żebyśmy porozmawiali o tej Twojej działalności wolontariackiej w błękitnym patrolu WWF Polska. Na początek wyjaśnijmy może, co to jest za organizacja, czym się zajmuje, a później będziemy rozmawiać o tym, jak Ty tam trafiłeś, co robiłeś i może jeszcze, co robisz w ramach tej struktury.
1: Błękitny patrol WWF Polska to jest taka organizacja, która tak naprawdę przy WWF Polska działa już od 15 lat. W zeszłym roku obchodziliśmy 15-lecie, więc mamy już dosyć bogatą historię. Jest to 200 wolontariuszy, którzy działają na całym wybrzeżu Bałtyku. Od Świnoujścia po Piaski, ale też właśnie, co ciekawe, po granicę państwową na Zalewie Wiślanym, gdzie jestem ja.
0: I czym się zajmujecie?
1: Pierwszą taką podstawową rzeczą, a raczej gatunkiem, jakim się zajmowaliśmy i zajmujemy ciągle, to były foki. Jak wiemy, jest to gatunek, który w Bałtyku się odradza. W tej chwili mamy tych fok już znacznie więcej. Natomiast 15 lat temu jeszcze zobaczyć fokę na wybrzeżu Bałtyku, polskiego Bałtyku, to była naprawdę rzadkość. I właśnie rolą wolontariuszy błękitnego patrolu WWF Polska było to, aby nie tylko nieść pomoc tym zwierzętom, w jaki sposób, to może powiem za chwilę, ale też, aby propagować w ogóle całą ideę ochrony tego gatunku, powiedzieć, dlaczego jest tak ważne, aby ten drapieżnik był w polskim Bałtyku, obalić też pewne mity, że to nie do końca jest tak, że foki wyjadają nam ryby i tych ryb jest mniej, czyli całe te działania związane właśnie z fokami. Innym takim gatunkiem, który jest troszeczkę tak jak Yeti, to znaczy o nim mówimy, ale go nie widzimy, jest morświn. Nasi wolontariusze również zajmują się morświnami. Niestety jest to gatunek na tyle skryty i na tyle rzadko obserwowany w Bałtyku, że o jego obecności wiemy tak naprawdę tylko z badań naukowych, które były przeprowadzane, zaś ja też wspólnie z innymi wolontariuszami w 2015 roku miałem okazję uczestniczyć w takiej akcji promującej właśnie ten gatunek, aby pokazać czym, kim jest morświn, aby powiedzieć, że nie jest to ryba, tylko ssak i aby w ogóle uzmysłowić, że żyje on w Bałtyku.
0: Prawie delfin, prawda?
1: Nazywamy go kuzynem delfina, bałtyckim kuzynem delfina, niemniej jednak nie są ze sobą aż tak blisko spokrewnione. Od jakiegoś czasu, od kilku lat właściwie tak mocniej, zajmujemy się sieweczkami. Są to małe, sympatyczne ptaszki, których lęgi były bardzo mocno zagrożone i ten gatunek właściwie już istniało ryzyko, że zniknie z tych plaż Bałtyku. Natomiast dzięki właśnie też zaangażowaniu naszych wolontariuszy, dzięki współpracy z innymi organizacjami, z Kulingiem, udaje nam się ten gatunek odrodzić. W jaki sposób, to myślę, że też będę mógł za chwilę więcej powiedzieć.
0: Za chwilę rzeczywiście poopowiadamy o szczegółach tej Twojej pracy, tej Twojej działalności, ale powiedz, jak to się zaczęło? Jak trafiłeś do WWF i do Błękitnego Patrolu?
1: Tutaj przed tą naszą rozmową powiedziałem coś takiego, że lepiej mi się pracuje ze zwierzętami niż z ludźmi. I rzeczywiście to było coś takiego. Powód był dosyć banalny, a może nie banalny. W pewnym momencie straciłem pracę, znalazłem się na przysłowiowym bruku i dopiero wtedy zdałem sobie sprawę, jak wiele czasu poświęcałem właśnie pracy, że tak naprawdę wiele lat swojej młodości oddałem firmie, nie swojej firmie i postanowiłem to zmienić. Pomyślałem właśnie więc o wolontariacie, ale właściwie od razu wiedziałem, że no ciężko mi się pracuje z ludźmi, a może raczej chciałbym trochę odpocząć od tych ludzi, bo to była też praca dziennikarska i pomyślałem o zwierzętach. Zupełnie przez przypadek natrafiłem na artykuł właśnie o błękitnym patrolu WWF, zgłosiłem się tam, troszeczkę też nie wierząc w to, że coś z tego będzie, natomiast odezwał się do mnie tak zwany lokalny lider, a w wybrzeżu Bałtyku jest w tej chwili 6 takich lokalnych liderów i powiedział, że no wiesz, ty jesteś nad Zalewem Wiślanym, my się zajmujemy fokami, foka w Zalewie Wiślanym to tak nie bardzo, no ale ja zapytam w WWF-ie, co oni na to. Okazało się, że no gdzieś trafiło to tam na podatny grunt, ówczesna pani prezes WWF Polska wyraziła na to zgodę, aby rzeczywiście był tutaj taki wolontariusz, aby gdzieś spojrzał na ten Zalew Wiślany właśnie też pod kątem takim typowo przyrodniczym, tak, bo nie ma tutaj wiele takich osób, no i w ten sposób znalazłem się w błękitnym patrolu WWF.
0: A znalazłeś foki w Zalewie Wiślanym?
1: No i właśnie to jest ciekawe, bo dosłownie w pierwszym roku okazało się, że w Zalewie Wiślanym natrafiłem na 3 foki. Niestety były to foki martwe, ale to też był taki okres i właściwie teraz też bardzo często się tym zajmujemy, że w momencie, kiedy wolontariusze zostaną poinformowani o martwej foce, to nie tylko zabezpieczają to ciało tego zwierzęcia, ale też dokonują takich podstawowych pomiarów, dokonują takiej dokumentacji fotograficznej, geograficznej. Później te wszystkie informacje są przekazywane do stacji morskiej w

0: lub gdzie służą no, jako materiał badawczy, tak? Gdzie też lokalizacja tych zwierząt pozwala później stwierdzić, gdzie one właśnie występują. Także okazało się, że jest potrzebna tutaj taka osoba, tak? I no właśnie ten lider, który mnie angażował tutaj, który mnie, że tak powiem, wciągnął tego patrolu, właśnie śmiał się, tak, że zobacz, nie było ciebie, nie było fok, pojawiłeś się, są foki.
1: I zaczęły się akcje.
0: Tak, zaczęły się akcje. Później jeszcze kilkakrotnie znajdowaliśmy niestety też martwe foki w Zalewie Wiślanym, we Fromborku, w ujściu rzeki Pasłęki, w Nowej Pasłęce. Tutaj w Nowej Pasłęce był taki ciekawy przypadek, że poinformowali mnie o niej strażnicy Straży Granicznej Morskiego Oddziału Straży Granicznej. Okazało się, że ta foka jest gdzieś tam w Trzcinach, ale też właśnie świetna współpraca ze Strażą Graniczną, bo Błękitny Patrol generalnie współpracuje ze służbami. My tutaj bardzo fajnie współpracujemy. My, mówię w ogóle na Mierzei Wiślanej też, tak, żebyśmy się dobrze zrozumieli. Współpracujemy właśnie ze Strażą Graniczną. Panowie zabrali mnie na swojego poduszkowca. Podlecieliśmy tam do tej foki, ponieważ ona była w Trzcinach, więc dali mi wodery i mogliśmy też to ciało tam zabezpieczyć, zobaczyć, co to jest, określić, czy jest to samiec, czy jest młody, czy jest stary. No i też, co bardzo ważne przy takich właśnie oględzinach, to jest to, w jaki sposób zginęło to zwierzę, tak? Co mogło być ewentualną przyczyną, czy ono nie ma jakichś ran może celowo zadanych. Tutaj może niektórzy ze słuchaczy pamiętają taką sytuację w Gdyni, gdzie właśnie znaleziono ciała fok z przywiązanymi sznurkami, cegłami jakimiś, tak? Więc no, tam ewidentnie wiedzieliśmy, że człowiek spowodował śmierć tych zwierząt w jakiś sposób.
1: Tutaj tak nie było.
0: Nie, tutaj mi się nie zdarzyło takiego przypadku. Jeden był taki przypadek, gdzie być może foka zginęła od uderzenia śrubą motorówki, jakiejś łodzi, tak? No ale też trzeba pamiętać, że to są zwierzęta dosyć takie ciekawskie i one gdzieś tam, nie jest to nic dziwnego, że one podpływają do kutrów rybackich, tak? Bo wiedzą, że tam są ryby.
1: To mógł być przypadek.
0: To mógł być zupełny przypadek.
1: Co innego bestialstwo.
0: Dokładnie tak.
1: A ratowałeś kiedyś żywą jakąś foczkę?
0: Ja ciągle skupiam się tutaj na Zalewie Wiślanym, bo bardzo często wyjeżdżając gdzieś nad morze, sporo czasu spędziłem w Helu i w innych miejscowościach i tam jeździliśmy do fok również właśnie z pracownikami stacji morskiej. Natomiast kilka lat temu, 1 kwietnia, dostałem taką informację, że w ujściu Nowej Pasłęki jest młoda foka.
1: To nie był prym a prym.
0: No właśnie pierwsza moja myśl była taka, że ktoś mnie wkręca, tak? No bo to było nieprawdopodobne, tak? Taka informacja przyszła na skrzynkę messengerową Fundacji WWF Polska, no i foka, tak? Poprosiłem o numer telefonu, dostałem ten numer telefonu. Zadzwoniłem, odebrała młoda dziewczyna, sądząc po głosie, później to się potwierdziło, która dokładnie ze szczegółami opisała mi, gdzie jest ta foka. No ja, znając oczywiście ujście rzeki Pasłęki, wiedziałem, że to wszystko się zgadza, no i pojechałem tam. Okazało się, że rzeczywiście jest ta młoda foka, jeszcze z resztkami lanugo, czyli tej sierści takiej, nazwijmy to, niemowlę, tak, u foki. Co teraz? No, nasze zasady postępowania w takich przypadkach są jasne. Jeżeli widać, że foka wygląda słabo, a ta wyglądała słabo, leżała, nie podnosiła się, tak, tylko od czasu do czasu gdzieś tam podnosiła głowę, widać było wyraźnie, że jest wychudzona, że brakuje jej tego takiego tłuszczyku, który mają foki, zapadła decyzja po konsultacjach ze stacją morską, że zabieramy ją. No ale jak zabieramy? Ja nigdy nie łapałem foki. Jak było organizowane takie szkolenie w stacji morskiej, też w Helu, z łapania fok, to powiedziałam, że no nie ma sensu, żebym tam ja jechał, bo będę komuś tylko blokował miejsce z nadmorza, no bo przecież to nie ma takiej możliwości, żebym ja trafił nad Zalewem Wiślanym na młodą, żywą fokę, którą będę musiał pochwycić, wsadzić dziś do jakiegoś kosza i jeszcze transportować.
1: A jednak.
0: Wiem, że dzisiaj wiele osób wiele rzeczy uczy się z YouTube i ja wtedy nie miałem takiej możliwości, natomiast no rzeczywiście gdzieś tę teorię znałem, bo tę teorię przerabialiśmy wiele razy, gdzieś tam widziałem na zdjęciach i filmikach, jak moje koleżanki i koledzy z Błękitnego patrolu pochwytywali te foki. Tutaj też dzięki takiej współpracy z Otos Animals, która wtedy była, dostałem taki kontener, tak, do przewożenia psów, kotów właściwie, tak, więc no nie do końca przystosowany, żeby wsadzić tam fokę, ale złapałem tę fokę, pomogła mi moja żona również przy tym.
1: Ja nawet tego nie widziałam.
0: Tak, to jest bardzo ważne, ponieważ nad morzem jest trochę prościej, bo plaże są dosyć duże. Plaża w ujściu jest malutka, tak, ona ma 2 metry, 3 metry może maksymalnie. Więc najważniejsze jest to, żeby ta foka nie uciekła do wody.
1: Współpracowała z wami?
0: No właśnie to jest tak, że jedna osoba musi gdzieś jej zagrodzić drogę, a druga musi ją w odpowiedni sposób pochwycić. Oczywiście, żeby nie robić jej krzywdy, ale też, żeby nie zaryzykować zrobienia krzywdy sobie, ponieważ to, co zawsze podkreślamy, foka gryzie. Kiedyś mnie jedna nawet ugryzła i rana taka dosyć brzydko później się goi i nie jest to nic przyjemnego. Ale wracając do naszego malucha, maluch został pochwycony, wsadzony do klatki, foka pojechała do Helu, tam przeszła rehabilitację, została odżywiona, została wypuszczona do morza. Mam nadzieję, że gdzieś jeszcze pływa.
1: Super, i ciebie wspomina. Widać, że bardzo się w to zaangażowałeś i że rzeczywiście ta przyroda, pomaganie to jest coś, co lubisz i co czujesz sercem.
0: Jest to na pewno duża pasja i dlatego ja od dawna, tak, bo wcześniej może tak na to nie patrzyłem, ale od dawna jestem przeciwnikiem cyrków, w których występują zwierzęta. Wiem, że dzisiaj tych cyrków jest generalnie mniej, bo też ta świadomość społeczna jest większa, ale pamiętam, jak właśnie kiedyś z kimś rozmawiałem i mówiłem, po co iść do cyrku, skoro wystarczy, że wyjedziesz tutaj dosłownie kilka kilometrów. Świetnie można obserwować bieliki. Wielokrotnie nagrywałem bieliki, robiłem im zdjęcia. Sarny to są, wiadomo, na porządku dziennym, tak, i wiele
1: łosie przy berlince.
0: Łosie przy berlince.
1: Na berlince, niestety.
0: Okazuje się, że gdzieś może i tę fokę można wypatrzeć. Czaple wszystkie, tak, jakie są. Wiem, że w tym okresie wiosennym migrują ptaki i w jesiennym, więc można oglądać naprawdę setki, jeśli nie tysiące ptaków tutaj nad Zalewem Wiślanym. Bogactwo zwierząt jest tutaj tak wielkie, że naprawdę można z tego korzystać. Natomiast tak troszeczkę powiem może egoistycznie, nieskromnie, że wówczas foki to było coś takiego, no, bardziej ekstrawaganckiego, tak? Foka była rzadkością, foka była czymś takim dziwnym, czymś takim, co robiło ten efekt
1: egzotycznym,
0: wow.
1: Nawet wręcz egzotycznym.
0: I właściwie jeszcze dzisiaj zdarza się tak, że jak się komuś mówi, że foki żyją w Bałtyku, to tak nie do końca w to wierzę. Więc to też z jednej strony pasja, ale z drugiej strony też takie coś, no, czego jednak nie mamy na co dzień.
1: Czyli dziennikarski nos.
0: No chyba tak, chyba też coś w tym jest. Zresztą szczerze mówiąc, no, jako dziennikarz też gdzieś się tam angażowałem w popularyzację nie tylko tego gatunku, ale tak jak właśnie wspomnieliśmy na początku, też jeśli chodzi o morświna, więc gdzieś to się wszystko jedno ze sobą zazębia.
1: To jeszcze kilka słów o tej akcji morświnowej, powiedz, w którą byłeś mocno zaangażowany.
0: Akcja morświnowa 10 lat temu, to był też taki czas, kiedy tak naprawdę zmieniały się rządy w Polsce, jak wiemy. Chodziło nam o to, żeby został przyjęty taki projekt ochrony morświna. On w części został wdrożony, natomiast nie w całości. Na pewno ustępstwa wtedy udało się pójść. Natomiast, no, trzeba pamiętać, że to jest gatunek, który jest ciągle mocno zagrożony. Szacujemy, że gdzieś tam w Bałtyku żyje może około 500 osobników, może nawet mniej. Narażony na wiele takich, no, niedogodności, tak, które powodują, że ten gatunek wymiera. Trzeba pamiętać, że to są zwierzęta, które posługują się echolokacją, więc hałas morski, który panuje na Bałtyku, a też trzeba wiedzieć, że Bałtyk jest jednym z najbardziej zatłoczonych mórz, więc ten hałas morski bardzo szkodzi tym zwierzętom. Też przez to, że jest zatłoczony, więc często też te zwierzęta gdzieś tam giną właśnie z tego względu. Niestety też dużym problemem jest przyłów, tak? Oczywiście mówimy tutaj o przypadkowym przyłowie w sieci rybackie, stąd też działania WWF Polska z rybakami, kiedy na sieci też jest stosowane, zakładane są specjalne takie pingery, które wydają dźwięk niesłyszalny dla człowieka, ale słyszalny właśnie dla morświnów i w ten sposób odstraszają te morświny od tych sieci. O tym wszystkim właśnie wtedy opowiadaliśmy. Szalona akcja, miesiąc czasu w drodze, codziennie inne miasto, codziennie spotkania z mediami, z samorządowcami, prośba o to właśnie, aby podpisać petycję o to, aby wdrożyć ten program ochrony morświna. Wiele spotkań, wiele dobrych słów, trochę się obawialiśmy, jak ta akcja zostanie przyjęta, no bo morświn to już jest zupełnie egzotyczny w Polsce. Natomiast właśnie okazało się, że świadomość coraz bardziej rosła i nawet mieliśmy taką zabawną sytuację na początku akcji, także nie jakoś bardzo późno. Przyjechaliśmy z koleżanką windą na Sky Tower we Wrocławiu i jechaliśmy windą i wsiadła grupka takich starszych pań i pani popatrzyła na nas, a ponieważ gdzieś już się przewijaliśmy w mediach, i pani się pyta nas, a gdzie ryba? Więc oczywiście wyjaśniliśmy, że nie ryba, tylko ssak, ale pani się zaśmiała, powiedziała, że tak wie właśnie, że nas widziała w telewizji, więc no, na pewno było to sympatyczne, że ludzie rozpoznawali tego morświna. No niestety ciągle walczymy o morświna.
1: Ja myślę, że dzięki tej rozmowie również wiele osób dowiedziało się o fokach w Zalewie Wiślanym, o morświnach i że też być może inaczej spojrzą na przyrodę. Dziękuję bardzo za te wszystkie ciekawostki. Wojtek Andrearczyk, wolontariusz Błękitnego Patrolu WWF Polska, dzielił się z nami tymi informacjami. Oczywiście dziennikarz, czyli kolega po fachu również. Dzięki, Wojtek.
0: To jeszcze na koniec jedna ciekawostka. W 1996 roku zaobserwowano morświna w Zalewie Wiślanym. Informacja ta znajduje się w Domu Morświna w Helu. Proponuję również tam odwiedzić tę placówkę, zobaczyć. Także może kiedyś też zobaczymy go w Zalewie. Bardzo dziękuję za rozmowę.
1: A jak ktoś to widział, to oczywiście i ja, i ty jako dziennikarze czekamy na informacje. Chętnie porozmawiamy.
0: Koniecznie, koniecznie. Tak się dowiedziałem o pierwszej żywej foce w Nowej Pasłęce, ale jeszcze wtedy nie byłem w Błękitnym Patrolu. Dziękuję jeszcze raz.
1: Dzięki.
2: Słuchacie magazynu reporterów Eski Elbląg.
3: W Eskowym studiu gościmy dzisiaj panią Karolinę Galińską z Parku Krajobrazowego Wysoczyzny Elbląskiej, z którą porozmawiamy o planie ochrony Parku Krajobrazowego. Taki dokument strategiczny, na którym jakby opiera swoją pracę Park Krajobrazowy, ale o szczegóły, o opowiedzenie, co to jest za dokument, co to za plan, to już poproszę właśnie panią Karolinę.
4: Dzień dobry. Co to jest plan ochrony? Plan ochrony akurat tutaj dla nas, dla Parku Krajobrazowego, to jest dokument planistyczny, który obowiązuje przez kolejne 20 lat. Jest on ustanawiany uchwałą przez Sejmik Województwa. Obecny plan ochrony dla Parku Krajobrazowego Wysoczyzny Elbląskiej traci ważność na początku przyszłego roku i w związku z tym trwają prace nad nowym dokumentem, który wykonuje dla nas firma zewnętrzna wyłoniona w trakcie przetargu. Obowiązek sporządzenia takiego planu ochrony spada na dyrektora parku i wynika z ustawy o ochronie przyrody.
3: Plan jest przygotowywany na bardzo długi okres czasu, na 20 lat. Co taki dokument musi zawierać?
4: Musi uwzględniać wszystkie czynniki środowiskowe czy też społeczne, które mogą mieć wpływ na zachowanie i ochronę tutaj wartości przyrodniczych, kulturowych, historycznych czy też walorów krajobrazowych. Określa na przykład zasoby, przede wszystkim jakie znajdują się na terenie Parku Krajobrazowego, i nakreśla kierunek ich ochrony. I tutaj na przykład przy zasobach przyrodniczych może to być zachowanie różnorodności gatunków flory, gatunków zwierząt, ochrona gleb, zachowanie starodrzewów. Przy wartościach historycznych i kulturowych to na przykład zachowanie historycznych układów osadniczych, traktów, założeń dworsko-parkowych czy zabytkowych kapliczek, przydrożnych krzyży, a także tradycję turystyczną, krajoznawczą czy użytkowanie terenów Wysoczyzny Elbląskiej pod względem rekreacji. Natomiast odnośnie walorów krajobrazowych to może być na przykład zachowanie otwarć widokowych, enklaw wokół osad wiejskich, zespołów krajobrazu otwartego oraz charakterystycznych cech rzeźby terenu, zwłaszcza w strefie krawędziowej Wysoczyzny Elbląskiej.
3: Nie jest to łatwe, chociażby dlatego, że zmiany cywilizacyjne, gdy był poprzedni dokument opracowywany, nikomu się na przykład w głowie nie śniło, że ten teren wokół nas będzie na przykład utkany wiatrakami, które są w tej...
4: No to jest trudny temat, też nie jest to dla nas łatwe. Staramy się jak możemy, żeby te walory krajobrazowe zostały zachowane, czy to poprzez, przed wiatrakami powiedzmy, czy też przed innymi czynnikami, bo bywają różne.
3: Proszę w takim razie powiedzieć, na czym polegają prace nad przygotowaniem tego planu ochrony? Jak to wygląda w praniu?
4: Można tak powiedzieć ogólnie, że prace podzielone są na kilka etapów. I upraszczając, na początku oczywiście jest pozyskiwanie i analiza dostępnych danych, publikacji naukowych. Firma, która realizuje wykonanie planu, bazuje oczywiście na materiałach, obserwacjach, inwentaryzacjach samych pracowników parku, którzy to cały czas trzymają pieczę oczywiście nad tym terenem. Pozyskanie odpowiednich zgód na badanie gatunków chronionych, następnie prace inwentaryzacyjne w terenie, by ocenić zasoby, jakie tutaj mamy, ich stan i w przyszłości zagrożenia. Nad opracowaniem tego dokumentu pracują zespoły, przyrodników, specjaliści od hydrologii, geologii, zagospodarowania przestrzennego, specjaliści do spraw krajobrazów, także kulturowych, do spraw turystyki, rekreacji, edukacji oraz geograficznych systemów informacji przestrzennej, czyli tak zwany GIS. Na koniec dokument, mówiąc kolokwialnie, przechodzi przez proces opiniowania, uzgodnień i ostatecznie zostaje przedłożony Sejmikowi Województwa Warmińsko-Mazurskiego jako projekt uchwały do uzgodnienia. Oczywiście cały ten proces musi być zgodny z wymogami prawa.
3: Jesteście już Państwo po tym etapie jakby gromadzenia informacji, tak?
4: Plan ochrony, prace nad planem ochrony tutaj dla Parku Krajobrazowego Wysoczyzny Elbląskiej na szczęście przewidują okres dosyć duży, bo 2 lat. I dzięki temu specjaliści mają czas, żeby przebywać w terenie, zbierać dane w terenie przez okres wiosny, lata, jesieni i zimy, tak? Czyli mają naprawdę bardzo dobre warunki na to, żeby pozyskać jak najwięcej informacji.
3: Zwierzęta, część z nich jest sezonowo na naszym terenie, no i tylko w ten sposób można jakby rzeczywiście zweryfikować, co tam się pojawiło nowego.
4: Oczywiście, jest tak jak Pan mówi, no ale bywa, że no jest to zależne od różnych czynników i czasami prace nad planem ochrony no, trwają dużo krócej, na przykład rok.
3: Ja wiem, że to wszystko jest jeszcze na etapie zbierania, weryfikowania, ale być może już macie Państwo informacje, czy na tej przestrzeni ostatnich lat jakby ta fauna i flora na Wysoczyźnie Elbląskiej się zmieniła? Być może pojawiają się jakieś nowe gatunki zwierząt, a może jakieś rośliny, albo zadziało się tak, czego byśmy pewnie nie chcieli, że jakieś tam gatunki są zagrożone bardziej niż były, nie wiem, kilka czy kilkanaście lat temu.
4: Przede wszystkim musimy tu stwierdzić, czy poprzednie formy ochrony były prawidłowe, tak? Przyniosły oczekiwane efekty i faktycznie chroniły odpowiednio te zasoby. Jest podsumowanie gatunków czy też zasobów, które tutaj do tej pory mieliśmy, jeżeli chodzi czy tam o gatunki roślin czy zwierząt, no nie zmieniają one się w nie wiadomo jaki sposób. Musimy określić, czy jest ich mniej, czy więcej, czy co na przestrzeni tych 20 lat się wydarzyło.
3: Czy w trakcie prac nad tym planem ochrony, czy w jakiś sposób może mogą włączyć się mieszkańcy naszego regionu?
4: Oczywiście, jak najbardziej i jest to zresztą wymóg ustawy o ochronie przyrody czy o udostępnianiu informacji o środowisku, jego ochronie. Wszystkie osoby i podmioty zainteresowane pracami nad planem ochrony mają możliwość zgłaszania do niego uwag i wniosków. O przystąpieniu do prac zostali powiadomieni wszyscy potencjalni interesariusze. W zeszłym roku odbyły się pierwsze warsztaty, zaraz na początku przystąpienia do prac. Miały one za zadanie wprowadzić, wyjaśnić, dlaczego taki dokument i w jakim celu. W tym roku zostaną zorganizowane kolejne warsztaty, już podsumowujące taki etap diagnozy. Po opracowaniu części strategicznej pod koniec roku odbędą się konsultacje społeczne z gminami i innymi interesariuszami planu ochrony. A w przyszłym roku natomiast zostanie przygotowany już operat generalny i trzecie warsztaty prezentujące koncepcję. Oczywiście wstęp na warsztaty jest otwarty dla wszystkich chętnych. Na stronie Parku Krajobrazowego została utworzona taka zakładka, gdzie można znaleźć m.in. prezentację wprowadzającą z pierwszych warsztatów, która szczegółowo wszystko wyjaśnia oraz dedykowany temu tematowi adres mailowy do kontaktu.
3: Czyli te konsultacje będą prowadzone w różnych gminach, które leżą na terenie Parku Krajobrazowego Wysoczyzny, czy to będzie jakby w jednym miejscu w określonym czasie?
4: Na terenie Parku Krajobrazowego Wysoczyzny Elbląskiej największy obszar zajmuje gmina Tolkmicko i to na pewno u nich odbędzie się takie spotkanie, konsultacje.
3: to proszę jeszcze powiedzieć, kiedy jest zaplanowany termin zakończenia tych prac nad tym dokumentem?
4: Termin zakończenia prac jest planowany na koniec przyszłego roku.
3: Dziękuję bardzo za rozmowę w takim.
4: Dziękuję bardzo.
2: Słuchacie magazynu reporterów Eski Elbląg.
5: W gościnnych progach Radia Eska witamy dzisiaj Karolinę Jakiel, elblążankę, autorkę książeczki dla dzieci pod tytułem Bulcze w podróży. Bulcze jest razem z nami w studio i na początek proszę autorkę, by wyjawiła słuchaczom, kto kryje się pod imieniem Bulcze.
6: Bulcze jest małą, odważną suczką rasy bulterier miniaturowy, która podróżuje balonem i zwiedza świat. Przygody swoje rozpoczyna od Afryki, gdzie poznaje zwierzęta, które pokrótce opowiadają o sobie w formie rymowanej. Ciekawostką jest to, iż książkowa Bulcze żyje naprawdę i przechadza się po naszym pięknym mieście i nazywa się Bomba.
5: W tej chwili Bulcze pochrapuje tutaj obok nas. Proszę mi powiedzieć, skąd się wziął pomysł na stworzenie takiej właśnie książeczki?
6: Moim marzeniem od dawna było napisanie książki. Pierwszy pomysł nie był w ogóle związany z dziećmi. Dopiero po zakupie Bomby zaobserwowałam, jak ona rgnie do ludzi, a w szczególności do dzieci. I na jednym ze spacerów Bomba zaczepiła dziecko, które niosło książeczkę w rękach. Pamiętam, nie mogłam jej od tej dziewczynki odciągnąć. I wtedy pomyślałam, zróbmy coś dla dzieci. Napiszmy dla nich książeczkę.
5: Jak wyglądała praca nad tą książką i co ciekawego dzieciaki w niej znajdą?
6: Na pomysł napisania Bulcze w podróży wpadłam we wrześniu ubiegłego roku. Następnie poszukałam profesjonalnego ilustratora, który stworzył rysunki do książeczki oraz grafika, który podjął się złożenia książki. Samo napisanie jej nie zajęło mi dużo czasu, gdyż rymy przychodzą do mojej głowy praktycznie z marszu. W efekcie końcowym Bulcze w podróży w sposób uproszczony, pomysłowy i zabawny przemyca wiedzę dzieciom do świata zwierząt. Dodatkowo w książeczce zamieszczone zostały prace dydaktyczne, które pobudzą wyobraźnię oraz integrują rodzica z dzieckiem. Książeczka jest dopieszczona naprawdę w każdym aspekcie, merytorycznym i wizualnym. Twarda oprawa, szycie nićmi, pogrubione kartki oraz ilustracje wykonane kredką stanowią piękną lekturę, po którą naprawdę warto sięgnąć.
5: Wiemy, że Bulcze jest podróżniczką. Proszę powiedzieć, jaki region świata zwiedza?
6: Bulcze zwiedza Afrykę. Zaczyna od kontynentu, jakim jest Afryka. Tam poznaje ciekawe zwierzaki, które pokrótce opowiadają fakty o sobie w wersji rymowanej. Bulcze zamierza też zwiedzić inne kontynenty.
5: A do dzieci w jakim wieku jest dedykowana ta książeczka?
6: Dedykowana jest dzieciom od 3 do 8 roku życia, aczkolwiek wiem też, że do gustu przypadła 10-latkom.
5: Bulcze jest bulterierem, wesołym psiakiem, który jak widzę lubi się bawić i lgnie do ludzi. Niemniej wiele osób obawia się tego typu ras. Czy ta książka to również próba odkłamania stereotypów na temat psów silnych, psów ras uznawanych przez niektórych za niebezpieczne?
6: Tak, motywacją do stworzenia tej książki było przede wszystkim ocieplenie wizerunku rasy. Bulterier zalicza się do psów klasy średniej wielkości. Sama Bomba jest bulterierem miniaturowym. Ponadto rasa w Polsce nie jest uznawana jako rasa niebezpieczna czy agresywna. Ludzie obawiają się właśnie przez stereotypy, nagłaśnianie pogryzień zdarzających się na co dzień przez różne rasy, a nie tylko te w typie bull. A wystarczy sięgnąć po statystyki pogryzień w Polsce na przełomie lat. Odsetek pogryzień psów w typie bull to 0,5%. Typowa trójka to mieszańce, owczarki niemieckie czy jamniki. Bulteriery to wspaniałe psy, kochające człowieka ponad wszystko. Uwielbiają spędzać z człowiekiem każdą wolną chwilę. Natomiast trzeba pamiętać, że to rasa bojowa i w niewłaściwych rękach oraz poprzez złą socjalizację, awersyjne szkolenie może stać się niebezpieczna, tak jak każdy inny pies.
5: Ja mogę tylko potwierdzić, że to radosno otwarty psiak, lubiący zabawę i głaskanie, podobnie jak nie jeden kanapowiec. Ale proszę powiedzieć, skąd właśnie takie imię Bomba?
6: W moim życiu były różne psiaki i każdy z nich miał oryginalne imię. Bomba wyróżniała się ze swojego szczenięcego rodzeństwa. Od małego lgnęła do człowieka i wszystkich zwierząt. Była odważna, śmiała, energiczna, po prostu bombowa. I tak już zostało. Aczkolwiek muszę uważać w miejscach publicznych, żeby za głośno nie krzyczeć jej imienia.
5: Tak, to prawda. Chodzą słuchy, że wycieczka do Afryki to pierwsza, ale nie ostatnia podróż Bulcze, Bomby i że czekają na nią kolejne podróże.
6: Tak, obecnie tworzę drugą część Bulcze i bardzo chciałabym, aby trafiła do moich najmłodszych odbiorców już na Dzień Dziecka. Wiem, że mocno na nią czekają. A tak naprawdę moim cichym marzeniem jest to, by Bulcze zwiedziła pozostałe kontynenty i żeby ją dzieci kochały.
5: Nie chcemy oczywiście zdradzać zbyt wiele, ale czy można uchylić rąbkę tajemnicy, gdzie teraz Bulcia się wybiera?
6: Bulcia odwiedzi mroźne krainy.
7: Kraina lodu.
5: Okej, dziękuję bardzo za rozmowę i czekamy więc na kolejne przygody Bulci.
6: Dziękuję również i pozdrawiam serdecznie.
2: Słuchacie magazynu reporterów Eski Elbląg.
8: Noc muzeów także w Galerii Elb. W programie oprowadzenie kuratorskie po aktualnych wystawach, kreatywne tworzenie kolaży oraz zakończenie wieczoru mappingiem historycznym. Zapraszamy w sobotę od 18 do 22. Szczegóły na stronie Galerii Elb.
2: Numer 1 w Elblągu.

0: Reklama. Taco Hemingway 2026 Tour. Premierowy koncert albumu Latarnie wszędzie dawno zgasły. Piątek 22 maja, PGE Narodowy Warszawa. Bilety dostępne na e-bilet.pl. Nie zwlekaj i kup już teraz. Poleca Radio SK.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Wiadomo, że niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 5 plus 5 najtańszych gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
3: I po reklamie.

0: reklama. Taco Hemingway 2026 Tour. Premierowy koncert albumu Latarnie wszędzie dawno zgasły. Piątek 22 maja, PGE Narodowy Warszawa. Bilety dostępne na ebilet.pl. Nie zwlekaj i kup już teraz. Poleca Radio SK.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Wiadomo, że niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 5 plus 5 najtańszych gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
3: I po reklamie.

wiesz, jaram jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe.

0: trzy pasy wolne nie szkodzi. Podjeżdża na tyłek i trąbi. Zachciało mi się umyć okna. Olsztyn i parter wieżowca. Mignęła mi koleżki siostra.
1: Weź już ten płyn, lepiej zostań.

Tajczy to na zawsze, bo te słowa twarze są nawet od spiżu. Przynajmniej tak mówił pan kracy, biżuterii. Nie chcesz, nie chcesz mojej kasy. Chcesz szczęścia. W sumie po co biżuteria, jak masz oczy bomba.

0: rzeczy mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: SK Elbląg.
2: Podjeżdżam na spotkanie z wiatłem jak stomatolog. On był zły, zaczął z problemem, ale skończył pod narkozą. Nie mam czasu na beef, bo się spóźnię na samolot. Ta scena jest pełna, ja chcę mieć